0: Narodowym i do pobrania doszło następnego dnia rano.
1: Biorca, czyli pan Tomasz, po operacji czuje się dobrze. Jest optymistycznie nastawiony i chce wrócić do pracy.
2: Posypało się i to drastycznie się posypało w przeciągu, powiedzmy, 2 miesięcy. Będę dobrze żyć w końcu. Do tej pory to była taka troszeczkę wegetacja, więc ja myślę, że w tej chwili troszeczkę inaczej będzie wyglądało.
1: W ramach międzynarodowej współpracy transplantologów wymiana organów odbywa się m.in. z Litwą i Czechami. Od początku stycznia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu udało się zrealizować taką samą liczbę przeszczepów, co przez ubiegły rok. Pod hasłem "Nie otwierajmy drzwi przemocy, otwórzmy je na reagowanie" ruszyła kampania społeczna w Siemianowicach Śląskich. Dzięki niej mieszkańcy mają dowiedzieć się, jak reagować na zauważoną przemoc. Zaplanowano spotkanie w sądzie rejonowym czy dni otwarte policji, a także akcje na rynku miejskim i warsztaty dla seniorów. W różnych częściach miasta pojawią się specjalne tabliczki z hasłem kampanii i numerami telefonów, gdzie można uzyskać pomoc. Kampania potrwa do 2 października, czyli do Światowego Dnia Bez Przemocy. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 5 do 9 stopni przy bezchmurnym niebie oraz porannych mgłach na południowym zachodzie. W dzień ociepli się maksymalnie do 23 stopni, a po szybkim ustąpieniu mgieł utrzyma się bezchmurna aura.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Rząd przyjął projekt ustawy, która zmieni progi podatkowe. Zmiany mają być korzystne dla tzw. klasy średniej. Pierwszy próg, przy którym obowiązuje 12% stawka PIT, będzie dotyczył osób zarabiających około 130 tysięcy złotych rocznie. Ci, których zarobki mieszczą się między 130 a 150 tysięcy złotych, będą płacili nową 24% stawkę, a pozostali 32%. Zmiany podatkowe mają objąć około 3,5 miliona Polaków,
5: którzy rocznie będą mogli na tym zyskać do 3600 zł. Rada Ministrów szacuje też, że będzie to bardzo kosztowne dla budżetu państwa, dlatego zaproponowała zmiany podatkowe dla najbogatszych, w tym zwiększenie daniny solidarnościowej do 5% w przypadku osób zarabiających co najmniej 1 000 000 zł.
6: Kolejnym elementem tej ustawy jest wprowadzenie wyższej stawki podatku CIT dla największych firm, tych, które osiągają przychody powyżej równowartości 50 milionów euro.
5: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Premier Donald Tusk liczy na to, że prezydent podpisze projektowane ustawy.
7: Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu, ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
5: Zmiany mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Rząd przyjął także projekt ustawy budżetowej. Największe wydatki zaplanowane na przyszły rok to prawie 200 miliardów złotych na obronność i ponad 270 miliardów na ochronę zdrowia. Minister finansów zapewnia, że wszystkie programy społeczne zostaną utrzymane. Ustawa budżetowa musi trafić do Sejmu do końca września. Premier Czech zapewnia, że jego kraj przygotowuje się na możliwość rosyjskiego ataku na państwa bałtyckie. W razie potrzeby wypełnimy nasze zobowiązania sojusznicze, podkreślił Andrzej Babisz.
8: W przypadku takiego scenariusza Czechy byłyby gotowe wysłać swoich żołnierzy. Jeśli nie daj Boże Rosja zaatakowałaby któryś z krajów bałtyckich, to zgodnie z artykułem 5 NATO musielibyśmy wysłać 2 brygady zmechanizowane, powiedział premier w wywiadzie dla portalu Denik.cz. Podobną deklarację Babisz złożył w ubiegłym tygodniu w odniesieniu do Polski. Jeśli coś się stanie, to oczywiście pomożemy Polsce w ramach artykułu 5. W połowie września Andrzej Babisz po raz pierwszy otwarcie ostrzegł przed zagrażającymi również Czechom rosyjskimi atakami hybrydowymi. Jak donosi gazeta Denik N, zauważalna zmiana w jego podejściu miała nastąpić po spotkaniu z przedstawicielami CIA, którzy poinformowali premiera o zamiarach Rosji. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: Lubelskie uczelnie wdrażają procedury reagowania w przypadku alertów RCB i uruchomienia syren alarmowych. Starszy brygadier Stanisław Sulenta z Politechniki Lubelskiej mówi, że na tej uczelni nie ma schronów.
9: Dokonaliśmy analizy pomieszczeń w kondygnacjach, podpiwniczeniach, na korytarzach, na parterze i wytypowaliśmy na Politechnice miejsca, które uważamy za bardziej bezpieczne. Zgodnie z ustawą nasze obiekty nie spełniają żadnej kategorii w kategorii schronów, dlatego używamy takiego pojęcia miejsca bardziej bezpieczne.
4: W październiku odbędą się dodatkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników Politechniki Lubelskiej.
3: To są aktualności jedynki.
4: A w nich kultura. Odnaleziony po dekadach obraz Józefa Mehofera z marszałkiem Józefem Piłsudskim wraca do publiczności. Przez dziesięciolecia los dzieła pozostawał nieznany. Dwa lata temu portret został odnaleziony na strychu prywatnego domu w Warszawie. Płótno było zwinięte w rulon i było w bardzo złym stanie. Przeszło teraz kompleksową konserwację i właśnie po raz pierwszy zostało zaprezentowane w Muzeum Historii Polski, gdzie w przyszłości będzie eksponowane, mówi dyrektor instytucji Marcin Napiórkowski.
10: Ten splot działania zwykłych obywateli, którzy potrafili zachowywać się tak jak należy, sprawnych instytucji ministerstwa. W tę sieć włączyła się także instytucja, która mogła wygospodarować środki. No i co najważniejsze, będziemy mieli zaszczyt i przyjemność gościć marszałka na wystawie stałej, którą już w czerwcu otwieramy.
4: Mehofer przedstawił Piłsudskiego w monumentalnej, reprezentacyjnej formule na tle Katedry Wawelskiej. Aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: Noc jest pogodna, więcej chmur tylko na północnym wschodzie. Na wschodzie i w kotlinach górskich mgły, zimno, w kotlinach górskich 0, 4 stopnie na północnym wschodzie, około 7 w centrum i 12 na wybrzeżu. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1019 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Rozległy wyż z centrum 1034 hektopaskale nad Szwecją zalega nad Bałtykiem. Ostrzeżenia o wietrze nie ma. Bałtyk południowy, wiatr południowo-wschodni 3 do 5, później porywy do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra. Na północy okresami umiarkowana do słabej. Okresami opady mrzawki i zamglenie w części północnej. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy do południowo-wschodniego 2 do 4, wzrastające na 3 do 5 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr południowo-wschodni do wschodniego 3 do 4, wzrastające na 4 do 5 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr południowo-wschodni do wschodniego 3 do 4, później do 5 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr południowo-wschodni 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-wschodni do wschodniego 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-wschodni 3 do 5, wzrastające na 4 do 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 23. CBA rozbiło mafię VAT-owską. 8 osób zostało zatrzymanych, między innymi w województwie śląskim. Po raz pierwszy pacjent z Polski otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Dlaczego do tej pory transplantacji takich nie wykonywano, to wytłumaczy ekspertka. Powiemy także o ruszającej w Siemianowicach Śląskich kampanii przeciw przemocy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło mafię VAT-owską. Jak przekazują śledczy, 8 osób zatrzymanych kupowało fałszywe faktury od gangu zajmującego się ich wystawianiem. Grupa działała w latach 2019-2023 w kilku województwach. Skarb Państwa na tym procederze stracił prawie 56 milionów złotych. Do zatrzymań 4 kobiet i 4 mężczyzn doszło w województwach podlaskim, mazowieckim, łódzkim, śląskim, pomorskim i wielkopolskim. Wśród zatrzymanych znalazły się osoby prowadzące działalność gospodarczą, między innymi w branżach transportowej, marketingowej, cateringowej, produkcji części metalowych, sprzedaży kosmetyków, samochodów czy wyrobów farmaceutycznych. Od początku tego śledztwa funkcjonariusze CBA zatrzymali już 93 osoby, a sprawa wciąż jest rozwojowa. Sąd Rejonowy Katowice Wschód nie rozpoznał zażaleń obrony na środki zapobiegawcze wobec posła Wojciecha Króla. Chodzi o wolnościowe środki zapobiegawcze, które zastosowała prokuratura europejska po przedstawieniu pierwszych dwóch zarzutów parlamentarzyście. Na przeszkodzie stanęły względy proceduralne, mówi prokurator Agnieszka Marcińczyk, delegowany prokurator europejski w Katowicach.
2: Niektórym obrońcom nie upłynęły jeszcze terminy do złożenia zażalenia na jedno z postanowień, które w ocenie sądu jest immanentne. Związane z wcześniej zaskarżonymi przez obrońców postanowieniem prokuratora. Sąd chciałby te sprawy rozpoznać łącznie. W związku z tym prawo do obrony wymaga, aby każdy mógł zaskarżyć wydane postanowienie prokuratora i taka jest decyzja.
0: Podejrzany poseł Wojciech Król uważa, że całe postępowanie wobec niego ma charakter opresyjny.
3: Myślę, że chodzi o to, żeby te środki były jak najbardziej dotkliwe, żeby wręcz mnie upokarzały. Pani prokurator zajęła cały mój majątek, wszystkie moje wynagrodzenia, nieruchomość, którą posiadam, uniemożliwiając mi normalne funkcjonowanie i zmuszają mnie do pożyczania pieniędzy na życie. I rozumiem, dlaczego Zbigniew Ziobro uciekł z Polski, bo stworzył system, który może zabić każdego, ale na razie się nie dałem zabić.
0: Sąd ma rozpatrzeć wszystkie zażalenia za miesiąc.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Po raz pierwszy pacjent z Polski otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Przeszczep został wykonany w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Dlaczego to takie niezwykłe? Czas transportu serca nie może przekroczyć 4 godzin, podkreśla doktor Anna Przenny.
4: Sygnał od

0: Trzymałam o godzinie 15. W tym momencie przeanalizowałam ofertę, poinformowałam polskie zespoły transplantacyjne. Dwa zespoły zaakceptowały ofertę, miały pilnych biorców na liście. Musieliśmy też ustalić, który biorca zgodnie z polskimi kryteriami alokacji znajduje się w bardziej krytycznym stanie. I tutaj koordynacja, tak jak powiedziałam, na poziomie krajowym, międzynarodowym i do pobrania doszło następnego dnia rano.
1: Biorca, czyli pan Tomasz, po operacji czuje się dobrze. Jest optymistycznie nastawiony i chce wrócić do pracy.
2: Posypało się i to drastycznie się posypało w przeciągu, powiedzmy, 2 miesięcy. Będę dobrze żyć w końcu. Do tej pory to była taka troszeczkę wegetacja, więc ja myślę, że w tej chwili troszeczkę inaczej będzie wyglądało.
1: W ramach międzynarodowej współpracy transplantologów wymiana organów odbywa się m.in. z Litwą i Czechami. Od początku stycznia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu udało się zrealizować taką samą liczbę przeszczepów, co przez ubiegły rok. Pod hasłem "Nie otwierajmy drzwi przemocy, otwórzmy je na reagowanie" ruszyła kampania społeczna w Siemianowicach Śląskich. Dzięki niej mieszkańcy mają dowiedzieć się, jak reagować na zauważoną przemoc. Zaplanowano spotkanie w sądzie rejonowym czy dni otwarte policji, a także akcje na rynku miejskim i warsztaty dla seniorów. W różnych częściach miasta pojawią się specjalne tabliczki z hasłem kampanii i numerami telefonów, gdzie można uzyskać pomoc. Kampania potrwa do 2 października, czyli do Światowego Dnia Bez Przemocy. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 5 do 9 stopni przy bezchmurnym niebie oraz porannych mgłach na południowym zachodzie. W dzień ociepli się maksymalnie do 23 stopni, a po szybkim ustąpieniu mgieł utrzyma się bezchmurna aura.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Pentagon potwierdza, że bada możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej Stanów Zjednoczonych. Wzmianka o możliwym stacjonowaniu sił pojawiła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego. Ostatnie rozmowy na ten temat odbyły się w minionym tygodniu, kiedy z Colby'im rozmawiali wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiek-Czarniecka i Paweł Zalewski. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie bazy w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co zostało zinterpretowane jako potwierdzenie, że decyzja w tej sprawie już zapadła. Mówiąc o trwającym przeglądzie sił USA w Europie, który zdecyduje o długotrwałym rozmieszczeniu wojsk, Colby zaznaczył, że decyzje oparte zostaną na analizach dowództwa europejskiego, a także na konsultacjach z Kongresem, NATO i sojusznikami. Polska przestaje być liderem sojuszu w kwestii wydatków na zbrojenie, informuje tymczasem Rzeczpospolita. W 2025 roku na ten cel wydawaliśmy 4,3% PKB, jednak w tym roku wyprzedzą nas Litwa, Łotwa i Estonia, mimo tego, że na zbrojenia będziemy wydawać 4,5% PKB. Do 2027 roku kraje bałtyckie mają wydawać na zbrojenia już co najmniej 5% PKB. Wzrost wydatków planują też Niemcy. W 2027 roku, wliczając dodatkowy fundusz obronny, wydatki naszych zachodnich sąsiadów mają przekroczyć 3% PKB, czyli około 140 miliardów euro. To 3 razy więcej niż wydatki Polski. W ataku w szkole na Słowacji zginęła nauczycielka, a 2 kolejne osoby są ranne. Sprawca, uczeń 8 klasy, został zatrzymany. Swoich kolegów i pracowników szkoły zaatakował nożem.
5: Ofiarami ataku padły 2 nauczycielki i uczennica. Jedna z kobiet, 61-latka, zmarła na miejscu. Pozostałe 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem. Stan rannej dziewczynki jest krytyczny. Lekarze robią wszystko, aby ją uratować. Życie drugiej z nauczycielek nie jest zagrożone, przekazał minister zdrowia Kamil Szaszko. Ofiar mogłoby być więcej, gdyby nie bohaterska postawa dyrektorki szkoły, zauważył minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok. Zarazem uciął medialne spekulacje na temat motywów napastnika, mówiąc, że służby poinformują o nich w odpowiednim momencie. Do ataku doszło w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: 13-latek, który z kolei planował zamach w polskiej szkole, w książkach trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Zdecydował o tym sąd rodzinny w Wąbrzeźnie. W mediach pojawiły się informacje o tym, że chłopak był obiektem rówieśniczego hejtu. Kujawsko-pomorska kuratorka oświaty Grażyna Dziedzic zaprzeca.
3: Może i był trochę wyobcowany, bo ma taką osobowość, natomiast nikt go nie hejtował. Młodzież ma opiekę pedagoga i psychologa. Wychowawcy również zostali poinstruowani. To wydarzenie powoduje, że no, czują wszyscy powagę sytuacji i to, że trzeba z tym walczyć na co dzień.
4: Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka w poniedziałek. W jego domu, w jego plecaku znaleźli bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Wcześniej chłopak zabił kilka kotów.
6: To są aktualności jedynki.
4: Ukraiński nurek Wołodymyr Żurawliow, podejrzany przez niemiecką prokuraturę o udział w sabotażu gazociągów Nord Stream, wystąpił o azyl polityczny w Chorwacji. Poinformował o tym jego adwokat, który twierdzi, że jego klient obawia się, iż w Niemczech nie będzie miał uczciwego procesu.
7: Żurawliow został zatrzymany w Chorwacji 19 sierpnia na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez Niemcy. Niemieccy śledczy podejrzewają go o udział w grupie, która we wrześniu 2022 roku miała umieścić materiały wybuchowe na gazociągach Nord Stream na Bałtyku. Chorwacki sąd 18 września zezwolił na jego ekstradycję do Niemiec. Obrona zapowiedziała działania prawne, a teraz złożyła wniosek o azyl. Sam wniosek nie wstrzymuje jednak automatycznie procedury ekstradycyjnej. Żurawliow zaprzeczał udziałowi w wysadzeniu gazociągów. Wcześniej był zatrzymywany w Polsce, ale sąd odmówił wydania go Niemcom i w październiku 2025 roku nakazał jego zwolnienie. W niemieckim śledztwie występuje również inny Ukrainiec, Serhii Kuzniecow, który przebywał w niemieckim areszcie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
4: Środa będzie słoneczna i ciepła, od 17 stopni na północnym wschodzie i około 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach porwiste. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hektopaskali. Tyle samo jest teraz.
6: Jedynka. Polskie Radio.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 23.
1: CBA rozbiło mafię VAT-owską. 8 osób zostało zatrzymanych, między innymi w województwie śląskim. Po raz pierwszy pacjent z Polski otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Dlaczego do tej pory transplantacji takich nie wykonywano, to wytłumaczy ekspertka. Powiemy także o ruszającej w Siemianowicach Śląskich kampanii przeciw przemocy.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Karolina Michalik, zapraszam. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło mafię VAT-owską. Jak przekazują śledczy, 8 osób zatrzymanych kupowało fałszywe faktury od gangu zajmującego się ich wystawianiem. Grupa działała w latach 2019-2023 w kilku województwach. Skarb Państwa na tym procederze stracił prawie 56 milionów złotych. Do zatrzymań 4 kobiet i 4 mężczyzn doszło w województwach podlaskim, mazowieckim, łódzkim, śląskim, pomorskim i wielkopolskim. Wśród zatrzymanych znalazły się osoby prowadzące działalność gospodarczą, między innymi w branżach transportowej, marketingowej, cateringowej, produkcji części metalowych, sprzedaży kosmetyków, samochodów czy wyrobów farmaceutycznych. Od początku tego śledztwa funkcjonariusze CBA zatrzymali już 93 osoby, a sprawa wciąż jest rozwojowa. Sąd Rejonowy Katowice Wschód nie rozpoznał zażaleń obrony na środki zapobiegawcze wobec posła Wojciecha Króla. Choć o wolnościowe środki zapobiegawcze, które zastosowała Prokuratura Europejska po przedstawieniu pierwszych dwóch zarzutów parlamentarzyście. Na przeszkodzie stanęły względy proceduralne, mówi prokurator Agnieszka Marcińczyk, delegowany prokurator europejski w Katowicach.
3: Niektórym obrońcom nie upłynęły jeszcze terminy do złożenia zażalenia na jedno z postanowień, której w ocenie sądu jest immanentne. Związane z wcześniej zaskarżonymi przez obrońców postanowieniem prokuratora. Sąd chciałby te sprawy rozpoznać łącznie. W związku z tym prawo do obrony wymaga, aby każdy mógł zaskarżyć wydane postanowienie prokuratora i taka jest decyzja.
1: Podejrzany poseł Wojciech Król uważa, że całe postępowanie wobec niego ma charakter opresyjny.
4: Myślę, że chodzi o to, żeby te środki były jak najbardziej dotkliwe, żeby wręcz mnie upokarzały. Pani prokurator zajęła cały mój majątek, wszystkie moje wynagrodzenia, nieruchomość, którą posiadam, uniemożliwiając mi normalne funkcjonowanie i zmuszają mnie do pożyczania pieniędzy na życie. I rozumiem, dlaczego Zbigniew Ziobro uciekł z Polski, bo stworzył system, który może zabić każdego, ale na razie się nie dałem zabić.
1: Sąd ma rozpatrzeć wszystkie zażalenia za miesiąc.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Po raz pierwszy pacjent z Polski otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Przeszczep został wykonany w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Dlaczego to takie niezwykłe? Czas transportu serca nie może przekroczyć 4 godzin, podkreśla dr Anna Przenny.
5: Sygnał otrzymałam o godzinie 15. W tym momencie przeanalizowałam ofertę, poinformowałam polskie zespoły transplantacyjne. 2 zespoły zaakceptowały ofertę, miały pilnych biorców na liście. Musieliśmy też ustalić, który biorca zgodnie z polskimi kryteriami alokacji znajduje się w bardziej krytycznym stanie. I tutaj koordynacja, tak jak powiedziałam, na poziomie krajowym, międzynarodowym.

0: i do pobrania doszło następnego dnia rano.
1: Biorca, czyli pan Tomasz, po operacji czuje się dobrze. Jest optymistycznie nastawiony i chce wrócić do pracy.
2: Posypało się i to drastycznie się posypało w przeciągu, powiedzmy, 2 miesięcy. Będę dobrze żyć w końcu. Bo do tej pory to była taka troszeczkę wegetacja, więc ja myślę, że w tej chwili troszeczkę inaczej będzie wyglądało.
1: W ramach międzynarodowej współpracy transplantologów wymiana organów odbywa się m.in. z Litwą i Czechami. Od początku stycznia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu udało się zrealizować taką samą liczbę przeszczepów, co przez ubiegły rok. Pod hasłem "Nie otwierajmy drzwi przemocy, otwórzmy je na reagowanie" ruszyła kampania społeczna w Siemianowicach Śląskich. Dzięki niej mieszkańcy mają dowiedzieć się, jak reagować na zauważoną przemoc. Zaplanowano spotkanie w sądzie rejonowym czy dni otwarte policji, a także akcje na rynku miejskim i warsztaty dla seniorów. W różnych częściach miasta pojawią się specjalne tabliczki z hasłem kampanii i numerami telefonów, gdzie można uzyskać pomoc. Kampania potrwa do 2 października, czyli do Światowego Dnia Bez Przemocy. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 5 do 9 stopni przy bezchmurnym niebie oraz porannych mgłach na południowym zachodzie. W dzień ociepli się maksymalnie do 23 stopni, a po szybkim ustąpieniu mgieł utrzyma się bezchmurna aura.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Radia. Aktualności jedynki. Ewa Mierzejewska. Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło zawiadomienia w sprawie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. W zawiadomieniu sędzia Trybunału Sławomir Patera zarzuca Bogdanowi Święczkowskiemu manipulowanie składami orzekającymi. Zdaniem Święczkowskiego złożone przez Patera zawiadomienie jest motywowane personalnie i jest związane z toczącym się wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Rzeczniczka resortu sprawiedliwości Dominika Ziętara wyjaśnia Polskiemu Radiu, czego dotyczą zarzuty opisane w zawiadomieniu.
5: W zawiadomieniu mowa przede wszystkim o tym, że pan Bogdan Święczkowski miał wraz z innymi nieustalonymi osobami przekraczać uprawnienia w ten sposób, że systematycznie i wielokrotnie wyznaczał składy orzekujące Trybunału z pominięciem ustawowych reguł.
4: Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk nie sądzi, by pomysł sędziego Patery w jakikolwiek sposób zagroził pozycji prezesa Święczkowskiego.
6: Nie sądzę, żeby to był pomysł rozsądny i co więcej przyniósł jakiekolwiek skutki. Pracuję w skrajnie trudnych warunkach. W tamtym roku pozbawiono sędziów wynagrodzenia. Pan prezes jakoś musiał z tego skromnego budżetu te wynagrodzenia wypłacać.
4: Eksperci wskazują, że sytuację w Trybunale mogłoby poprawić zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, jednak nie chce go zwołać przewodniczący Święczkowski. Ceny paliwa są przedmiotem politycznej konkurencji między rządem i prezydentem, uważa profesor Ewa Marciniak. Na antenie Polskiego Radia 24 szefowa CBOS mówiła, że prezydent i premier rywalizują o to, czyje propozycje doprowadzą do obniżenia cen na stacjach paliw.
7: Nie chodzi o to, żeby dodać jakieś środki budżetowe czy przeznaczyć środki budżetowe na obniżkę cen, tylko chodzi o to, który z polityków, czy prezydent, czy premier, będzie bohaterem właśnie dla kierowców.
4: O podpisanie ustawy pozwalającej opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych wielokrotnie apelował premier Tusk. Prezydent Nawrocki ustawę po pierwszym uchwaleniu skierował do Trybunału Konstytucyjnego, uznając, że jej zapisy są niekonstytucyjne. Teraz na jego decyzję czeka druk uchwalony po raz drugi. Ponad 6 milionów Polaków może mieć poważną chorobę płuc i o tym nie wiedzieć. W 10 miastach, w tym we Wrocławiu, odbędzie się ogólnopolska akcja profilaktyczna. Dolnośląski NFZ zaprasza osoby po 40 roku życia na bezpłatną spirometrię. Alergolog dr Piotr Dąbrowiecki podkreśla, że o ile dobrze leczona astma pozwala żyć przez wiele lat, to niewykryta w porę przewlekła obturacyjna choroba płuc może mieć poważne konsekwencje.
8: Smith powiedział senatorom, że jest apolityczny, a jego zespół zebrał dowody winy prezydenta Trumpa. Podczas naszego śledztwa zgromadziliśmy dowody wskazujące na to, że...
4: Były prokurator specjalny Jack Smith podtrzymał przed Senatem, że zebrał niepodważalne dowody na poważne przestępstwa Donalda Trumpa. Zrobił to, choć prezydent domaga się postawienia go przed sądem, a resort sprawiedliwości zwolnił jego współpracowników.
8: Smith powiedział senatorom, że jest apolityczny, a jego zespół zebrał dowody winy prezydenta Trumpa. Podczas naszego śledztwa zgromadziliśmy dowody wskazujące na to, że prezydent Trump dopuścił się poważnych przestępstw przeciwko państwu. Smith dodał, że gdyby dziś miał podjąć decyzję w tej sprawie, to ponownie postawiłby Trumpa w stan oskarżenia. Zamiast zaakceptować swoją porażkę w wyborach prezydenckich 2024 roku, prezydent Trump zaangażował się w kryminalne działania zmierzające do podważenia rezultatów i niedopuszczenia do zgodnego z prawem przekazania władzy. Prokurator Jack Smith prowadził dwa śledztwa. Jack Smith oświadczył, że nie da się zastraszyć i zmusić do milczenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: To są aktualności Jedynki.
4: Od dziś w kinach można oglądać Lalkę, wyreżyserowania nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, która opowiada o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej podjął się Maciej Kawalski. Reżyser mówi, że tworząc ten film czuł ogromną odpowiedzialność, jednocześnie zapewnia, że starał się na ile to możliwe oddać realia powieści.
9: Ta adaptacja jest bliska, ona jest bardzo klasyczna, w takim wydaniu, że nie dopisaliśmy nowych, dużych postaci, nie zmieniliśmy głównego wątku powieści, natomiast sam aspekt selekcji siłą rzeczy sprawia, że nie jest to jeden do jeden książka.
4: Postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, z kolei Ignacego Rzeckiego po blisko 20 latach nieobecności na planie filmowym zagrał Marek Kondrat. Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a na ekranie zobaczymy m.in. Agatę Kuleszę jako panią Meliton, Andrzeja Seweryna jako Tomasza Łęckiego, Maję Komarowską jako prezesową Zasławską. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: W ciągu dnia słonecznie i ciepło, na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie, około 20 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hektopaskali i będzie stabilne.
3: Jedynka. Polskie Radio.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Tu Radio Dźwięk.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Jest 23. CBA rozbiło mafię VAT-owską. 8 osób zostało zatrzymanych, między innymi w województwie śląskim. Po raz pierwszy pacjent z Polski otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Dlaczego do tej pory transplantacji takich nie wykonywano, to wytłumaczy ekspertka. Powiemy także o ruszającej w Siemianowicach Śląskich kampanii przeciw przemocy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło mafię VAT-owską. Jak przekazują śledczy, 8 osób zatrzymanych kupowało fałszywe faktury od gangu zajmującego się ich wystawianiem. Grupa działała w latach 2019-2023 w kilku województwach. Skarb Państwa na tym procederze stracił prawie 56 milionów złotych. Do zatrzymań 4 kobiet i 4 mężczyzn doszło w województwach podlaskim, mazowieckim, łódzkim, śląskim, pomorskim i wielkopolskim. Wśród zatrzymanych znalazły się osoby prowadzące działalność gospodarczą, między innymi w branżach transportowej, marketingowej, cateringowej, produkcji części metalowych, sprzedaży kosmetyków, samochodów czy wyrobów farmaceutycznych. Od początku tego śledztwa funkcjonariusze CBA zatrzymali już 93 osoby, a sprawa wciąż jest rozwojowa. Sąd Rejonowy Katowice Wschód nie rozpoznał zażaleń obrony na środki zapobiegawcze wobec posła Wojciecha Króla. Chodzi o wolnościowe środki zapobiegawcze, które zastosowała Prokuratura Europejska po przedstawieniu pierwszych dwóch zarzutów parlamentarzyście. Na przeszkodzie stanęły względy proceduralne, mówi prokurator Agnieszka Marcińczyk, delegowany prokurator europejski w Katowicach.
2: Niektórym obrońcom nie upłynęły jeszcze terminy do złożenia zażalenia na jedno z postanowień, które w ocenie sądu jest immanentne. Związane z wcześniej zaskarżonymi przez obrońców postanowieniem prokuratora. Sąd chciałby te sprawy rozpoznać łącznie. W związku z tym prawo do obrony wymaga, aby każdy mógł zaskarżyć wydane postanowienie prokuratora i taka jest decyzja.
0: Podejrzany poseł Wojciech Król uważa, że całe postępowanie wobec niego ma charakter opresyjny.
3: Myślę, że chodzi o to, żeby te środki były jak najbardziej dotkliwe, żeby wręcz mnie upokarzały. Pani prokurator zajęła cały mój majątek, wszystkie moje wynagrodzenia, nieruchomość, którą posiadam, uniemożliwiając mi normalne funkcjonowanie i zmuszają mnie do pożyczania pieniędzy na życie. I rozumiem, dlaczego Zbigniew Ziobro uciekł z Polski, bo stworzył system, który może zabić każdego, ale na razie się nie dałem zabić.
0: Sąd ma rozpatrzeć wszystkie zażalenia za miesiąc.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Po raz pierwszy pacjent z Polski otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Przeszczep został wykonany w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Dlaczego to takie niezwykłe? Czas transportu serca nie może przekroczyć 4 godzin, podkreśla dr Anna Przenny.
4: Sygnał otrzymałam o godzinie 15. W tym momencie przeanalizowałam ofertę, poinformowałam polskie zespoły transplantacyjne. 2 zespoły zaakceptowały ofertę, miały pilnych biorców na liście. Musieliśmy też ustalić, który biorca zgodnie z polskimi kryteriami alokacji znajduje się w bardziej krytycznym stanie. I tutaj koordynacja, tak jak powiedziałam, na poziomie krajowym, międzynarodowym i do pobrania doszło następnego dnia rano.
0: Biorca, czyli pan Tomasz, po operacji czuje się dobrze. Jest optymistycznie nastawiony i chce wrócić do pracy.
5: Posypało się i to drastycznie się posypało w przeciągu, powiedzmy, 2 miesięcy. Będę dobrze żyć w końcu. Bo do tej pory to była taka troszeczkę wegetacja, więc ja myślę, że w tej chwili troszeczkę inaczej będzie wyglądało.
0: W ramach międzynarodowej współpracy transplantologów wymiana organów odbywa się m.in. z Litwą i Czechami. Od początku stycznia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

0: udało się zrealizować taką samą liczbę przeszczepów, co przez ubiegły rok. Pod hasłem "Nie otwierajmy drzwi przemocy, otwórzmy je na reagowanie" ruszyła kampania społeczna w Siemianowicach Śląskich. Dzięki niej mieszkańcy mają dowiedzieć się, jak reagować na zauważoną przemoc. Zaplanowano spotkanie w sądzie rejonowym czy dni otwarte policji, a także akcje na rynku miejskim i warsztaty dla seniorów. W różnych częściach miasta pojawią się specjalne tabliczki z hasłem kampanii i numerami telefonów, gdzie można uzyskać pomoc. Kampania potrwa do 2 października, czyli do Światowego Dnia Bez Przemocy. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 5 do 9 stopni przy bezchmurnym niebie oraz porannych mgłach na południowym zachodzie. W dzień ociepli się maksymalnie do 23 stopni, a po szybkim ustąpieniu mgieł utrzyma się bezchmurna aura.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska, zapraszam. Jak tylko prezydent ustawę podpisze, rząd od razu uruchomi program CPN, deklaruje minister energii Miłosz Motyka. Chodzi o ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która czeka na podpis Karola Nawrockiego. Minister Motyka odniósł się też do słów Marcina Przydacza w TVN24. Prezydencki minister powiedział, że wprowadzenie w życie rządowej propozycji może przełożyć się na wyższe ceny na stacjach.
3: Cena paliwa będzie niższa, na pewno, jeżeli pan prezydent podpisze tę ustawę. No to jest ponad 1 zł, zależnie od cen hurtowych, na litr. Więc to jest istotna zmiana. Więc niech się pan Przydacz nie martwi o to, jak spadną ceny, spadną.
2: O podpisanie ustawy pozwalającej opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych kolejny raz zaapelował premier Tusk, tym razem w podcaście w portalu X. Rząd przewiduje, że ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Ochrona infrastruktury krytycznej to zdaniem ekspertów jedno z głównych wyzwań, jakie stoją dziś przed Polską w obliczu ewentualnej wojny z Rosją. Pomysłów, jak zrobić to skutecznie, nie brakuje. Michał Fabisiak.
4: Eksperci zgodnie zauważają, że bez dostępu do energii nie da się prowadzić wojny. Generał Jarosław Gromadziński jest przekonany, że to właśnie elektrownie będą jednym z pierwszych celów ewentualnego rosyjskiego ataku. Dlatego Polska musi wzmocnić ich ochronę.
5: To nie jest tylko ważne dla społeczeństwa i budowania odporności państwa, ale również ważne jest dla funkcjonowania sił zbrojnych, bo siły zbrojne nie funkcjonują w próżni.
4: W ocenie Jacka Bartosiaka z think tanku Strategy and Future należy odejść od modelów, w którym za ochronę tej infrastruktury odpowiada wyłącznie wojsko.
6: Należy tę sprawę zderegulować i pozwolić tym, którzy zarządzają obiektami infrastruktury, na wzięcie sprawy w swoje ręce, jeżeli chodzi o ich ochronę.
4: Eksperci zauważają, że wojna na Ukrainie pokazuje, jak ważną rolę odgrywa energetyka jądrowa. Dlatego Polska powinna dążyć do jej budowy oraz rozwoju. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: 13-latek, który zaatakował nożem w szkole na Słowacji już wcześniej, sprawiał problemy wychowawcze. We wczorajszym ataku zginęła jedna osoba, a 2 zostały ciężko ranne. Napastnik został zatrzymany. Ofiarą śmiertelną jest 61-letnia nauczycielka. Życiu drugiej rannej pedagogzki nie zagraża niebezpieczeństwo. W stanie krytycznym jest jednak jedna z uczennic. Według słowackich mediów dziewczyna miała wcześniej poinformować dyrekcję o problematycznym zachowaniu kolegi, tego samego ucznia, który później zaatakował nożem. Chłopiec miał stworzyć fotografię przedstawiającą obóz koncentracyjny, na której umieścił swoje nauczycielki. Po ataku w Staszkowie na północy kraju słowacka policja wszczęła postępowanie pod kątem zabójstwa z premedytacją. Ze względu na wiek 13-letni napastnik nie poniesie jednak odpowiedzialności karnej. Ponad 500 000 000 zł, 3 lata budowy i 16 milionów pasażerów rocznie. W Krakowie trwa rozbudowa lotniska. Dobiegają końca prace związane z wykopaniem fundamentów, mówi Janusz Kardasiński z zarządu Kraków Airport.
7: Po oddaniu tej inwestycji do użytku będziemy mogli obsłużyć 16 milionów pasażerów w komfortowych warunkach. 11 gate'ów, 3 wieże przyrękawowe, 45 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
2: Pierwsi pasażerowie z rozbudowanej części terminala polecą w 2029 roku.
8: To są aktualności jedynki.
2: Nietypowy pacjent trafił do lecznicy weterynaryjnej w Szczecinie. To młody wilk odłowiony na terenie pobliskiego Gryfina. Zwierzę kilka dni błąkało się na terenie ogródków działkowych, budząc sensację, ale też strach. Lecznicę i wilka odwiedziła Aneta Łuczkowska.
1: To młody, okołoroczny wilk trafił do lecznicy w opłakanym stanie, mówi lekarz weterynarii Leonard Gugała.
9: Na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie takiego wygłodzonego, takiego zabiedzonego i myślę, że osłabiony. Wszystko idzie w tym kierunku, że ma problemy takie wrodzone, wady wrodzone i to jest coś, co go absolutnie eliminuje z natury.
1: Pojawienie się wilka nieopodal ludzi wywołało, delikatnie mówiąc, zaniepokojenie.
9: Dobrze, że było zgłoszenie, że go odłowiono, natomiast niepotrzebnie się ludzie obawiali, że jest wściekły.
1: Ze względu na stan zdrowia młody wilk najprawdopodobniej nie nadążył za watahą lub został przez nią odrzucony. O jego przyszłości zdecyduje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
2: Środa będzie słoneczna i jak na ostatni dzień września wyjątkowo ciepła. Od 17 stopni na północnym wschodzie i około 20 w centrum do 24 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1019 hektopaskali i jest stabilne.
8: Jedynka. Polskie Radio.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Gdy widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi, ale całą noc oglądasz, a rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną. Kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną, jak z wiekiem Michael Jackson. Chcesz mieć kogoś obok, ale kogo wszystko jedno. Smak białego fresko, kadzę gorsze niż piekło. Tęsknisz do młodości, wtedy rano było lekko. Życie to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

0: Wybiła północ. 11 kolejnych osób zatrzymanych, a to wciąż nie koniec listy. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje sprawę Collegium Humanum. Zaginiony nastolatek odnaleziony w lesie przez policjantów. Chłopiec pociąku wpadł do rzeki, był przemoczony i wyziębiony. Częstochowa rozbudowuje swoją bazę miejsc do zbierania śmieci. Powstanie drugi taki punkt.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie afery Collegium Humanum, zapowiada to minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Rano Straż Graniczna i CBA zatrzymały 11 osób. Wśród nich jest 6 obecnych i byłych pracowników tej uczelni. Minister Żurek podkreślił, że fikcyjne procedury nauczania miały pozwolić na wydawanie dyplomów w tej uczelni, dzięki którym można było bezprawnie zasiadać w spółkach Skarbu Państwa.
2: Mamy kolejną odsłonę i ta sprawa jeszcze się nie kończy, dlatego że była to taka ośmiornica rozrzucona po całym kraju, ale są osoby, które współpracują z prokuraturą i pokazują, w którym miejscu dochodziło do łamania prawa i to rzeczywiście pozwala prokuratorom rozbijać tą mafię.
0: Łącznie w sprawie Collegium Humanum zatrzymano już 94 osoby, które usłyszały 475 zarzutów. Nastolatek stracił orientację w lesie podczas rowerowej wyprawy, wpadł do rzeki i wyziębiony wzywał pomocy. Ta historia na szczęście ma szczęśliwy finał. Wieczorem o sytuacji powiadomił ojciec chłopca. Nastolatek przekazał mu, że jest przy rzece, ale stracił orientację i nie widzi domów ani drogi. Rozmowa została wtedy przerwana. Policjanci szybko rozpoczęli poszukiwania, wykorzystując między innymi dane o ostatnim miejscu logowania telefonu zaginionego. W pewnym momencie usłyszeli z głębi lasu wołanie o pomoc. Chłopiec siedział nad brzegiem rzeki, był przemoczony. Funkcjonariusze okryli go kurtką i zabrali do ciepłego radiowozu, gdzie zaczekał na pomoc ratowników medycznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nowe miejsce do zbierania śmieci przy ulicy Korfantego w Częstochowie. Powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Obok Sobuczyny będzie to drugi punkt przeznaczony dla mieszkańców Częstochowy. Jaki jest powód powstania nowego punktu? O tym mówi Agata Modrzycka z Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
3: Zwiększy na pewno dostępność usług związanych z selektywną zbiórką odpadów. Poprawi funkcjonowanie gospodarki odpadami. Mamy nadzieję, że zwiększy poziom selektywnej zbiórki odpadów i co za tym idzie również recyklingu. I ograniczy powstawanie dzikich wysypisk, tym samym poprawi stan naszego środowiska. Będą również realizowane kampanie edukacyjno-informacyjne.
0: Inwestycja ma się rozpocząć jesienią i zostać zrealizowana w ciągu 8 miesięcy. Będzie kosztować ponad 7 milionów złotych. Gliwice przebudują ulicę Zwycięstwa. To jedna z głównych tras w Śródmieściu. Prace już ruszyły i zostały podzielone na 4 etapy. Pierwszy z nich obejmie odcinek od ulicy Dolnych Wałów do Wyszyńskiego. Początkowo zmiany nie powinny znacząco wpływać na ruch samochodów, a efekty będą widoczne za rok. Najważniejsze zmiany, poza kanalizacją i chodnikami, to też więcej zieleni. Noc przyniesie spadek temperatury do 5 lub 9 stopni, a przy bezchmurnym niebie nad ranem na południowym zachodzie województwa wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień temperatura wzrośnie nawet do 23 stopni i jak przewidują synoptycy, niebo ma być bezchmurne.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska, zapraszam. Jak tylko prezydent ustawę podpisze, rząd od razu uruchomi program CPN, deklaruje minister energii Miłosz Motyka. Chodzi o ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która czeka na podpis Karola Nawrockiego. Minister Motyka odniósł się też do słów Marcina Przydacza. W TVN24 prezydencki minister powiedział, że wprowadził

0: Wprowadzenie w życie rządowej propozycji może przełożyć się na wyższe ceny na stacjach.
1: Cena paliwa będzie niższa, na pewno, jeżeli pan prezydent podpisze tę ustawę. No to jest ponad 1 zł, zależnie od cen hurtowych, na litrze. Więc to jest istotna zmiana. Więc niech się pan przydacz nie martwi o to, jak spadną ceny, spadną.
0: O podpisanie ustawy pozwalającej opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych kolejny raz zaapelował premier Tusk, tym razem w podcaście w portalu X. Rząd przewiduje, że ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Ochrona infrastruktury krytycznej to zdaniem ekspertów jedno z głównych wyzwań, jakie stoją dziś przed Polską w obliczu ewentualnej wojny z Rosją. Pomysłów, jak zrobić to skutecznie, nie brakuje. Michał Fabisiak.
2: Eksperci zgodnie zauważają, że bez dostępu do energii nie da się prowadzić wojny. Generał Jarosław Gromadziński jest przekonany, że to właśnie elektrownie będą jednym z pierwszych celów ewentualnego rosyjskiego ataku. Dlatego Polska musi wzmocnić ich ochronę.
3: To nie jest tylko ważne dla społeczeństwa i budowania odporności państwa, ale również ważne jest dla funkcjonowania sił zbrojnych, bo siły zbrojne nie funkcjonują w próżni.
2: W ocenie Jacka Bartosiaka z think tanku Strategy and Future należy odejść od modelów, w którym za ochronę tej infrastruktury odpowiada wyłącznie wojsko.
4: Należy tę sprawę zderegulować i pozwolić tym, którzy zarządzają obiektami infrastruktury, na wzięcie sprawy w swoje ręce, jeżeli chodzi o ich ochronę.
2: Eksperci zauważają, że wojna na Ukrainie pokazuje, jak ważną rolę odgrywa energetyka jądrowa. Dlatego Polska powinna dążyć do jej budowy oraz rozwoju. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: 13-latek, który zaatakował nożem w szkole na Słowacji już wcześniej, sprawiał problemy wychowawcze. We wczorajszym ataku zginęła jedna osoba, a dwie zostały ciężko ranne. Napastnik został zatrzymany. Ofiarą śmiertelną jest 61-letnia nauczycielka. Życiu drugiej rannej pedagogzki nie zagraża niebezpieczeństwo. W stanie krytycznym jest jednak jedna z uczennic. Według słowackich mediów dziewczyna miała wcześniej poinformować dyrekcję o problematycznym zachowaniu kolegi, tego samego ucznia, który później zaatakował nożem. Chłopiec miał stworzyć fotografię przedstawiającą obóz koncentracyjny, na której umieścił swoje nauczycielki. Po ataku w Staszkowie na północy kraju słowacka policja wszczęła postępowanie pod kątem zabójstwa z premedytacją. Ze względu na wiek 13-letni napastnik nie poniesie jednak odpowiedzialności karnej. Ponad 500 mln zł, 3 lata budowy i 16 milionów pasażerów rocznie. W Krakowie trwa rozbudowa lotniska. Dobiegają końca prace związane z wykopaniem fundamentów, mówi Janusz Kardasiński z zarządu Kraków Airport.
5: Po oddaniu tej inwestycji do użytku będziemy mogli obsłużyć 16 milionów pasażerów w komfortowych warunkach. 11 gate'ów, 3 wieże przyrękawowe, 45 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
0: Pierwsi pasażerowie z rozbudowanej części terminala polecą w 2029 roku.
6: To są aktualności jedynki.
0: Nietypowy pacjent trafił do lecznicy weterynaryjnej w Szczecinie. To młody wilk odłowiony na terenie pobliskiego Gryfina. Zwierzę kilka dni błąkało się na terenie ogródków działkowych, budząc sensację, ale też strach. Lecznicę i wilka odwiedziła Aneta Łuczkowska.
7: To młody, okołoroczny wilk trafił do lecznicy w opłakanym stanie, mówi lekarz weterynarii Leonard Gugała.
8: Na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie takiego wygłodzonego, takiego zabiedzonego i myślę, że osłabiony. Wszystko idzie w tym kierunku, że ma problemy takie wrodzone, wady wrodzone i to jest coś, co go absolutnie eliminuje z natury.
7: Pojawienie się wilka nieopodal ludzi wywołało, delikatnie mówiąc, zaniepokojenie.
8: Dobrze, że było zgłoszenie, że go odłowiono, natomiast niepotrzebnie się ludzie obawiali, że jest wściekły.
7: Ze względu na stan zdrowia młody wilk najprawdopodobniej nie nadążył za watahą lub został przez nią odrzucony. O jego przyszłości zdecyduje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Środa będzie słoneczna i jak na ostatni dzień września wyjątkowo ciepła. Od 17 stopni na północnym wschodzie i około 20 w centrum do 24 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1019 hektopaskali i jest stabilne.
6: Jedynka. Polskie Radio.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku, na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor, wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie.

0: I tu powtórka, bo powinien.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Czas na informacje w skrócie. Tomasz Gancarek.
3: Katowicki Sąd Rejonowy nie podjął decyzji w sprawie wolnościowych środków zapobiegawczych zastosowanych przez Prokuraturę Europejską wobec posła Wojciecha Króla. Śledczy zarzucają mu przestępstwa korupcyjne. Posiedzenie sądu zostało odroczone z przyczyn proceduralnych. Za darmo, bez skierowania i wcześniejszej rejestracji można dziś zbadać płuca. W siedzibie NFZ-u w Katowicach od 8.30 do 16.00 wykonywana będzie spirometria. To podstawowe badanie w diagnostyce astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Ponad 1000 paneli fotowoltaicznych pojawiło się na dachu katowickiej zajezdni autobusowej. Wyprodukowany z nich prąd będzie wykorzystywany m.in. do ładowania autobusów. Instalacja produkuje też energię do zasilania codziennej pracy zajezdni. Nieco ponad 1 miliard złotych straty netto zanotowała w pierwszym półroczu tego roku grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wynika z opublikowanego raportu. Rok wcześniej JSW zamknęła pierwsze półrocze stratą przekraczającą 2 miliardy złotych.
1: Tu Radio Dźwięk.
4: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Zapraszam. Jak tylko prezydent ustawę podpisze, rząd od razu uruchomi program CPN, deklaruje minister energii Miłosz Motyka. Chodzi o ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która czeka na podpis Karola Nawrockiego. Minister Motyka odniósł się też do słów Marcina Przydacza w TVN24. Prezydencki minister powiedział, że wprowadzenie w życie rządowej propozycji może przełożyć się na wyższe ceny na stacjach.
5: Cena paliwa będzie niższa na pewno, jeżeli pan prezydent podpisze tę ustawę. No to jest ponad 1 zł, zależnie od cen hurtowych, na litr. Więc to jest istotna zmiana. Więc niech się pan Przydacz nie martwi o to, jak spadną ceny, spadną.
4: O podpisanie ustawy pozwalającej opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych kolejny raz zaapelował premier Tusk, tym razem w podcaście w portalu X. Rząd przewiduje, że ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Ochrona infrastruktury krytycznej to zdaniem ekspertów jedno z głównych wyzwań, jakie stoją dziś przed Polską w obliczu ewentualnej wojny z Rosją. Pomysłów, jak zrobić to skutecznie, nie brakuje. Michał Fabisiak.
6: Eksperci zgodnie zauważają, że bez dostępu do energii nie da się prowadzić wojny. Generał Jarosław Gromadziński jest przekonany, że to właśnie elektrownie będą jednym z pierwszych celów ewentualnego rosyjskiego ataku. Dlatego Polska musi wzmocnić ich ochronę.
7: To nie jest tylko ważne dla społeczeństwa i budowania odporności państwa, ale również ważne jest dla funkcjonowania sił zbrojnych, bo siły zbrojne nie funkcjonują w próżni.
6: W ocenie Jacka Bartosiaka z think tanku Strategy and Future należy odejść od modelów, w którym za ochronę tej infrastruktury odpowiada wyłącznie wojsko.
8: Należy tę sprawę zderegulować i pozwolić tym, którzy zarządzają obiektami infrastruktury, na wzięcie sprawy w swoje ręce, jeżeli chodzi o ich ochronę.
6: Eksperci zauważają, że wojna na Ukrainie pokazuje, jak ważną rolę odgrywa energetyka jądrowa. Dlatego Polska powinna dążyć do jej budowy oraz rozwoju. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: 13-latek, który zaatakował nożem w szkole na Słowacji już wcześniej, sprawiał problemy wychowawcze. We wczorajszym ataku zginęła jedna osoba, a dwie zostały ciężko ranne. Napastnik został zatrzymany. Ofiarą śmiertelną jest 61-letnia nauczycielka. Życiu drugiej rannej pedagogzki nie zagraża niebezpieczeństwo. W stanie krytycznym jest jednak jedna z uczennic. Według słowackich mediów dziewczyna miała wcześniej poinformować dyrekcję o problematycznym zachowaniu kolegi, tego samego ucznia, który później zaatakował nożem. Chłopiec miał stworzyć fotografię przedstawiającą obóz koncentracyjny, na której umieścił swoje nauczycielki. Po ataku w Staszkowie na północy kraju słowacka policja wszczęła postępowanie pod kątem zabójstwa z premedytacją. Ze względu na wiek 13-letni napastnik nie poniesie jednak odpowiedzialności karnej. Ponad 500 mln zł, 3 lata budowy i 16 milionów pasażerów rocznie. W Krakowie trwa rozbudowa lotniska. Dobiegają końca prace związane z wykopaniem fundamentów, mówi Janusz Kardasiński z zarządu Kraków Airport.
9: Po oddaniu tej inwestycji do użytku będziemy mogli obsłużyć 16 milionów pasażerów w komfortowych warunkach. 11 gate'ów czy wieże przy

0: rękawowe, 45 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
1: Pierwsi pasażerowie z rozbudowanej części terminala polecą w 2029 roku.
2: To są aktualności jedynki.
1: Nietypowy pacjent trafił do lecznicy weterynaryjnej w Szczecinie. To młody wilk odłowiony na terenie pobliskiego Gryfina. Zwierzę kilka dni błąkało się na terenie ogródków działkowych, budząc sensację, ale też strach. Lecznicę i wilka odwiedziła Aneta Łuczkowska.
3: To młody, okołoroczny wilk trafił do lecznicy w opłakanym stanie, mówi lekarz weterynarii Leonard Gugała.
4: Na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie takiego wygłodzonego, takiego zabiedzonego i myślę, że osłabiony. Wszystko idzie w tym kierunku, że ma problemy takie wrodzone, wady wrodzone i to jest coś, co go absolutnie eliminuje z natury.
3: Pojawienie się wilka nieopodal ludzi wywołało, delikatnie mówiąc, zaniepokojenie.
4: Dobrze, że było zgłoszenie, że go odłowiono, natomiast niepotrzebnie się ludzie obawiali, że jest wściekły.
3: Ze względu na stan zdrowia młody wilk najprawdopodobniej nie nadążył za watahą lub został przez nią odrzucony. O jego przyszłości zdecyduje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Środa będzie słoneczna i jak na ostatni dzień września wyjątkowo ciepła. Od 17 stopni na północnym wschodzie i około 20 w centrum do 24 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1019 hektopaskali i jest stabilne.
2: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Sprawdźmy sytuację drogową województwa śląskiego o poranku co pół godziny w Radiu Katowice.
7: A w Tychach więcej samochodów teraz na drodze 44 przy węźle z Krajową Jedynką i na wysokości Urbanowic. Zwolnić muszą także kierowcy w Tyskim Czułowie na Katowickiej, gdzie trwa budowa ścieżki rowerowej. Zatłoczona droga S1 na południu regionu, ciasno między Wieprzem a Przybędzą, gdzie trwają prace. Nogę z gazu zdejmują także kierowcy na trasie 52 w Kozach, gdzie również spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. W Gliwicach nieco więcej samochodów jest już na drodze 88 na wysokości strefy ekonomicznej. Po raz 18 w niedzielę Silesia Marathon odbędzie się na drogach naszego województwa. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na terenie Katowic, Mysłowic, Siemianowic Śląskich i Chorzowa. Drogi będą częściowo zamykane przed 8, a otwierane w zależności od czasu przebiegu między 11 a 14.30. Zatem już uprzedzamy, żeby na niedzielę zaplanować podróż tak, żeby wziąć to pod uwagę.
6: A zaplanowałeś bieg?
7: Oczywiście, ja biegnę półmaraton.
6: Wow, no to trzymamy kciuki.
7: No dziękuję.
6: To jaki czas będziesz gonić?
7: Wiesz co, żeby dobiec.
6: Dobra, okej, trzymamy kciuki i mam nadzieję do usłyszenia w poniedziałek rano.
7: Też mam taką nadzieję, że dobiegnę do pracy też.
6: To stawik informacje dla kierowców tuż przed 7 ponownie w Radiu Katowice. Dziękujemy.
7: Dzięki.
6: Teraz 6.30.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Słuchacze informują o stłuczce na zjeździe z autostrady A4 na Mikołowską w Katowicach. Tam jest korek, ciasno też na zjeździe na ulicę Francuską. I uwaga na kolizję na tak zwanych Trzech Górkach w Katowicach, czyli 73. Pułku Piechoty. Kierowcy przekazują o stłuczce na pasach w stronę Wiślanki i tam droga się korkuje. Zatłoczona też sama Wiślanka w Katowicach. Z tłokiem trzeba się liczyć na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Zderzak w zderzak jadą kierowcy trasą 86 od Sosnowca do Katowic. Korek też na trasie 86 na pasach do Sosnowca przed węzłem Bagienna. Mocno zatłoczony wjazd do centrum Katowic DTS-ką od Chorzowa. Ten korek zaczyna się już na granicy miast. Z kolei wjeżdżający do Katowic od Tychów z większym ruchem muszą się liczyć na wysokości Giszowca.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Czas na informacje w skrócie. Tomasz Gancarek.
4: Katowicki Sąd Rejonowy nie podjął decyzji w sprawie wolnościowych środków zapobiegawczych zastosowanych przez Prokuraturę Europejską wobec posła Wojciecha Króla. Śledczy zarzucają mu przestępstwa korupcyjne. Posiedzenie sądu zostało odroczone z przyczyn proceduralnych. Za darmo, bez skierowania i wcześniejszej rejestracji można dziś zbadać płuca. W siedzibie NFZ-u w Katowicach od 8.30 do 16.00 wykonywana będzie spirometria. To podstawowe badanie w diagnostyce astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Ponad 1000 paneli fotowoltaicznych pojawiło się na dachu katowickiej zajezdni autobusowej. Wyprodukowany z nich prąd będzie wykorzystywany m.in. do ładowania autobusów. Instalacja produkuje też energię do zasilania codziennej pracy zajezdni. Nieco ponad 1 miliard złotych straty netto zanotowała w pierwszym półroczu tego roku grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wynika z opublikowanego raportu. Rok wcześniej JSW zamknęła pierwsze półrocze stratą przekraczającą 2 miliardy złotych.
1: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
6: Alarm na wschodzie Polski i myśliwce w powietrzu to reakcja na rosyjski atak na Ukrainę.
7: Prezydent blokuje nominację szefa SOP, odrzucił kandydaturę pułkownika Tomasza Jackowicza.
6: 3 medale dla polskich uczniów na Światowym Konkursie Umiejętności Zawodowych w Szanghaju.
7: Polskie myśliwce w powietrzu w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. RCB wysłało alert do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego.
6: Działania mają charakter prewencyjny, powiedział nam rzecznik dowództwa.

0: Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
1: Była konieczność poderwania lotnictwa po to, by zabezpieczyć przestrzeń powietrzną na wschodzie Polski. Również nasze systemy osiągnęły stan wyższej gotowości.
2: Tymczasowo zamknięte zostały lotniska w Lublinie i Rzeszowie.
0: Rosjanie w nocy i nad ranem dokonali zmasowanego ataku na Kijów i obwód kijowski. Według wstępnych danych zginęły 3 osoby, w tym dziecko, kolejnych 7 zostało rannych.
2: Oto jak reagować na alerty RCB, zwłaszcza podczas ataków powietrznych, dopytują przedsiębiorcy.
0: Dlatego powstanie poradnik dotyczący reagowania w pracy na alarmy lotnicze. Wytyczne przygotuje Państwowa Inspekcja Pracy.
3: Mieszkańcy, zwłaszcza województw przy granicy z Ukrainą, dostają alerty RCB nie tylko w domach, ale także w pracy lub w drodze do pracy.
4: Powinniśmy się udawać do schronów, tak? Ale czy ktoś wie, gdzie są schrony?
3: Pyta prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na Lubelszczyźnie Leszek Kędzierawski.
4: Pracodawcy powinni dostać ewentualnie informacje, gdzie mają się udawać z pracownikami albo gdzie wysyłać pracowników.
3: Zdaniem prezesa związku firmy powinny wiedzieć, który alert daje podstawy do wstrzymania pracy, a który oznacza ewakuację. Ostrzeżenia są różne, podkreśla rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
5: Informacja o rosyjskim ataku na Ukrainie i o działaniach polskiego lotnictwa różni się od ostrzeżenia, w którym podawane są konkretne zalecenia znalezienia bezpiecznego miejsca. Jeżeli wiadomość zawiera takie zalecenie, należy się do niej bezwzględnie zastosować.
3: Poradnik przygotowywany przez Inspekcję Pracy ma odpowiadać na najważniejsze pytania pracodawców, ale także pracowników. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Jest ostateczna wersja budżetu na przyszły rok. 970 miliardów złotych przewidziano na wydatki. Dochody mają wynieść 695 miliardów.
0: Na obronność pójdzie 198 miliardów złotych, powiedział minister finansów Andrzej Domański.
6: Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
2: Projekt budżetu zakłada też zmiany w podatkach. Próg podatkowy będzie podwyższony o 10 tysięcy złotych. W planach jest także nowa 24% stawka PIT.
0: Prezydent nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa SOP. Przekazał premierowi negatywne stanowisko w tej sprawie.
2: Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz napisał na X, że Karol Nawrocki pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.
0: Pułkownik Jackowicz pełnił obowiązki szefa SOP po tym, jak minister Marcin Kierwiński wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił generała brygady Radosława Jaworskiego. Szef MSWiA będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
2: W serwisie pytania o ceny paliw, bo te cały czas rosną.
0: Jak tylko prezydent podpisze ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, rząd od razu uruchomi program CPN, deklaruje minister energii Miłosz Motyka.
7: Cena paliwa będzie niższa, na pewno, jeżeli pan prezydent podpisze tę ustawę. No to jest ponad 1 zł, zależnie od cen hurtowych, na litrze, więc to jest istotna zmiana. Udowodniliśmy zresztą, że potrafimy przygotować rozwiązanie, które obniża ceny. Nasi poprzednicy tak obniżali ceny, że rosły marże i dochody Orlenu.
2: Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Z 3 medalami wrócili polscy uczniowie z największego na świecie konkursu umiejętności zawodowych World Skills Shanghai.
2: W zawodach wzięli udział uczniowie i absolwenci szkół branżowych i techników z kilkudziesięciu krajów.
8: Budownictwo cyfrowe, gotowanie oraz instalacje sanitarne i grzewcze. To w tych konkurencjach polscy uczniowie zdobyli medale doskonałości, potwierdzając swój talent i precyzję. Jak mówi Tomasz Krześniak z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zawody w Szanghaju były przygotowane z olbrzymim rozmachem, a uczestnicy z kilkudziesięciu krajów całego świata robili co mogli, by stanąć na podium.
9: Każdy z tych tysiąca ponad 500 zawodników, który tutaj przyjechał, przyjechał po to, żeby wygrać.
8: Dzisiaj reprezentanci Polski spotkają się z ministrą edukacji, ale już wiadomo, że z takimi osiągnięciami mają szeroko otwarte drzwi do pracy w najbardziej prestiżowych firmach w swoich branżach. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Na zegarach 5 po 7, a w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Czas na sport.
12: Potwierdzam, co za seria piłkarzy reprezentacji Hiszpanii. Wczorajszego wieczora zeszli z boiska niepokonani po raz 40 z kolei. Powiedzieć niepokonani w tym przypadku byłoby ujmą. Rozbili w Sewilli Chorwację 4-1. Bohaterem meczu został zdobywca dwóch bramek Lamine Yamal. W innym meczu Dywizja w Lidze Narodów Czesi w Pradze, grając ponad godzinę w 10, przegrali z Anglikami 0-2. Ze spraw tenisowych błysnął Jan Zieliński. Nasz deblista i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali w finale turnieju w Chengdu w Chinach Szweda Goransona i Amerykanina Galloway'a 7-6 i 7-5 i mogli cieszyć się z pierwszego wspólnie wywalczonego tytułu.
13: Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu wydarzeń dzisiaj. Pierwszy set był na sam styk, udało się go obrócić, a w końcówce drugiego seta coś kliknęło w powietrzu i ostatnie 10 punktów poszło w naszą stronę, więc naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi i jak kończyć współpracę do tego w ten sposób.
12: Jak słyszeliśmy od Jana Zielińskiego, obecny sezon jest ostatnim, myśląc o wspólnych występach z Johnsonem, a w finale gry pojedynczej w tym samym turnieju powinęła się noga Hubertowi Hurkaczowi. 4-6, 6-7 uległ Hiszpanowi Alejandro Dawidowiczowi Fokinie. W tiebreaku drugiej partii nasz najlepszy tenisista nie wykorzystał czterech piłek setowych. Kończymy jak zaczynaliśmy piłką. Wygląda na to, że Manchester City będzie miał poważne kłopoty. 3 lata temu klub został oskarżony o ponad 100 naruszeń zasad finansowych w Premier League. Chodziło m.in. o ukrywanie źródeł przychodów, zawyżanie ich, obniżanie z kolei faktycznych kontraktów zawodników. Sprawę przez 3 lata badała specjalna komisja rozgrywek o Mistrzostwo Anglii i uznała wczoraj, że klub jest winien literalnie wszystkim wynaturzeniom. Decyzja o karze zapadnie w późniejszym terminie. The Citizens mają prawo odwołać się do 2 października. I zacząłem chrypieć. I już zapowiedzieli, że to zrobią. Grozi im jednak nawet degradacja do niższej ligi. Ujemne punkty wydają się w każdym razie pewne jak w banku.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Ale to taki przejęty jesteś tą sytuacją w Manchesteru City?
12: Nie, specjalnie, wiesz, ja nie lubię, jak są niesmaczne, nieduże pieniądze od arabskich szejków w klubach.
11: O, właściwie to się zgadzamy w tej kwestii. W pogodzie bez zmian lub prawie bez zmian znów przewaga słońca nam się szykuje, chociaż po południu na zachodzie i północy kraju chmur na niebie może być więcej, ale nie deszczowych. Znów będzie ciepło, podobnie jak wczoraj, od 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 25 na zachodzie.
14: Sponsorem programu.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko jest.

0: Minęła ósma. Ponad 7,5 tysiąca osób rozpocznie w tym roku akademickim naukę na Uniwersytecie Śląskim. Śląski NFZ włącza się w obchody Dnia Spirometrii. W Katowicach z tej okazji będzie można dziś wykonać bezpłatne badania. Przeszło 7 milionów złotych pochłonie budowa drugiego w Częstochowie punktu selektywnej zbiórki odpadów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Moda na studiowanie trwa w najlepsze, mówił na antenie Radia Katowice rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek. W tym roku edukację na uniwersytecie rozpocznie ponad 7,5 tysiąca osób. Profesor Koziołek podkreślił, że środowisko akademickie stale rośnie w siłę. A dziś w Katowicach już po raz piąty w historii odbędzie się międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego. Poprzedzona zostanie tradycyjnym przemarszem orszaków rektorskich ulicami miasta. Dziś obchodzimy Polski Dzień Spirometrii. W Śląskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach można będzie bez skierowania, bez rejestracji i całkowicie bezpłatnie wykonać spirometrię. To niezwykle ważne badanie, pomaga zdiagnozować i monitorować choroby układu oddechowego.

0: informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie przy ulicy Korfantego w Częstochowie. Inwestycję realizuje częstochowskie przedsiębiorstwo komunalne. Obok Sobuczyny będzie to drugi punkt obsługujący mieszkańców Częstochowy. Zadanie obejmuje budowę stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem, mówi Agata Modrzycka z częstochowskiego przedsiębiorstwa komunalnego.
2: Zwiększy na pewno dostępność usług związanych z selektywną zbiórką odpadów. Poprawi funkcjonowanie gospodarki odpadami. Mamy nadzieję, że zwiększy poziom selektywnej zbiórki odpadów i co za tym idzie również recyklingu i ograniczy powstawanie dzikich wysypisk, tym samym poprawi stan naszego środowiska. Będą również realizowane kampanie edukacyjno-informacyjne.
1: Inwestycja ma się rozpocząć jesienią i zostać zrealizowana w ciągu 8 miesięcy. Zadanie będzie kosztować przeszło 7 milionów złotych, z czego blisko 2 miliony to unijne dofinansowanie. Postaci ważne dla Zabrza zostały upamiętnione na ławkach w Parku Miejskim. To inicjatywa radnych, której celem jest przybliżenie mieszkańcom życiorysów osób kluczowych dla rozwoju miasta. W parkowych alejkach pojawiło się ponad 20 tabliczek pamiątkowych. Podobne rozwiązania funkcjonują w innych miastach, mówi jeden z inicjatorów akcji, radny Dariusz Waleriański.
3: Takie ławki pamięci, kto podróżuje, to zobaczy w Nowym Jorku, w Central Parku, jest ich chyba z 5 tysięcy. Londyn, Gdańsk, Łódź, Wrocław, no i teraz nasze Zabrze. To jest taka fajna forma oddania, może hołdu to zbyt górnolotne słowo, ale pamięci.
1: Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. były dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego Jan Jurkiewicz czy śląski aktor Jerzy Kuczera. Zdaniem meteorologów dziś w regionie słonecznie z niemal bezchmurnym niebem, na termometrach do 23 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Słuchacze informują o stłuczce na zjeździe z autostrady A4 na Mikołowską w Katowicach. Tam jest korek, ciasno też na zjeździe na ulicę Francuską. I uwaga na kolizję na tak zwanych Trzech Górkach w Katowicach, czyli 73. Pułku Piechoty. Kierowcy przekazują o stłuczce na pasach w stronę Wiślanki i tam droga się korkuje. Zatłoczona też sama Wiślanka w Katowicach. Z tłokiem trzeba się liczyć na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Zderzak jadą kierowcy trasą 86 od Sosnowca do Katowic. Korek też na trasie 86 na pasach do Sosnowca przed węzłem Bagienna. Mocno zatłoczony wjazd do centrum Katowic DTS-ką od Chorzowa. Ten korek zaczyna się już na granicy miast. Z kolei wjeżdżający do Katowic od Tychów z większym ruchem muszą się liczyć na wysokości Giszowca.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
7: Minęła już 8:00, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. O 8:00 czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
8: Alert RCW dla mieszkańców wschodniej Polski odwołany. Pracują też lotniska w Lublinie i Rzeszowie.
9: Pentagon bada możliwość całej bazy USA w Polsce, potwierdza to Pete Hegseth.
8: Bez skierowania i rejestracji dziś można za darmo zbadać płuca.
9: Odwołany został alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska poderwała myśliwce. Przez godzinę wstrzymana była także praca lotnisk w Lublinie i Rzeszowie.
8: Rosjanie w nocy i nad ranem dokonali zmasowanego ataku na Kijów i obwód kijowski. Są zabici i ranni.
10: Oprócz dronów odrzutowych w nocy w kierunku ukraińskiej stolicy leciały też rakiety balistyczne. Słychać było eksplozje. Trwają akcje ratunkowo-poszukiwawcze. Do wybuchów i zniszczeń doszło też w podkijowskich miejscowościach. W Wyszogrodzie spod gruzów domu mieszkalnego wydobyto ciało dziecka. Kolejne kilka osób odniosło rany. Rosjanie nie zaprzestają ataków. Nad ranem i rano nad Kijowem i okolicą ukraińskiej stolicy wciąż krążyły rosyjskie drony, w tym bezzałogowce z napędem odrzutowym. Paweł Buszko, Polskie Radio.
9: Lubelskie uczelnie wdrażają procedury reagowania w przypadku alertów RCB i uruchomienia syren alarmowych.
8: Na Politechnice Lubelskiej nie ma schronów, ale zostały wytypowane bezpieczne miejsca, mówi brygadier Stanisław Sulenta.
11: Zgodnie z ustawą nasze obiekty nie spełniają żadnej kategorii, w kategorii schronów, dlatego używamy takiego pojęcia miejsca bardziej bezpieczne. Jednak one nie są w stanie zapewnić nam dla wszystkich pracowników ani dla wszystkich studentów.
9: W

0: W październiku odbędą się dodatkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników Politechniki Lubelskiej.
1: Szef MSWiA Marcin Kierwiński będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
0: Pentagon potwierdził, że bada możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Informacja o tym pojawiła się w oświadczeniu wiceszefa amerykańskiego Ministerstwa Wojny.
1: W ubiegłym tygodniu z Elbridgem Kolbim rozmawiali wiceszefowie MON Magdalena Sopkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
0: Wcześniej o wielkich postępach w sprawie bazy w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co zostało zinterpretowane jako potwierdzenie, że decyzja zapadła.
1: To może być pierwszy krok w kierunku zmiany układu sił w Trybunale Konstytucyjnym. Sędzia Sławomir Patyra złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. Zarzuca mu manipulowanie składami orzekającymi.
0: Zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, Bogdan Święczkowski łamie prawo.
2: To on nie dopuszcza legalnie wybranych sędziów do tego, żeby mogli podjąć pracę w Trybunale. I moim zdaniem słusznie ci sędziowie, którzy jakimś innym zrządzeniem losu dostali identyfikatory i swoje gabinety, mówią, że jeżeli wszyscy sędziowie legalnie wybrani nie zasiądą do składów w Trybunale, to te składy są zmanipulowane i oni odmawiają orzekania i uważam, że to jest decyzja słuszna.
1: Według posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka zawiadomienie sędziego Patyry nie zmieni sytuacji Bogdana Święczkowskiego.
3: Rozumiem, że to jest pomysł pana sędziego na to, żeby w jakiś sposób poszarpać za nogawkę prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ale nie sądzę, żeby to był pomysł rozsądny i co więcej przyniósł jakiekolwiek skutki.
0: Sędziowie wybrani przez koalicję rządzącą prawdopodobnie spróbują zwołać Zgromadzenie Ogólne Trybunału z pominięciem Bogdana Święczkowskiego, aby uchylić immunitet prezesa i odwołać go ze stanowiska.
1: Trwa sprzątanie nadmorskich plaż po tym, jak w weekend Bałtyk wyrzucił nieznaną substancję na pasie od Rusinowa do Rowów.
0: Najbardziej zanieczyszczone są plaże na terenie gminy i miasta Ustka, dlatego zostały zamknięte.
4: Żeby turyści, czy też mieszkańcy, ci, którzy lubią spacery po plaży, nie weszli w to coś, co tam zostało wyrzucone z morza. Nie widać żadnych martwych ryb i to jest najważniejsze w tej chwili, że nie jest to jakieś skażenie takie, które mogłoby w jakiś sposób wpłynąć na florę czy faunę naszego kochanego Bałtyku.
1: Mówi burmistrz miasta Jacek Maniszewski, a mieszkańcy i turyści najczęściej podchodzą do zakazu ze zrozumieniem.
5: Jak trzeba, to trzeba. Nie mam nic przeciwko.
6: Ja tam widziałam, że ludzie jednak wchodzą na swoją odpowiedzialność.
7: Nie jestem z tego powodu zadowolona, ale cóż, takie życie. Musimy poczekać, aż oczyszczą i wtedy będzie wszystko okej.
8: To trzeba zlikwidować po prostu, nie usunąć.
0: Plaże mają zostać otwarte w ciągu kilku dni.
1: Za darmo i bez skierowania i wcześniejszej rejestracji można dziś zbadać płuca w centrali NFZ-u i 10 wojewódzkich oddziałach funduszu. Od 8.30 do 16.00 wykonywane będą badania spirometryczne.
0: To bezinwazyjne i bezbolesne badanie, które może uratować życie, mówi organizator akcji dr Piotr Dąbrowiecki.
9: Apelujemy do wszystkich, którzy mają duszność wysiłkową, którzy kaszlą przewlekle, szczególnie którzy palą tytoń lub są narażeni na zanieczyszczenie powietrza, żeby wykonali spirometrię. To nie boli, trwa 10 minut.
1: W Polsce na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpi ponad 6 milionów osób, a większość nie wie, że choruje.
0: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Jak znam Krzysztofa Łoniewskiego, to wie, że nie choruje akurat w tym przypadku.
12: A ja chciałem cię z kolei zapytać, kiedy ostatni raz robiłeś spirometrię?
11: Pomidor?
12: No właśnie, czas zrobić. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii ociera się o perfekcję i u nich pewnie z oddechem całkiem dobrze, z wydolnością jeszcze lepiej. Przypominamy, to aktualny mistrz Europy i świata niepokonany od 40 spotkań. W tym wczorajszym znów podopieczni Luisa de la Fuente pokazali klasę i rozbili w Sewilli Chorwatów 4-1. On sam po meczu był pytany, czy prowadzi drużynę idealną. Jestem perfekcjonistą i oczywiście chciałbym, żebyśmy grali tak zawsze szczęśliwie. W tej samej sytuacji są moi gracze. Oni tak jak ja wiedzą, że zawsze da się zagrać lepiej. Nie wolno się zachłynąć sukcesem. Przekonaniem o własnej doskonałości to prowadzi, jak wiadomo, do zguby. Na pewno nadejdzie taki moment, że ktoś nas pokona. Zatem jeszcze raz, zawsze jest miejsce na to, żeby się doskonalić. Twierdził Luis de la Fuente, któremu nie tylko nie można odmówić umiejętności szkoleniowych, ale i oratorskich. W drugim wczorajszym spotkaniu w Dywizji A w Lidze Narodów też bez niespodzianki Czesi 0-2 przegrali w Pradze z Anglikami, ale grającymi prawie 70 minut w 10. W pojedynku 1-1 w finale tenisowego turnieju ATP w Chengdu w Chinach Hubert Hurkacz musiał uznać wyższość Alejandro Dawidowicza Fokiny. Hiszpan wygrał 6-4, 7-6. Z tego samego turnieju z trofeum wyjeżdża Jan Zieliński. Razem z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem pokonali w finale gry deblowej 7-6, 7-5 duet szwedzko-amerykański Goranson-Galloway. Na zakończenie serwisu wracamy do futbolu i ciemnych chmur, jakie zebrały się nad Manchesterem City. Specjalna komisja Premier League ponad 3 lata temu postawiła klubowi z Etihad ponad 100 zarzutów łamania w różny sposób finansowych reguł ligi. Klubowy księgowy miał m.in. zawyżać przychody klubu, obniżać z kolei na papierze kontrakty piłkarzy. Sprawa została przebadana gruntownie i po ponad 3-letnim śledztwie stwierdzono, że wszystkie zarzuty znalazły potwierdzenie. Teraz klub odwoła się od tego orzeczenia, ale należy się spodziewać srogich kar z degradacją do niższej ligi włącznie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Kolejny słoneczny dzień przed nami, słoneczny i ciepły. Dziś będzie od 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 25 na zachodzie. Po południu i wieczorem może się zachmurzyć na zachodzie i północy kraju, ale deszczu z tego nie będzie.
13: Sponsorem programu...
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
15: Wzruszyłam się, no. Będę nudna, ale te ręce, wiecie o co chodzi, poproszę. No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie. Ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien,

przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jestem.

0: Na zegarach 9. Reżyseria, prawo i psychologia to najbardziej oblegane kierunki na Uniwersytecie Śląskim. 6,5 miliona złotych w ramach budżetu obywatelskiego mają do wydania mieszkańcy Tychów, ale głosować mogą jeszcze tylko dziś. 3,5 miliona Polaków ma skorzystać po wprowadzeniu nowych progów podatkowych, zapowiada premier.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. W Katowicach już po raz piąty odbędzie się międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego. Wydarzenie zostanie poprzedzone tradycyjnym przemarszem orszaków rektorskich ulicami miasta. Rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek powiedział w Radiu Katowice, że moda na studiowanie nie przemija, mimo takich zjawisk jak choćby sztuczna inteligencja.
2: To dużo więcej niż moda, to jest niezmienna część naszego świata. Wierzymy, że wykształcenie, wiedza czynią nasze życie lepszymi, pożytecznymi. Nie tylko nasze indywidualne, ale nasze życie razem. Szkoły i uniwersytety wymyślono do trenowania ludzkiej inteligencji. Dostaliśmy potężnego asystenta, jeśli tak mogę powiedzieć, w tych procesach i musimy się nauczyć z nim współpracować i kontrolować go.
0: W tym roku najwięcej chętnych w przeliczeniu na jedno miejsce na Uniwersytecie Śląskim chciało studiować reżyserię.
2: Tych miejsc jest niewiele. Te studia są wymagające, są właściwie studiami w pełni artystycznymi, więc tych miejsc nie może być wiele. Stałe trendy się utrzymują. Prawo, informatyka, psychologia. To przez lata są najbardziej oblegane kierunki.
0: Na studia w Uniwersytecie Śląskim przyjęto 7616 osób. To o blisko 20% więcej niż rok wcześniej. Za darmo, bez skierowania i wcześniejszej rejestracji można dziś zbadać płuca. W siedzibie Śląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach można wykonać spirometrię. Jest ona podstawowym badaniem w diagnostyce astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W Polsce na te schorzenia cierpi ponad 6 milionów osób. Większość nawet nie wie, że choruje. Z bezpłatnych badań można skorzystać dziś do godziny 16. Jeszcze tylko dziś mieszkańcy Tychów mogą zdecydować, na co wydać ponad 6,5 miliona złotych z miejskiej kasy. Do końca dnia trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach 13 budżetu obywatelskiego. Wybierać można spośród 151 propozycji zarówno ogólnomiejskich, jak i lokalnych, wyjaśnia Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyskiego magistratu.
3: Pierwszy próg podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych, drugi od 130 do 150 tysięcy z 24% stawką podatkową.
0: Głosowanie odbywa się m.in. przez internet na stronie razemtychy.pl.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Trzy progi podatkowe. Pierwszy podwyższony do 130 tysięcy złotych. Ustawę zmieniającą skalę podatkową przyjął rząd. Premier Donald Tusk przekonywał, że ze zmian skorzysta 3,5 miliona Polaków. Ustawę musi jednak jeszcze podpisać prezydent, a otoczenie Karola Nawrockiego już wcześniej sygnalizowało, że ma zastrzeżenia do tej propozycji.
3: Pierwszy próg podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych, drugi od 130 do 150 tysięcy z 24% stawką podatkową i trzeci próg 32% dla tych, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Dla równowagi budżetowej będą też podwyżki podatków. To w ten sposób rząd chce sfinansować zmiany, tłumaczył premier.
4: Tak się umówiliśmy z panem ministrem finansów i gospodarki, że będziemy finansowali te zmiany podatkowe z podatków, które dotyczą tych największych i najbogatszych.
3: Problem w tym, że współpracownicy prezydenta już wcześniej krytycznie oceniali propozycję zmiany progów podatkowych. Podkreślali, że jest krótkowzroczna i wprowadza zamieszanie. Donald Tusk ma jednak nadzieję, że Karol Nawrocki weźmie pod uwagę interes podatników.
4: Bardzo na to liczę, chyba że jestem naiwny.
3: Ustawą o zmianach podatkowych zajmą się teraz parlamentarzyści.
0: O czym informowała Sylwia Białek. Przez cały dzień w regionie będzie dziś pogodnie i słonecznie, do tego ciepło na termometrach do 23 stopni. Jakość powietrza niemal w całym województwie jest dobra, obecnie jedynie w Katowicach umiarkowana.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła dziewiąta. Dziś środa, 30 września. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
2: Minister Marcin Kierwiński odpiera w Trójce zarzuty o zbyt częste alerty RCB.
3: Utrudnienia na kolei, awaria kabla blokuje ruch między Warszawą a Zielonką.
2: Komisja Europejska otwiera drzwi dla brazylijskiego drobiu. Polscy hodowcy protestują.
3: Szef MSWiA odrzuca zarzuty, że alerty RCB są za częste i że powoduje to zobojętnienie mieszkańców wschodniej Polski. Marcin Kierwiński mówił o tym w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce.
2: Nad ranem był kolejny alert w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Tuż przed ósmą został odwołany.
4: Czy jeżeli leci do nas z prędkością 700-800 na godzinę dron odrzutowy z ładunkiem wybuchowym, leci w kierunku naszej granicy, czy państwo ma ostrzegać obywateli, czy ma nie ostrzegać obywateli? Ja nie jestem w stanie i nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy ten dron uderzy kilometr przed polską granicą, czy może 2 kilometry za. Dlatego rolą odpowiedzialnego państwa jest ostrzegać.
2: Minister zapewnił, że jesienią przyszłego roku będzie działał nowy system ostrzegania. Ma przekazywać sygnał z masztów do telefonów komórkowych na zagrożonym terenie bez opóźnień i przeciążeń sieci.
4: Kolejne elementy tego systemu dodamy w ciągu 2-3 miesięcy. Potem następne rozwiązania typu cel broadcasting pewnie w sierpniu przyszłego roku. I pewnie w przyszłym roku, właśnie okolicach września, będziemy mieli taki system.
3: Cała rozmowa z ministrem Kierwińskim na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
2: Pentagon potwierdził, że bada możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. Wzmianka o stacjonowaniu stałych sił znalazła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu na temat wdrażania strategii obrony narodowej.
3: Polska jest przygotowana do tego, aby Amerykanów przyjąć, mówi Krzysztof Paszyk z PSL.
5: Mamy bardzo pozytywne informacje ze Stanów Zjednoczonych potwierdzające wolę utworzenia tutaj bazy. Ten harmonogram decyzji prezentował wczoraj premier Władysław Kosiniak-Kamysz. W najbliższych tygodniach techniczne decyzje, potem ogłoszenie przez prezydenta Trumpa. Jesteśmy dobrej nadziei.
2: MON zapowiada, że decyzję w tej sprawie Biały Dom podejmie prawdopodobnie pod koniec roku.
3: Ciężko chory Piotr Moczulski po 2 latach na Filipinach wróci do Polski. Zostanie przywieziony rządowym samolotem, a potem karetką do szpitala w Białymstoku.
2: 2 lata temu mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze. Od tego czasu jest w szpitalu w Cebu City.
6: W sprowadzenie Piotra Moczulskiego z Filipin do Polski zaangażowały się władze Białegostoku. Rzeczniczka prezydenta tego miasta, Urszula Boublej, mówi Polskiemu Radiu, że starania trwały od czerwca.
7: Cały proces tak naprawdę rozpoczęty został przez to, że prezydent Tadeusz Truskolaski spotkał przyjaciela pana Piotra, który poprosił prezydenta o rozmowę, przedstawił to, w jakim stanie, w jakiej sytuacji jest pan Piotr Moczulski.
6: Za organizację transportu odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. Możliwość sprowadzenia do kraju Piotra Moczulskiego to ogromna ulga dla jego rodziny.
7: Ten moment, kiedy pan Piotr będzie już w domu, że mama będzie mogła go chociażby podtrzymać za rękę i być przy swoim dziecku, to jest coś chyba bezcennego.
6: Mężczyzna cały czas znajduje się w stanie śpiączki. Rządowy samolot, na pokładzie którego znaleźli się specjaliści i brat pana Piotra, możliwe, że dziś wyląduje w Polsce. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Cały czas są utrudnienia na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. Kolejarze usuwają skutki uszkodzenia kabla obsługującego sterowanie ruchem kolejowym.
2: Na razie nie wiadomo, kiedy uda się zakończyć naprawę, przyznaje Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.
8: Cały czas na miejscu nasi technicy pracowali też przez całą noc, żeby znaleźć tę usterkę, ale nie jest to łatwe, więc nie jesteśmy w tej chwili w stanie określić, kiedy te prace zostaną zakończone. W związku z tym utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Część składów została odwołana, występują też opóźnienia.
3: Aktualne informacje o kursowaniu pociągów można znaleźć na stronie portalpasażera.pl.
2: Komisja Europejska uważa, że Brazylia może wznowić eksport drobiu na unijny rynek zablokowany od tego miesiąca. Polscy drobiarze są rozżaleni tą deklaracją.
3: Komisja wskazuje na pozytywne wyniki audytu unijnych inspektorów.
9: Zapowiedź szybkiego powrotu Brazylii na unijny rynek prezes Zarządu Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Katarzyna Gawrońska komentuje tak.
10: Będzie dla polskiego drobiarstwa katastrofą.
9: Polska rocznie produkuje 2,5 miliona ton mięsa kurcząt rzeźnych. Ponad połowę eksportuje, głównie na rynek wewnątrz unijny.
10: Dlatego obecność Brazylii, konkurencji, która proponuje znacznie niższe ceny niż my, jest dla nas problemem. Bruksela spaliła największego producenta drobiu w UE, czyli Polskę, na ołtarzu zniesionym na cześć Zachodu. zachodnioeuropejskich producentów wołowiny.
9: Bo wołowina na unijny rynek nie powróci przez co najmniej 2 lata. Tak wynika z deklaracji Komisji Europejskiej. Ale ostateczne decyzje zawsze należą do unijnych krajów. W sprawie wznowienia eksportu drobiu państwa członkowskie zdecydują najwcześniej za miesiąc. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra, miejscami bardzo dobra, w Nisku dostateczna, a w Sulęcinie i Tczewie umiarkowana.
2: Rośnie udział odnawialnych źródeł energii, to już ponad 35%. Większość prądu generują elektrownie słoneczne i wiatrowe.
3: To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na zegarach 5 po 9 to czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
11: Grać jak reprezentacja Hiszpanii, wzdychają kibice piłki na całym świecie, u nas także. Niestety w naszym przypadku to nie wydarzy się nigdy z wielu względów. Przy okazji polecamy progres, jaki notuje nasza kadra za czasów prezesu RYF PZPN Cezarego Kuleszy. Wracając do Hiszpanów, 4-1 pokonali w Lidze Narodów nie byle kogo, bo Chorwatów, i do 40 wyśrubowali serię kolejnych meczów bez porażki. Bohaterem meczu w Sewilli został ten chłopak. Lamine Yamal strzelił wczoraj 2 gole. Przy okazji polecamy cały utwór Morada i gwiazdy hiszpańskiego hip-hopu o Yamalu, którego gwiazda błyszczy tylko jaśniej, za to ta wokół Cristiano Ronaldo gaśnie. Znów się obraził. Nie pojawił się na wczorajszym treningu reprezentacji Portugalii szykującej się do czwartkowego meczu w Kopenhadze przeciwko Danii w Lidze Narodów. To protest wobec nowego selekcjonera Jorge Jesusa za to, że nie wystawił go do gry w ostatnio wygranym meczu z Norwegami. Co za gość. Katarzyna niewiadoma Finej nie bywa raczej na umownym fochu. Z uśmiechem zmieniła za to barwy. Wczoraj parafowała 2-letnią umowę z grupą Lidl Trek. Będzie jej nową liderką, co oczywiście nie dziwi. Mówimy przecież o jednej z najlepszych kolarek na świecie. Przypominamy, dopiero co została w Kanadzie wicemistrzynią świata. Jan Zieliński z kolei wygrał pierwszy turniej deblowy w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Z innymi tenisistami zdarzyło mu się już triumfować wcześniej. Wczoraj pokonali w finale imprezy w Chengdu w Chinach 7-6 i 7-5 Szweda Goransona i Amerykanina Galloway'a.
12: Rewelacyjny tydzień, zakończony wisienką na torcie. Ten mecz na pewno nie był łatwy. Przeciwnicy są bardzo wszechstronni, dobrze serwują, więc na pewno było ciężko się taktycznie przygotować do tego meczu. Ale udało nam się dobrać kilka aspektów, w których myślę, że byliśmy delikatnie lepsi.
11: Mówił Jan Zieliński. Na zakończenie serwisu wracamy do piłki. Manchester City w opałach. Jeden z najbogatszych klubów świata dopuścił się machlojek finansowych na dużą skalę. Mówimy właściwie o zjawisku patologicznym. Sprawę badała specjalna komisja Premier League i po ponad 3-letnim śledztwie potwierdziła wszystkie zarzuty, a było ich, uwaga, ponad 100. Klub ma prawo odwołać się od tej decyzji, ale powinien szykować się raczej na grube konsekwencje. Ujemne punkty i potężna kara finansowa będą najłagodniejszą formą kary.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Piękne mamy lato tej jesieni. Dziś znów będzie słonecznie w większości kraju i maksymalnie od 18 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 25 nawet na zachodzie Polski.
0: Sponsorem.
13: Tu Radio Dźwięk.

0: Na zegarach 9. Reżyseria, prawo i psychologia to najbardziej oblegane kierunki na Uniwersytecie Śląskim. 6,5 miliona złotych w ramach budżetu obywatelskiego mają do wydania mieszkańcy Tychów, ale głosować mogą jeszcze tylko dziś. 3,5 miliona Polaków ma skorzystać po wprowadzeniu nowych progów podatkowych, zapowiada premier.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. W Katowicach już po raz piąty odbędzie się międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego. Wydarzenie zostanie poprzedzone tradycyjnym przemarszem orszaków rektorskich ulicami miasta. Rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek powiedział w Radiu Katowice, że moda na studiowanie nie przemija, mimo takich zjawisk.

0: właściwie studiami w pełni artystycznymi, więc tych miejsc nie może być wiele. Stałe trendy się utrzymują. Prawo, informatyka, psychologia. To przez lata są najbardziej oblegane kierunki.
1: Na studia w Uniwersytecie Śląskim przyjęto 7616 osób. To o blisko 20% więcej niż rok wcześniej. Za darmo, bez skierowania i wcześniejszej rejestracji, można dziś zbadać płuca. W siedzibie Śląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach można wykonać spirometrię. Jest ona podstawowym badaniem w diagnostyce astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W Polsce na te schorzenia cierpi ponad 6 milionów osób. Większość nawet nie wie, że choruje. Z bezpłatnych badań można skorzystać dziś do godziny 16. Jeszcze tylko dziś mieszkańcy Tychów mogą zdecydować, na co wydać ponad 6,5 miliona złotych z miejskiej kasy. Do końca dnia trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach 13 budżetu obywatelskiego. Wybierać można spośród 151 propozycji, zarówno ogólnomiejskich, jak i lokalnych, wyjaśnia Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyskiego magistratu.
2: Pierwszy próg podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych, drugi od 130 do 150 tysięcy z 24% stawką podatkową.
1: Głosowanie odbywa się m.in. przez internet na stronie razemtychy.pl.
3: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
1: Trzy progi podatkowe, pierwszy podwyższony do 130 tysięcy złotych. Ustawę zmieniającą skalę podatkową przyjął rząd. Premier Donald Tusk przekonywał, że ze zmian skorzysta 3,5 miliona Polaków. Ustawę musi jednak jeszcze podpisać prezydent, a otoczenie Karola Nawrockiego już wcześniej sygnalizowało, że ma zastrzeżenia do tej propozycji.
2: Pierwszy próg podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych, drugi od 130 do 150 tysięcy z 24% stawką podatkową i trzeci próg 32% dla tych, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Dla równowagi budżetowej będą też podwyżki podatków. To w ten sposób rząd chce sfinansować zmiany, tłumaczył premier.
4: Tak się umówiliśmy z panem ministrem finansów i gospodarki, że będziemy finansowali te zmiany podatkowe z podatków, które dotyczą tych największych i najbogatszych.
2: Problem w tym, że współpracownicy prezydenta już wcześniej krytycznie oceniali propozycję zmiany progów podatkowych. Podkreślali, że jest krótkowzroczna i wprowadza zamieszanie. Donald Tusk ma jednak nadzieję, że Karol Nawrocki weźmie pod uwagę interes podatników.
4: Bardzo na to liczę, chyba że jestem naiwny.
2: Ustawą o zmianach podatkowych zajmą się teraz parlamentarzyści.
1: O czym informowała Sylwia Białek. Przez cały dzień w regionie będzie dziś pogodnie i słonecznie, do tego ciepło na termometrach do 23 stopni. Jakość powietrza niemal w całym województwie jest dobra, obecnie jedynie w Katowicach umiarkowana.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Natężony ruch na autostradzie A1 w miejscu prac między Bytomiem a Pyrzowicami. Z kolei jadący między Bytomiem a Czeladzią drogą 94 nogę z gazu zdejmują w Piekarach Śląskich. Tam także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. Zatłoczony wjazd i wyjazd z Rybnika trasą 925 w stronę autostrady A1. Ciasno też na wlocie i wylocie z centrum Rybnika drogą 78 do Wodzisławia Śląskiego. Natężony ruch na trasie S1 na wysokości Mysłowickiej dzielnicy Kosztowy. Sznur samochodów też na trasie S1 na południu regionu między Żywcem a Przybędzą. Nieco zatłoczony także zjazd z drogi S1 do centrum Żywca. Ciaśniej na wlocie do tego miasta starą drogą z Biecka i tłoczniej też na drogach dojazdowych do ronda przy hipermarkecie.
7: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Punktualnie 10, 30 września, Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry. Czas na serwis. Swój dyżur zaczyna Agnieszka Drost.
9: Wojsko ponownie podrwało myśliwce, trwa rosyjski atak na terenie Ukrainy. Jeden z dronów wpadł do Mołdawii, maszyna eksplodowała. Inflacja w górę, dane GUS-u potwierdzają szacunki ekspertów. Jest kolejny dziś alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. Ma to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Wiadomość wysłano również w języku angielskim. Eksplozja drona na terytorium Mołdawii. W czasie rosyjskiego ataku na rejon Odeski jedna z maszyn wleciała. Na terytorium kraju spadła i eksplodowała.

0: Do zdarzenia doszło nad ranem w rejonie miasta Bendery w separatystycznym Naddniestrzu. Według mołdawskiego Ministerstwa Obrony dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju przed 6 rano. Teren został zabezpieczony. Na razie nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach. Polska nie ma dziś systemu miejsc schronienia dla całej ludności, przyznaje minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, przez wiele lat nie inwestowano w budowle ochronne, dlatego w razie zagrożenia z powietrza trzeba korzystać także z tak zwanych miejsc ukrycia.
1: Polska nie ma systemu miejsc ukrycia dla całej populacji. Ja wiem, że za czasów PiSu ci mędrkowie dzisiejsi mówili, że mamy 125% populacji znajdzie schronienie w tym, co mamy, bo mamy na tyle schronów. Nie, nie mamy, bo od 30 lat, a może od 40 to nie inwestowaliśmy. Dlatego w sytuacji, w warunkach pokoju, my musimy mieć świadomość tego, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia.
0: Minister dodał, że administratorzy obiektów wyznaczonych jako miejsca schronienia mają obowiązek ich udostępnienia. Polska, jak dodał, buduje obecnie system ochrony ludności m.in. na wzorach stosowanych w Finlandii i Szwecji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły rok do roku o 4%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 0,7%. Podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej zdrożały paliwa i smary do prywatnych środków transportu oraz energia i gaz, a pełne dane za wrzesień GUS opublikuje 14 października. Zabójca 18-letniego polskiego studenta Henry'ego Nowaka chce łagodniejszej kary. Chodzi o Wikruma Adigwe, skazanego w Wielkiej Brytanii na co najmniej 21 lat więzienia. Dostał właśnie zgodę na apelację. Rozprawę wyznaczono na 5 listopada.
2: Digwa usłyszał wyrok w czerwcu. Uważa, że kara jest zbyt surowa. Sąd skazał Digwę na dożywocie z zastrzeżeniem, że o warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się najwcześniej po 21 latach więzienia. Jednocześnie brytyjskie władze odpowiedzialne za nadzór nad prokuraturą domagają się zaostrzenia kary. Ich zdaniem jest zbyt łagodna. Sąd apelacyjny rozpatrzy oba wnioski podczas tej samej rozprawy. Może skrócić minimalny okres pobytu za kratami, wydłużyć go albo utrzymać dotychczasową karę. Skazany stara się też o zgodę na zaskarżenie uznania go za winnego zabójstwa. Polski student Henry Nowak zginął w Southampton w południowej Anglii 4 grudnia 2025 roku. Wracał do domu po wieczornym wyjściu z przyjaciółmi, kiedy został śmiertelnie zraniony nożem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To super produkcja z gwiazdorską obsadą. Dziś do kin wchodzi Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. W nowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa w rolach głównych występują Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz Marek Kondrat, który po latach powrócił na ekran wcielając się w Ignacego Rzeckiego. Ale są też inne gwiazdy i przyznają, że praca na planie Lalki była dla nich wyjątkową przygodą i przyjemnością.
3: To jest wielkie szczęście i ogromne wyróżnienie i myślę, że my wszyscy aktorzy, bo jest nas wielu, którzy wzięli udział w tej produkcji i wielu z nas przyszło na takie niewielkie role, jedni na większe, drudzy na mniejsze, ale to właściwie w którymś momencie przestało mieć znaczenie, bo po prostu chcieliśmy wejść w ten świat.
4: Zjawiskowo. Muszę powiedzieć, że się wchodziło w tę scenografię, w ten kostium, w tą atmosferę, no jakby się człowiek cofnął do tamtych czasów, to naprawdę było imponujące.
0: Mówili Karolina Gruszka i Paweł Wilczak. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogodnie dziś w całej Polsce, trochę chmur pojawi się tylko na północy, miejscami na wschodzie jeszcze mglisto, na termometrach od 19 stopni na Podlasiu i Podhalu do 24 na ziemi lubuskiej.
6: Sponsorem programu.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Poszło! Ej Marysia, to jest wiadomość dla ciebie. Ja ciebie kocham od mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
2: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

0: Minęła już 11. 8 lat więzienia grozi nastolatkowi, którego w związku z próbą oszustwa zatrzymali zabrzańscy policjanci. Nawet 6 milionów Polaków cierpi na astmę czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Profilaktyczne badania można dziś za darmo wykonać w Katowicach. Choć do Sylwestra zostały 3 miesiące, już teraz podpowiemy Państwu, gdzie spędzić ostatnią noc 2026 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Nawet 8 lat więzienia może grozić młodemu mężczyźnie, który oszukał mieszkankę Przemyśla. To 17-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Policjanci ustalili, że do 86-latki z Podkarpacia zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Płakała i prosiła o pomoc finansową. Następnie telefon przejął mężczyzna podający się za policjanta. W trakcie rozmowy poinformował seniorkę, że jej córka spowodowała wypadek drogowy. Ofiara przekazała blisko 50 tysięcy złotych oszustwa, który przyszedł po nie do jej domu. Mundurowi pracujący nad sprawą ustalili, że sprawca wyłudzenia wsiadł do pociągu jadącego na Śląsk. Przekazali te informacje funkcjonariuszom z Zabrza, a ci zatrzymali chłopaka. Gotówkę udało się odzyskać. 17-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Dziś obchodzimy Polski Dzień Spirometrii. W Śląskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach można bez skierowania, bez rejestracji i całkowicie za darmo wykonać spirometrię. To niezwykle ważne badanie, pomaga zdiagnozować i monitorować choroby układu oddechowego, takie jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Do skorzystania z okazji zachęca dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP.
2: Spirometr to jest urządzenie, które bada pojemność płuc i przepływ powietrza przez kolejne partie układu oddechowego. Zapraszamy przede wszystkim osoby po 40, palące tytoń lub żyjące w zanieczyszczonej atmosferze, które odczuwają duszność, mają przewlekły kaszel, czyli taki, który trwa ponad 8 tygodni.
0: Spirometrię można dziś wykonać do godziny 16 w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Sylwester z dwójką ponownie odbędzie się na Śląsku. O tym w swoich mediach społecznościowych poinformowała dziś Telewizja Polska. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa zapewnia, że szykuje się huczna impreza.
3: Najlepsze gwiazdy, największe emocje, najlepszy entuzjazm i mamy wielkie doświadczenie. Zapraszamy do Katowic pod spodek, bawmy się do białego rana i świętujmy powitanie nowego roku.
0: Sylwester, podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się przed spodkiem na placu Sławika i Antala. Ochotnicze straże pożarne Blachownia i Cisie otrzymają nowy sprzęt. Gmina Blachownia pozyskała 330 tysięcy złotych dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego. Obie jednostki zostaną wyposażone m.in. w sprzęt służący do działań ratowniczych, środki ochrony osobistej i środki łączności. OSP Cisie otrzyma także monitor skażeń radiacyjnych. Zdaniem meteorologów dziś przez cały dzień słonecznie z niemal bezchmurnym niebem, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach do 23 stopni. O tej porze mamy jeszcze informacje dla alergików. Końcówka września to czas pylenia traw, babki, pokrzywy, bylicy i ambrozji. W powietrzu są także zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jest 11:30 września, środa. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Program trzeci i serwis. Agnieszka Drost.
6: Kolejny dziś alert na Lubelszczyźnie odwołany, brak zagrożenia na terenie Polski. W Warszawie będą się szkolić specjaliści od obsługi śmigłowców Apache. Podpisano umowę w tej sprawie. Zapadł wyrok w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, informuje RCB w alercie rozesłanym do odbiorców w województwie lubelskim. Potencjalne zagrożenie w związku z rosyjskim nalotem na Ukrainę zostało odwołane. Alert został wysłany po godzinie 9, odwołano go przed 11, wcześniej przed godziną 6. Alert został uruchomiony w województwach podkarpackim i lubelskim, a odwołany przed godziną 8. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie będzie szkolić specjalistów od obsługi śmigłowców uderzeniowych Apache. A uczelnia podpisała umowę z koncernami Boeing i

0: podpisujemy umowę offsetową, Boeing i GE Aerospace wypełniają porozumienia między Polską a rządem Stanów Zjednoczonych budowania najsilniejszego w historii sojuszu obronnego.
1: Dziś szef resortu obrony poinformował też, że jednym z głównych punktów wdrażania amerykańskiej strategii obronnej jest ustanowienie stałej bazy wojsk w Polsce. Polska kupiła 96 migłowców Apache za około 40 miliardów złotych.
2: Relacjonował Piotr Durys. Dziękujemy. Drużynowy i ratownik WOPR-u zostali uznani za winnych w sprawie utonięcia 15-letniego harcerza na obozie nad jeziorem Ośno. Krótki proces w tej sprawie był niejawny. 21-letni wychowawca drużynowy usłyszał karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu też na 3 lata. Do tragedii doszło w trakcie ubiegłorocznych wakacji. Nastolatek był uczestnikiem obozu. W nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w nocy w butach i w pełnym umundurowaniu. Skazani, pozostając na pomoście, nie zapewnili nastolatkowi odpowiedniej asekuracji i chłopiec utonął. Wyrok jest nieprawomocny. Środowisko naukowe jest rozczarowane planowanymi wydatkami przyszłorocznego budżetu na naukę. Według projektu przyjętej wczoraj ustawy na szkolnictwo wyższe przeznaczono nieco ponad 46 miliardów złotych. To 1% wszystkich wydatków. Uczelnie oczekują 3%, mówi rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek.
3: Żeby zapewnić wysoki poziom badań naukowych, zapewnić godziwe warunki kształcenia. Utrzymanie uniwersytetów, szkół wyższych staje się coraz droższe. Jak całe nasze życie, koszty stałe rosną. Ta subwencja, która przychodzi na uczelnie w ostatnich latach, jest niezmienna. W związku z tym coraz trudniej bilansować budżety uniwersytetów w Polsce.
2: Zdaniem środowiska naukowego bez zwiększenia nakładów na naukę Polska będzie sprawnym producentem i dostawcą wykwalifikowanych usług, ale już nie autorem zaawansowanych technologii. Uwaga kierowcy, dziś zablokowana jest ekspresowa siódemka między Ostrudą a Olsztynkiem w kierunku Warszawy. W okolicach miejsca obsługi pasażerów w Grabinie zaplanowano wspólne ćwiczenia policji, straży pożarnej, a także olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O szczegółach mówi starszy sierżant Karol Kiłyk.
4: Ćwiczenia te mają na celu praktyczne sprawdzenie realizacji procedur w zakresie rozładowania długotrwałego zatoru na drodze w sytuacjach zdarzeń o charakterze kryzysowym. W trakcie ćwiczeń planowane jest całkowite zamknięcie jezdni w kierunku Warszawy. Prosimy więc kierujących o ostrożność, stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierujących ruchem oraz wyświetlanych komunikatów na tablicach.
2: Ćwiczenia potrwają do godziny 15. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Słonecznie i bez opadów w całym kraju. Na termometrach w Zakopanem i Augustowie dziś zobaczymy 19 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 21, a w Zielonej Górze 24.
5: Sponsorem programu. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Natężony ruch na autostradzie A1 w miejscu prac między Bytomiem a Pyrzowicami. Z kolei jadący między Bytomiem a Czeladzią drogą 94 nogę z gazu zdejmują w Piekarach Śląskich. Tam także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. Zatłoczony wjazd i wyjazd z Rybnika trasą 925 w stronę autostrady A1. Ciasno też na wlocie i wylocie z centrum Rybnika drogą 78 do Wodzisławia Śląskiego. Natężony ruch na trasie S1 na wysokości mysłowickiej dzielnicy Kosztowy. Sznur samochodów też na trasie S1 na południu regionu między Żywcem a Przybędzą. Nieco zatłoczony także zjazd z drogi S1 do centrum Żywca. Ciaśniej na wlocie do tego miasta starą drogą z Bielska i tłoczniej też na drogach dojazdowych do ronda przy hipermarkecie.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.

przyszedł.

one, not to

dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na pole.

0: Minęła 12. We wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4% licząc rok do roku. 6,5 miliona złotych w ramach budżetu obywatelskiego mają do wydania mieszkań. Głosować mogą jeszcze tylko dziś. W serwisie także literaturoznawca profesor Ryszard Koziołek o lalce Bolesława Prusa i tej serialowej, i tej, którą od dziś można oglądać w kinach.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Za dalszy wzrost inflacji we wrześniu odpowiadają przede wszystkim ceny paliw. Zauważyli w komentarzu do danych GUS-u ekonomiści banku ING. Ich zdaniem perspektywy inflacyjne pogarszają się. Główny Urząd Statystyczny podał w szybkim szacunku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu, licząc rok do roku, wzrosły o 4%. Według przedstawicieli banku w najbliższych miesiącach inflacja będzie wciąż przekraczać ten poziom, a utrzymujące się wysokie ceny energii rodzą ryzyko szerszego rozlania się presji cenowej w gospodarce. Ich zdaniem może to oznaczać podniesienie stóp procentowych na początku przyszłego roku. Śląskie samorządy wzięły na barki kwestie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. O tym mówił dziś podczas targów Energy Days w Katowicach minister energii Miłosz Motyka. Jego zdaniem kluczowa w tej kwestii była nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Przed nami wciąż wiele wyzwań w drodze do niezależności energetycznej, dodał szef resortu energii.
2: To nie mogą być tylko hasła. To musi mieć jakieś przełożenie na praktykę. Wedle naszego programu, wedle tego, na czym my się opieramy, a to jest nauka, to jest wiedza, to jest ekonomia, to są fakty geopolityczne. Albo będziemy silni tym, co produkujemy i więcej energii wyprodukujemy niezależnie tutaj, albo będziemy narażeni na jeszcze większe efekty kryzysów geopolitycznych.
0: W ostatnim czasie rząd przyjął aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej. Zakłada on szereg zmian, które mają na celu rozwój polskiego przemysłu atomowego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jeszcze tylko dziś mieszkańcy Tychów mogą zdecydować, na co wydać ponad 6,5 miliona złotych z miejskiej kasy. Do końca dnia trwa głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach 13. edycji budżetu obywatelskiego. A wybierać można spośród 151 projektów, mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyskiego magistratu.
3: To między innymi warsztaty, pikniki, festyny czy półkolonie, ale też zajęcia sportowe czy inwestycje w przestrzeń publiczną. Każdy mieszkaniec może oddać 4 głosy, 2 na projekty ogólnomiejskie i 2 na poszczególne projekty w ramach okręgu konsultacyjnego.
0: Głosowanie odbywa się między innymi przez internet na stronie razemtychy.pl. W Częstochowie trwa cykl spektakli profilaktycznych I'm Fine od alkoholu. Skierowane są do dzieci i młodzieży. Jak mówi Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie, chcemy pokazać, jak używki wpływają na zdrowie.
4: Młodzież widzi, tak, na scenie aktora, który wciela się właśnie rolę zwykłego człowieka, powikłanego, uzależnionego, i to myślę też wywiera wpływ na zachowanie później młodzieży. Na pewno jest tematem do przemyśleń i do weryfikacji być może swoich zachowań.
0: Profilaktyka przez teatr organizowana jest w Częstochowie od 2019 roku. Literaturoznawca profesor Ryszard Koziołek nie jest zaskoczony tym, że serialowa Lalka w reżyserii Pawła Maślony ma niewiele wspólnego z powieścią Bolesława Prusa. Jak powiedział w Radiu Katowice, dzięki serialowi pojawia się jednak chęć powrotu do lektury.
5: Prus był tajemniczym człowiekiem i nie poważyłbym się rozstrzygać, czy byłby z tego zadowolony, czy nie. Natomiast na pewno już widać to dobrze robi lekturze powieści, dlatego że badania przeprowadzone przez jedną z agencji pokazały, że ci, którzy oglądają Lalkę, około 40% ma zamiar ją przeczytać albo już zaczęło ją czytać.
0: Dziś na ekrany kin wchodzi z kolei Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Profesor Ryszard Koziołek dodał, że w tej ekranizacji będzie więcej prawdziwej Lalki.
5: Dziś się cieszę, dlatego że będziemy mieli dwa różne obrazy powieści, co tylko dobrze robi zainteresowaniu Lalką i samym Prusem.
0: W postać Wokulskiego

0: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Najwięcej drogowych utrudnień o tej porze spodziewajmy się w miejscu prowadzonych prac drogowych. Tak jest na drodze 94 w Piekarach Śląskich. Tam ruch odbywa się wahadłowo i korki teraz mamy na pasach w obu kierunkach. Bez korków, ale wolno podróżujemy autostradą A1. Tak jest pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami. Teraz duży ruch mamy na jezdni w kierunku Łodzi. Drogowcy pracują też w Reptach Śląskich na drodze krajowej 78. Tam też mamy wahadło i też korki w obu kierunkach. W południowej części województwa kłopotliwy jest przejazd trasą S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem. Też w miejscu pracy drogowych. Tam duży ruch mamy na pasach po obu stronach. Spowolniony jest także przejazd przez Kozy drogą krajową 52. Na północy bez korków, ale wolno jedziemy przez Blachownię drogą 46. Tam ruch w obie strony jest mocno ograniczony. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 września, minęła 12. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Chwilę grozy w samolocie z Dubaju do Tel Awiwu, maszyna musiała awaryjnie lądować. W sprawie stałej bazy amerykańskiej w Polsce rząd współpracuje z prezydentem, zapewnia wicepremier Kośniak-Kamysz. Mniej butelek na ulicach, resort klimatu podsumowuje pierwszy rok systemu kaucyjnego. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu lądował awaryjnie w Arabii Saudyjskiej po tym, jak wysłał kot, informuje, niżać wysokość.
4: Izraelskie wojsko poderwało myśliwce i ostatecznie samolot wylądował awaryjnie na lotnisku w Tabuk w Arabii Saudyjskiej. Ale zanim to się stało, około 180 pasażerów, w tym kilkudziesięcioro Izraelczyków, przeżyło chwilę grozy. Samolot kilkakrotnie obniżał wysokość, władze Izraela nie były w stanie nawiązać kontaktu z pilotem, z kokpitu dochodziły krzyki, jeden z pilotów miał drugiego dźgnąć nożem, a pasażerowie pomogli obezwładnić napastnika. Niepotwierdzone doniesienia izraelskich mediów opierających się na rozmowach z pasażerami mówią, że jeden z pilotów próbował spowodować katastrofę samolotu, ale drugiemu z pomocą pasażerów udało się go obezwładnić. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
3: Linia wysłała po pasażerów drugi samolot. Trwa śledztwo wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Rząd współpracuje z prezydentem w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wskazał, że problemem nie jest nazwa Fort Trump dla takiej bazy, a rząd jest gotów zapewnić środki na ten cel. Szef MON-u zaznaczył, że zgodnie z harmonogramem decyzji o lokalizacji stałej bazy USA można spodziewać się przed końcem tego roku.
5: Edukacja, sport, kultura są bardzo ważne dla wyboru lokalizacji. Jaki jest harmonogram prac nad wdrożeniem tej kierunkowej decyzji prezydenta Trumpa? Po pierwsze, analiza zespołu negocjacyjnego. W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
3: Pentagon potwierdził, że bada możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno jak najszybciej zająć się kwestią pozbawienia immunitetu prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, mówi Tomasz Zalasiński, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Civitas i ekspert Fundacji Batorego. Prezes Trybunału, podobnie jak każdy inny funkcjonariusz publiczny, nie powinien być nietykalny, podkreśla prawnik.
6: Prezesa Trybunału chroni immunitet, który jest usuwalny. Usunąć immunitet może Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i miejmy nadzieję, że niebawem tego rodzaju punkt w porządku dziennym tego posiedzenia się pojawi.
3: Pismo sędziego Sławomira Patyry w sprawie prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego wpłynęło do resortu sprawiedliwości w poniedziałek. W zawiadomieniu Sławomir Patyra zarzuca Bogdanowi Święczkowskiemu manipulowanie składami orzekającymi. Dotychczas były to jedynie doniesienia medialne. Plastikowe butelki zniknęły z naszych ulic. To jedno z osiągnięć systemu kaucyjnego. Ministerstwo Klimatu podsumowuje pierwszy rok jego obowiązywania, który upływa równo jutro. Na konferencji Pauliny Henning-Kloski był Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michał. Powiedz, co udało się osiągnąć, a co wymaga jeszcze poprawy?
7: Dzień dobry. W pierwszym roku Polacy oddali 5 miliardów butelek czy puszek. Do systemu wróciło więc 60% sprzedanych opakowań. Do końca roku ma być to 77%. Dzięki temu przedsiębiorcy otrzymują idealny surowiec do ponownego wykorzystania. Z drugiej strony, jak mówiła Paulina Henning-Kloska, zmniejszyła się liczba śmieci w naturze i w miastach.
8: Te opakowania zniknęły z naszego otoczenia, z naszych ulic, z naszych parków, lasów, jezior.

0: Zdaniem resortu Polacy lubią oddawać opakowania i domagają się rozszerzenia systemu. Resort zapowiada, że wkrótce objęte zostaną z nim tak zwane małpki. Obiecuje też zachęty dla operatorów, które pozwolą zwiększyć liczbę automatów do zwrotu.
1: Michał Fabisiak, dziękujemy za relację.
2: Klimat.
1: Najwięcej energii, ponad 50%, pochodzi teraz ze słońca. Zalecane jest normalne korzystanie z prądu. Trwa susza hydrologiczna, a najgorsza sytuacja jest w południowo-wschodnim kwartale Polski. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pogodne i bez opadów, niewielkie zachmurzenie tylko na północy, od 19 stopni na Podlasiu i Podhalu do 21 w centrum i 24 na ziemi lubuskiej. Trójka.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 12. We wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4% licząc rok do roku. 6,5 miliona złotych w ramach budżetu obywatelskiego mają do wydania mieszkańcy Tychów, ale głosować mogą jeszcze tylko dziś. W serwisie także literaturoznawca profesor Ryszard Koziołek o lalce Bolesława Prusa i tej serialowej, i tej, którą od dziś można oglądać w kinach.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Za dalszy wzrost inflacji we wrześniu odpowiadają przede wszystkim ceny paliw. Zauważyli w komentarzu do danych GUS-u ekonomiści banku ING. Ich zdaniem perspektywy inflacyjne pogarszają się. Główny Urząd Statystyczny podał w szybkim szacunku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu licząc rok do roku wzrosły o 4%. Według przedstawicieli banku w najbliższych miesiącach inflacja będzie wciąż przekraczać ten poziom, a utrzymujące się wysokie ceny energii rodzą ryzyko szerszego rozlania się presji cenowej w gospodarce. Ich zdaniem może to oznaczać podniesienie stóp procentowych na początku przyszłego roku. Śląskie samorządy wzięły na barki kwestie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. O tym mówił dziś podczas targów Energy Days w Katowicach minister energii Miłosz Motyka. Jego zdaniem kluczowa w tej kwestii była nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Przed nami wciąż wiele wyzwań w drodze do niezależności energetycznej, dodał szef resortu energii.
2: To nie mogą być tylko hasła. To musi mieć jakieś przełożenie na praktykę. Wedle naszego programu, wedle tego, na czym my się opieramy, a to jest nauka, to jest wiedza, to jest ekonomia, to są fakty geopolityczne. Albo będziemy silni tym, co produkujemy i więcej energii wyprodukujemy niezależnie tutaj, albo będziemy narażeni na jeszcze większe efekty kryzysów geopolitycznych.
0: W ostatnim czasie rząd przyjął aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej. Zakłada on szereg zmian, które mają na celu rozwój polskiego przemysłu atomowego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jeszcze tylko dziś mieszkańcy Tychów mogą zdecydować, na co wydać ponad 6,5 miliona złotych z miejskiej kasy. Do końca dnia trwa głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach 13. edycji budżetu obywatelskiego. A wybierać można spośród 151 projektów, mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyskiego magistratu.
3: To m.in. warsztaty, pikniki, festyny czy półkolonie, ale też zajęcia sportowe czy inwestycje w przestrzeń publiczną. Każdy mieszkaniec może oddać 4 głosy, 2 na projekty ogólnomiejskie i 2 na poszczególne projekty w ramach okręgu konsultacyjnego.
0: Głosowanie odbywa się m.in. przez internet na stronie razemtychy.pl. W Częstochowie trwa cykl spektakli profilaktycznych I'm Fine, odczepcie się od alkoholu. Skierowane są do dzieci i młodzieży. Jak mówi Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie, chcemy w ten sposób pokazać, jak używki wpływają na zdrowie.
4: Młodzież widzi, tak, na scenie aktora, który wciela się właśnie rolę zwykłego człowieka, powikłanego, uzależnionego i to myślę też wywiera wpływ na zachowanie później młodzieży. Na pewno jest tematem do przemyśleń i do weryfikacji być może swoich zachowań.
0: Profilaktyka.

0: że ci, którzy oglądają lalkę, około 40% ma zamiar ją przeczytać albo już zaczęło ją czytać.
1: Dziś na ekrany kin wchodzi z kolei lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Profesor Ryszard Koziołek dodał, że w tej ekranizacji będzie więcej prawdziwej lalki.
0: Dziś się cieszę, dlatego że będziemy mieli dwa różne obrazy powieści, co tylko dobrze robi zainteresowaniu lalką i samym Prusem.
1: W postać Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, z kolei Ignacego Rzeckiego po blisko 20 latach nieobecności na planie filmowym zagrał Marek Kondrat. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal słonecznie z niemal bezchmurnym niebem. Na termometrach dziś maksymalnie do 23 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Najwięcej drogowych utrudnień o tej porze spodziewajmy się w miejscu prowadzonych prac drogowych. Tak jest na drodze 94 w Piekarach Śląskich. Tam ruch odbywa się wahadłowo i korki teraz mamy na pasach w obu kierunkach. Bez korków, ale wolno podróżujemy autostradą A1. Tak jest pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami. Teraz duży ruch mamy na jezdni w kierunku Łodzi. Drogowcy pracują też w Reptach Śląskich na drodze krajowej 78. Tam też mamy wahadło i też korki w obu kierunkach. W południowej części województwa kłopotliwy jest przejazd trasą S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem. Też w miejscu pracy drogowych, tam duży ruch mamy na pasach po obu stronach. Spowolniony jest także przejazd przez Kozy drogą krajową 52. Na północy bez korków, ale wolno jedziemy przez Blachownię drogą 46. Tam ruch w obie strony jest mocno ograniczony. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 września, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jeden z pilotów mógł doprowadzić do katastrofy. Lot z Dubaju do Tel Awiwu omal nie skończył się tragedią. Tą sprawą żyła cała Polska, drużynowy i ratownik skazani w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza. Sprawdź swoje płuca, dziś Polski Dzień Spirometrii. Napływają nowe informacje dotyczące samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu, na którym bójka pomiędzy pilotami omal nie skończyła się z tragedią. Według izraelskich mediów, które powołują się na urzędników, jeden z pilotów próbował doprowadzić do katastrofy.
6: Wśród około 180 pasażerów była druga ekipa pilotów lecących po cywilnemu i to właśnie oni uniemożliwili jednemu z pilotów przejęcie kontroli nad samolotem. Nie wiadomo, jakie były jego motywy, ale urzędnicy podejrzewają, że chciał on rozbić maszynę. To, co jest pewne, to, że samolot zmienił trasę lecąc nad Jordanią, w ciągu 30 sekund obniżył wysokość o ponad 4 km i w kokpicie doszło do bójki, a napastnika próbowali obezwładnić także pasażerowie. Polała się krew. Na zdjęciach jeden z pasażerów ma zakrwawioną koszulkę, niektórzy mówią o dźgnięciu scyzorykiem. Samolot wylądował awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
5: 21-letni drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u zostali uznani za winnych w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w lipcu ubiegłego roku. Proces w sprawie wypadku podczas nocnej próby sprawnościowej na obozie harcerskim toczył się za zamkniętymi drzwiami i zakończył po pierwszej rozprawie, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu Aleksander Brzozowski.
7: Nastąpiło dobrowolne poddanie się karze. Oskarżeni zaproponowali dla siebie kary, bo na tym polega dobrowolne poddanie się karze. Te kary zostały zaakceptowane przez oskarżycieli i przez sąd.
5: Drużynowy został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a ratownik na 10 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. Służby ustalają okoliczności cyberataku na firmę Fakturownia, która dostarcza systemy księgowe. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że firmy muszą zwiększyć inwestycje w cyberbezpieczeństwo.
8: Cyberbezpieczeństwo to jest pierwszy wasz wydatek, nie ostatni. Pamiętajcie, że jeżeli się dobrze nie zabezpieczacie, to narażacie swoich klientów na straty.
5: Wyciek z Fakturowni nie objął danych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. W jakiej kondycji są twoje płuca? Sprawdź, zrób bezpłatną spirometrię, zachęcają organizatorzy Polskiego Dnia Spirometrii. W 10 oddziałach wojewódzkich NFZ można dziś bez skierowania i rezerwacji zbadać płuca, mówi pulmonolog i alergolog dr Piotr Dąbrowiecki.
9: Zapraszamy osoby z grupy ryzyka. Palaczy, biernych palaczy, osoby po 40 roku życia, osoby, które mają duszność i osoby, które kaszlą przewlekle.
5: Badanie trwa kilka minut. Wczesne wykrycie POHP ratuje życie. To był serwis Trójki. Więcej

0: informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Jest słonecznie i ciepło. Teraz na termometrach w Elblągu 15 stopni, w Warszawie 19, w Jeleniej Górze 21, a jutro będzie podobnie.
1: Sponsorem programu.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Wokalista wsiadł na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnie stan.

0: Jest 14. 17-latek w rękach śląskiej policji. Powód? Brał udział w oszustwie metodą na wnuszka. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podsumowuje pierwszy rok działania systemu kaucyjnego. Liczby są naprawdę imponujące. W Katowicach rusza pierwsza edycja KGHM New Media Week. Z jakich atrakcji będzie można w tym czasie skorzystać? O tym też za chwilę powiemy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Nawet 8 lat więzienia grozi młodemu mężczyźnie, który oszukał mieszkankę Przemyśla. To 17-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Policjanci ustalili, że była to część klasycznego oszustwa, tak zwaną metodą na wnuczkę. Do seniorki z Podkarpacia zadzwoniła kobieta, podająca się za jej córkę. Płakała i prosiła o pomoc finansową w związku z rzekomo spowodowanym wypadkiem, mówi Karolina Kowalik z Przemyskiej Komendy.
2: Kobieta została poinformowana o konieczności przekazania pieniędzy mających umożliwić córce odstąpienie od pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. 86-latka, chcąc pomóc, przekazała blisko 50 tysięcy złotych młodemu mężczyźnie, który przyszedł po nie do jej domu.
0: Mundrowi pracujący nad sprawą ustalili, że sprawca wyłudzenia wsiadł do pociągu jadącego na Śląsk. Przekazali informację funkcjonariuszom z Zabrza, a ci zatrzymali chłopaka. Wszystkie pieniądze udało się odzyskać. 17-latek usłyszał zarzuty i trafił już do aresztu. Ponad 5 miliardów zwróconych opakowań to bilans pierwszego roku funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce. Procent zwrotów wynosi prawie 60%. 90% zwrotów odbywa się za pośrednictwem automatów, mówiła wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
3: Te liczby cały czas rosną. Obecnie to jest szacunek około 90%. Natomiast są oczywiście też badania, które pokazują, że Polki i Polacy rozumieją system kaucyjny i oddają te opakowania. Motywy są oczywiście różne. Część osób jest motywowanych kwestiami środowiskowymi, ale to myślę, że szacuje na około 1/3. Natomiast część jest motywowana finansowo i to jest całkowicie normalne.
0: Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska dodała, że system kaucyjny wspiera producentów w dostępie do surowca. Skala zwiększa się, gdy zwracanych jest więcej opakowań.
4: Naturalnie dla producentów będzie dostępnych więcej tego komponentu recyklatu, który muszą użyć ponownie do produkcji kolejnej butelki. A wcześniej mieliby gigantyczny problem ze zdobyciem surowca z rynku wtórnego. Więc to jest proces, który wspiera małych producentów.
0: W planach ministerstwa jest wydłużenie okresu ważności bonów wydawanych przez automaty kaucyjne z 30 do 90 dni. Resort pracuje też nad zmianami, które włączą do systemu tak zwane małpki.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 12 dni sztuki nowych mediów, muzyki, technologii i wydarzeń audiowizualnych. Od dziś w Katowicach. Tak zapowiada się pierwsza edycja KGHM New Media Week. O planie wydarzeń mówi Paweł Pindur, pomysłodawca wydarzenia, prezes Fundacji Soundscape.
5: Międzynarodowy konkurs sztuki nowych mediów. 800 prac, które do nas spłynęło. Naprawdę musieliśmy selekcję robić, ojeju, kilkutygodniową w Muzeum Śląskim. Tam

0: pawilonu wschodniego od ulicy Piłsudskiego. Otwarcie nowoczesnego obiektu oznacza zamknięcie tymczasowego dworca kontenerowego, który przez ponad rok zmuszał pasażerów do dłuższego marszu i omijania terenu prac. Teraz droga na perony stała się krótsza i wygodniejsza. Na parterze nowego budynku uruchomiono tradycyjne kasy biletowe, a na piętrze na podróżnych czeka poczekalnia oraz kaplica. Cała inwestycja o wartości ponad 145 milionów złotych ma się w pełni zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku. Piękny słoneczny dzień przed nami, jak przewidują synoptycy. Do 23 stopni mają dziś pokazać termometry. Chmur nie będzie, a wiatr tylko słaby.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Czy sprawnie, czy jednak utrudnienia w regionie, o tym Gabriela Kaczyńska.
3: No niestety po drogach nerwowym krokiem, a to ze sprawą drogowych zdarzeń. Powracamy w informacjach na trasę S1 do Sosnowca. Tam doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Wiemy, że dwie osoby zostały ranne i jezdnia do Dąbrowy Górniczej od Sosnowca. W kierunku Częstochowy została całkowicie zamknięta. Trzeba korzystać z objazdów. Tworzą się spore korki. One już zaczynają się przy z autostrady A4. Kierowcom, którzy wybierają się dopiero w trasę, radzimy wybierać inną drogę, na przykład drogę 86, no i potem albo 94 przez Dąbrowę Górniczą w kierunku Olkusza, albo 86 przez Będzin w Siewierz w stronę trasy S1. Te utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Kolejne pojawiły się na drogowej trasie średnicowej w Chorzowie. Tam do stłuczki doszło na jezdni w kierunku Gliwic. Jezdnia jest częściowo przyblokowana i tam też zaczynają tworzyć się spore korki. Z problemami podróżujemy także po Gliwicach. Tam po stłuczce częściowo nieprzejezdna jest droga 88. Korki mamy tam na pasach w obu kierunkach. Mocno korkuje się także autostrada A1, jej gliwicki odcinek. Tam do kolizji doszło na jezdni w kierunku Pyrzowic. Potem za Gliwicami ruch nabiera tempa, ale nie na długo, bo pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami mamy kolejny korek. On z kolei spowodowany jest prowadzonymi pracami drogowymi. Tak jest na pasach w stronę Łodzi. Jedziemy teraz na południe regionu, gdzie poważnie utrudniony jest przejazd przez Żywiec ulicą Piłsudskiego. Ona jest w tej chwili nieprzejezdna. Tam doszło do poważnego zdarzenia. Samochód najpierw uderzył w grupę pieszych przechodzących przez oznakowane przejście dla pieszych, no a potem w kolejny samochód. Co najmniej dwie osoby zostały ranne na miejscu. Cały czas pracują służby i ustalają okoliczności tego zdarzenia. Też trzeba korzystać z objazdów. Na razie nie wiadomo, jak długo te utrudnienia potrwają. Niewielkich kłopotów jeszcze spodziewajmy się na drodze 81 w Łaziskach Górnych. Tam samochód wypadł z drogi, jezdnia w kierunku Katowic jeszcze jest częściowo przyblokowana. Obecnie trwa sprzątanie, ale dokuczliwych korków już nie ma. Wracamy na południe, jedziemy na trasę S1, bo kierowcy informują o zakorkowanym fragmencie w Bielsku Białej na wysokości Lipnika na jezdni w kierunku Żywca. Będziemy oczywiście ustalać, co jest z tego powodem. Prace drogowe natomiast mocno spowalniają przejazd drogą 52 przez Kozy. Tam przypomnę, ruch odbywa się wahadłowo. W północnej części województwa tłoczno zrobiło się w centrum Częstochowy. Miejscami jedziemy wolno, miejscami mamy chwilowe korki. Tak jest przed dojazdem do świateł. Prace drogowe natomiast generują postoje w Blachowni na drodze krajowej 46. Na koniec raz jeszcze przypomnę o poważnych utrudnieniach na trasie S1, która pomiędzy Sosnowcem a Dąbrową Górniczą całkowicie wyłączona jest z ruchu. Tam doszło do wypadku. Do tych informacji będziemy wracać. A kolejne autoradio za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
2: Teraz 14:31.
4: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 września, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wiele znaków zapytania po incydencie, do jakiego doszło na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. Podejrzany pakunek na bocznicy kolejowej w Białymstoku, trwa akcja służb. Aktywiści chcą unieważnienia uchwały pozwalającej w Warszawie na odstrzał dzików. Na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do bójki pomiędzy pilotami. Według izraelskich mediów jeden z pilotów próbował doprowadzić do katastrofy. Wśród 180 pasażerów była druga ekipa pilotów i to właśnie oni uniemożliwili jednemu z pilotów przejęcie kontroli nad samolotem, powiedział izraelskiej telewizji pasażer feralnego lotu. Nie jest jasne, w jaki sposób otwarto drzwi do kokpitu, czy zrobił to ktoś z załogi, czy też drzwi zostały sforsowane. Pewne jest, że w kabinie było dwóch pilotów, a jeden z

0: z nich dźgnął drugiego nożem. Na pokładzie było też dwóch dodatkowych pilotów, którzy mieli obsługiwać kolejny rejs. To piloci z Europy. Weszli do kokpitu, poderwali maszynę, pociągnęli za volant i ustabilizowali lot. Bezpiecznie posadzili samolot w Arabii Saudyjskiej. Trwa wyjaśnianie incydentu. Według niektórych izraelskich mediów pilot, przeciwko któremu toczy się śledztwo, jest Omańczykiem. Drugi pochodzi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na bocznicy kolejowej w Białymstoku znaleziono podejrzany pakunek. Trwa akcja służb. Występują utrudnienia w ruchu. W pobliżu miejsca jest Grzegorz Piłat z Polskiego Radia Białystok.
1: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci i Straż Ochrony Kolei. Z tego powodu też trzeba było ewakuować pracowników pobliskiej stacji benzynowej. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu w okolicach tunelu Firdolfanila. Natomiast wiadomo, na ten moment podkreślam, że ruch pociągów powinien odbywać się bez zakłóceń. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok.
0: Zastępca prokuratora okręgowego w Opolu Henryk W. został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady A4 za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Postępowanie w jego sprawie trafi do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Pierwsze badanie alkomatem wykazało u prokuratora ponad 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugie badanie, przeprowadzane kilkanaście minut później, wykazało niemal 1,5 promila. Do odwołania zamknięte są plaże w Ustce, choć pracownicy Urzędu Morskiego zakończyli już w tym miejscu usuwanie zanieczyszczeń. Dziś intensywne prace toczą się na wschód od miasta. Przy zejściach na plażę stoją barierki z informacją, że na morskim brzegu znaleziono substancję ropopochodną. Ludzi mimo wszystko ciągnie na plażę.
2: Co tak tęsknym wzrokiem państwo patrzą na tę plażę?
3: Zamknięta, widzi pani. Przyjechaliśmy zobaczyć i widzi pani, nie udało się, nie?
4: Ja nic nie wypatrzyłam. Wczoraj tu byłam i nawet chodziłam po piachu na bosaka, ale widziałam, że ludzie chodzą po wodzie, ale ja się bałam. Ale nic, żadnych zanieczyszczeń, wszystko w porządku.
2: Tylko barierki na plaży.
4: Tak, ale odsunęli tu, widzę, tu poniżej. Bo każdy chce chodzić, każdy przyjechał po to, żeby troszeczkę się powdychać, po piachu pochodzić.
5: No nie wiem, czy mandatu nie dostaniemy.
4: Będziemy uciekać.
0: Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić, czym dokładnie jest ropopochodna substancja znaleziona na 50-kilometrowym odcinku plaży i kto odpowiada za to zanieczyszczenie. Aktywiści chcą unieważnienia uchwały pozwalającej w Warszawie na odstrzał dzików bez limitu. Akcja Demokracja zbiera podpisy pod apelem do wojewody mazowieckiego, który ma 30 dni na ewentualne stwierdzenie nieważności przepisów uchwalonych przez Sejmik Województwa. Powodem może być m.in. skrócenie konsultacji i pominięcie przy nich organizacji pozarządowych, mówi Katarzyna Jaślar z Akcji Demokracja.
6: Powołujemy się na łamanie zasad demokracji i rozwiązania sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt. W związku z tym liczymy na to, że wojewoda przychyli się do naszego apelu, szczególnie, że coraz więcej mieszkańców podpisuje się pod tym apelem.
0: O zniesienie limitu odstrzału wnioskowały władze stolicy. W ubiegłym roku miejskie służby otrzymały prawie 9 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików. W tym roku wpłynęło ich już ponad 18 tysięcy. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia słonecznie i bez deszczu i ciepło od 19 stopni w Ełku i Zakopanem do 21 w Warszawie i 24 w Zielonej Górze. I taka aura ma się utrzymać do końca tygodnia.
8: Autopromocja.
9: Tu Radio Dźwięk.

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Na informacje w skrócie zaprasza Karolina Michalik.
2: Sąd w Lublińcu tymczasowo aresztował mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami. Na posesji 53-letniego Mariusza S. znalezione zwierzęta miały być wychudzone i z widocznymi objawami chorób skórnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 65 zwierzętami. Został tymczasowo aresztowany. Obniżenie cen paliw będzie skutkowało obniżeniem inflacji, powiedział minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, ustawa w tej sprawie leży na biurku prezydenta, a dzięki niej można bardzo szybko wpłynąć na ograniczenie wzrostu cen. Szef resortu energii uczestniczył dziś w Katowicach w konferencji Energy Days poświęconej transformacji energetycznej, bezpieczeństwu dostaw oraz nowym technologiom w sektorze energii. Katowice zacieśniają współpracę z czeską Ostrawą. Miasta partnerskie podpisały dokument o wspólnym działaniu na rzecz rozwoju obu miast. Współpraca ma dotyczyć transportu, gospodarki, inwestycji, a także kultury i edukacji. Ponad 17 tysięcy osób z 60 krajów pobiegnie w tegorocznym Silesia Maratonie. Program 18. edycji imprezy został rozłożony na 3 dni. Już w piątek uczestnicy zmierzą się z biegiem na 5 kilometrów.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Damy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 września. Jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Wydał go warszawski sąd. Groźny incydent na pokładzie samolotu linii Fly Dubai. Omalże nie doszło do katastrofy. Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Piłkarz Arkadiusz Milik odpowie za wykroczenie drogowe. Marcin Romanowski dostał list żelazny, poinformował o tym jego obrońca Bartosz Lewandowski. Jeśli list żelazny będzie prawomocny, były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z tzw. wolnej stopy. List wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Marcin Romanowski jest ścigany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. O wielkim szczęściu mogą mówić pasażerowie samolotu, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu, w którym doszło do bójki pilotów. Jeden dźgnął drugiego nożem. W trakcie incydentu samolot zmienił trasę, lecąc nad Jordanią. W ciągu 30 sekund obniżył wysokość o ponad 4 km. Na pokładzie było też dwóch innych pilotów, którzy mieli obsługiwać kolejny rejs. Weszli do kokpitu, poderwali maszynę, ustabilizowali lot i bezpiecznie posadzili samolot w Arabii Saudyjskiej. Publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski mówił w Polskim Radiu, że kłótnia między pilotami mogła mieć tło polityczne. Ten, przeciwko któremu toczy się śledztwo, jest Ormiańczykiem, drugi pochodzi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
6: Nie rozchodzi się tutaj w tym przypadku tylko o stan psychiczny, o tym już powiedzieliśmy sobie, ale także o pewne nastawienie, nie boję się użyć określenia, polityczne, bo takie dno, drugie dno, jak słyszymy, może być niezwykle prawdopodobne i należy je również przy ocenie, przy weryfikacji tej sytuacji brać pod uwagę.
5: Fly Dubai wysłał po pasażerów drugi samolot, po swoich obywateli chce wysłać samolot wojskowy lub cywilny, także Izrael. Największe uderzenie w ukraińską energetykę od zeszłej zimy. Tak o nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę mówi premier tego kraju Sierhij Korecki. Rosjanie oprócz dronów użyli rakiet balistycznych. Zginęło co najmniej 5 cywilów.
7: Szef ukraińskiego rządu napisał, że Rosja przeszła do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną. Jak dodał, chociaż od lata praktycznie nie było dnia, w którym wróg nie atakowałby ukraińskiej energetyki, jednak tak zmasowany atak miał miejsce po raz pierwszy od końca ubiegłego sezonu grzewczego. Ukraińskie władze nie przekazały, co dokładnie było obiektem ataków, jednak w ukraińskiej stolicy i 6 obwodach występują braki w dostawach prądu. Rosjanie zeszłej zimy masowo atakowali ukraińską infrastrukturę energetyczną. Powodowało to długotrwałe przerwy w dostawach prądu i ogrzewania w czasie dużych mrozów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Znany piłkarz Arkadiusz Milik odpowie za wykroczenie drogowe. Policja wszczęła postępowanie. Sprawę opisali dziennikarze Faktu, którzy nagrali piłkarza pod koniec września w centrum Warszawy. Kierujący Mercedesem Milik wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Został pouczony przez policjantów, ale na tym sprawa się nie kończy.
8: Komendant rejonowy policji podjął decyzję o wszczęciu postępowania w kierunku wykroczeń wobec kierującego osobowym Mercedes. Ta sprawa nie została zbagatelizowana. Policjanci, widząc popełnione wykroczenia, podjęli interwencję wobec kierującego. To jest zwrócenie uwagi. Niemniej jednak zastosowanie takiego środka nie zamyka drogi do dalszego procedowania sprawy i tak jest w tym przypadku.
5: Mówił Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. Ponad 5 miliardów zwróconych opakowań to bilans pierwszego roku funkcjonowania systemu kaucyjnego. Procent zwrotów wynosi prawie 60%. System będzie rozszerzony. Jak? O tym Tomasz Zielankiewicz.
4: Resort klimatu i środowiska kończy pracę nad reformą systemu kaucyjnego. Chodzi przede wszystkim o rozszerzenie go o tak zwane małpki.
9: Ponad 60% osób chce, by małpki znalazły się w systemie kaucyjnym, głównie dlatego, że widzą, że w tej chwili na trawnikach, przy drogach, parkach, koszach na śmieci leżą przede wszystkim właśnie tego typu opakowania.
4: Wyjaśniała minister Henning-Kloska. Drugi element to wydłużenie ważności bonu, który wydawany jest przez automaty.
9: Wielu obywateli, nawet parlamentarzystów, zwracało nam uwagę na to, że logistyka bonu jest zbyt niewygodna i będziemy ją zmieniać,

0: autopromocja.
1: Trójka przed...
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Wciąż trudną drogową sytuację mamy w centralnej części województwa, gdzie na kilku drogach krajowych mamy poważne utrudnienia w ruchu. Powracamy na trasę S1, która po zdarzeniach w kilku miejscach całkowicie zablokowana jest od zjazdu z autostrady A4 w Mysłowicach do Dąbrowy Górniczej. To na jezdni w kierunku Częstochowy. Trzeba korzystać z objazdów. No i tu pojawia się problem, bo najlepiej jechać drogą 80 i potem drogą 94, ale na 86 w Katowicach na wysokości sklepów meblowych na jezdni w stronę Sosnowca doszło do stłuczki, co generuje dodatkowe korki. One zaczynają się już na wysokości Giszowca. Mocno korkuje się także droga 79, którą też kierowcy wybierają, by ominąć trasę S1, ale za Wilhelminą na granicy z Mysłowicami mamy informację, że też doszło do drogowego zdarzenia i tam droga też jest częściowo przyblokowana i niestety mocno zakorkowana i to już na pasach w obu kierunkach na sporym odcinku, bo od Katowic po Mysłowice, tak jak powiedziałam, w obie strony. Podróżujący autostradą A4 też mają korki. Od Katowic do Mysłowic za węzłem Murckowska doszło do jednego zdarzenia. W Mysłowicach doszło do drugiego zdarzenia, to na jezdni w kierunku Krakowa. Mocno korkuje się też DTS-ka w Katowicach, ale również w Chorzowie. Tam po stłuczce częściowo jeszcze zablokowana jest jezdnia w kierunku Gliwic, o czym cały czas informują kierowcy. W Gliwicach z kolei trudną drogową sytuację mamy na autostradzie A1. Tam za zjazdem z DTS-ki samochód uderzył w pojazd służby drogowej. Droga w kierunku Pyrzowic jest częściowo zablokowana. Kierowcy cały czas informują, że tworzą się dokuczliwe korki. Czas stania to nawet godzina. Do tych informacji będziemy wracać szerokiej drogi. Do usłyszenia.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak ci

0: Tomek, Jacek, Lesio,
1: Krzysio.
2: Gdzieś na dworcu.
0: Na razie, pa, bawcie się dobrze, tak, okej. Trzymajcie się, hej.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Na informacje w skrócie zaprasza Karolina Michalik.
2: Sąd w Lublińcu tymczasowo aresztował mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami. Na posesji 53-letniego Mariusza S. znaleziono zwierzęta, miały być wychudzone i z widocznymi objawami chorób skórnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące

0: znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 65 zwierzętami został tymczasowo aresztowany. Obniżenie cen paliw będzie skutkowało obniżeniem inflacji, powiedział minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, ustawa w tej sprawie leży na biurku prezydenta, a dzięki niej można bardzo szybko wpłynąć na ograniczenie wzrostu cen. Szef resortu energii uczestniczył dziś w Katowicach w konferencji Energy Days poświęconej transformacji energetycznej, bezpieczeństwu dostaw oraz nowym technologiom w sektorze energii. Katowice zacieśniają współpracę z czeską Ostrawą. Miasta partnerskie podpisały dokument o wspólnym działaniu na rzecz rozwoju obu miast. Współpraca ma dotyczyć transportu, gospodarki, inwestycji, a także kultury i edukacji. Ponad 17 tysięcy osób z 60 krajów pobiegnie w tegorocznym Silesia Maratonie. Program 18. edycji imprezy został rozłożony na 3 dni. Już w piątek uczestnicy zmierzą się z biegiem na 5 kilometrów.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Jest 16. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
3: Śledczy przeciwni wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Dyskusja o przesmyku suwalskim jutro w europarlamencie. Terroryzm albo zły stan psychiczny pilota. Eksperci wskazują potencjalne przyczyny groźnego incydentu w powietrzu. Prokuratura zaskarży decyzję o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Warszawski sąd zdecydował, że były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS będzie mógł odpowiadać w procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości z wolnej stopy. Sąd uznał, że lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i wyjaśnienie sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, przekazała rzeczniczka sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada odwołanie od tej decyzji.
4: Przepis literalnie artykułu 281 paragraf 2 wskazuje, że mamy tutaj do czynienia z sprzeciwem prokuratora wiążącym sąd. Ja oczywiście rozumiem samodzielność jurysdykcyjną sądu, ale ten przepis wskazuje, iż właśnie w postępowaniu przygotowawczym, gdy gospodarzem jest prokurator, jest taka właśnie wyjątkowa sytuacja, że prokurator może się sprzeciwić.
3: Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Przesmyk suwalski będzie jutro tematem nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. O dyskusję wnioskował europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
5: Mamy informacje, które podchodzą nie tylko od polskiego premiera, ale również od służb wywiadowczych krajów Unii Europejskiej, że Rosja zamierza eskalować napięcie na wschodniej flance NATO. Stąd idea, aby temat przesmyku suwalskiego, tego newralgicznego punktu dla mobilności wojskowej, znalazł się na zamkniętym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa.
3: Przesmyk suwalski leży na pograniczu Polski i Litwy. Łączy kraje bałtyckie z pozostałymi państwami NATO. Jest określany jako punkt zapalny między Rosją a sojuszem, gdyby doszło do konfliktu. Samoloty pasażerskie są zabezpieczone na wszelkie możliwe sytuacje, z wyjątkiem tej, gdy pilot próbuje doprowadzić do katastrofy, mówi analityk obronności Wojciech Łuczak. Na pokładzie maszyny linii Fly Dubai lecącej z Dubaju do Tel Awiwu doszło do bójki między pilotami. Samolot zmienił trasę, lecąc nad Jordanią, i w ciągu 30 sekund obniżył wysokość o ponad 4 km. Według relacji jeden z pilotów próbował doprowadzić do katastrofy i zaatakował drugiego. Wojciech Łuczak mówi, że są dwa możliwe motywy działania pilota.
6: Albo mamy do czynienia z utajonym terrorystą, który był szkolony i chciał wykonać swoją misję, albo mamy do czynienia z człowiekiem, który stracił jakby kontrolę nad sobą i w akcie desperacji chciał siebie zabić i pasażerów.
3: Maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. W kinach można już oglądać nową adaptację Lalki Bolesława Prusa. Budzi spore zainteresowanie licealistów. O filmie z uczennicami poznańskich liceów rozmawiał Maciej Szafer.
7: Podobała mi się Lalka. Dobra jest treść.
8: Na pewno serial, książka, jak i film się będą trochę różnić i wydaje mi się, że przez film faktycznie trochę osób sobie odpuści książkę. Ja na przykład będę się pewnie opierać na filmie, jeżeli chodzi o Lalkę.
9: Jeśli ktoś lubi tą literaturę i w ogóle Lalkę, to myślę, że powinien obejrzeć i serial, i przeczytać książkę, i iść na ten film, który dzisiaj wychodzi.
3: Ministerstwo Edukacji uruchomiło portal lalka.edu.pl, który ma ułatwić zrozumienie i inspirować młodych ludzi powieścią Prusa. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Teraz nie o lalce, tylko o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Chociaż nie wiem, może masz coś o lalce.
11: A teraz nie, ale coś znajdę na za godzinę.
2: Trzymam cię za słowo.
11: Wiadomo już, kto będzie sędziował piątkowy mecz Polska-Bułgaria w Lidze Narodów. Po boisku z gwizdkiem ma biegać Urs Schneider. 40-letniemu Szwajcarowi na liniach pomogą bliźniacy Marko i Benjamin Cojcherowie. Natomiast arbitrem technicznym będzie Sven Wolfensberger. Początek meczu Polska-Rumunia to w piątek 2 października o 20:45. Były reprezentant Polski Paweł Golański ma nadzieję, że drużyna trenera Jana Urbana w końcu wygra.
12: Ogólnie nie ma łatwych meczów tak naprawdę, jeżeli chodzi o poczynania reprezentantów.

0: Fokinie w dwóch setach. Nasze singlistki walczą już w Pekinie. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie po porażce z Darią Snigur 6-3, 3-6 i 5-7. Dobrze zaczęła Magdalena Fręch, która wygrała pierwszy set z Elzą Jacquemot. Było 7-5.
1: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane. Dowody tego mamy przy Myśliwieckiej, bo tylko na południowym wschodzie kraju może być miejscami więcej chmur. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 stopni w centrum do 24 stopni na zachodzie.
2: Sponsorem programu
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Wciąż trudną drogową sytuację mamy w centralnej części województwa, gdzie na kilku drogach krajowych mamy poważne utrudnienia w ruchu. Powracamy na trasę S1, która po zdarzeniach w kilku miejscach całkowicie zablokowana jest od zjazdu z autostrady A4 w Mysłowicach do Dąbrowy Górniczej, to na jezdni w kierunku Częstochowy. Trzeba korzystać z objazdów, no i tu pojawia się problem, bo najlepiej jechać drogą 86 i potem drogą 94, ale na 86 w Katowicach na wysokości sklepów meblowych na jezdni w stronę Sosnowca doszło do stłuczki, co generuje dodatkowe korki. One zaczynają się już na wysokości Giszowca. Mocno korkuje się także droga 79, którą też kierowcy wybierają, by ominąć trasę S1, ale za Wilhelminą na granicy z Mysłowicami mamy informację, że też doszło do drogowego zdarzenia i tam droga też jest częściowo przyblokowana i niestety mocno zakorkowana, i to już na pasach w obu kierunkach na sporym odcinku, bo od Katowic po Mysłowice, tak jak powiedziałam, w obie strony. Podróżujące autostradą A4 też mają korki od Katowic do Mysłowic. Za węzłem Murckowska doszło do jednego zdarzenia, w Mysłowicach doszło do drugiego zdarzenia, to na jezdni w kierunku Krakowa. Mocno korkuje się też DTS-ka w Katowicach, ale również w Chorzowie. Tam po stłuczce częściowo jeszcze zablokowana jest jezdnia w kierunku Gliwic, o czym cały czas informują kierowcy. W Gliwicach z kolei trudną drogową sytuację mamy na autostradzie A1. Tam za zjazdem z DTS-ki samochód uderzył w pojazd służby drogowej. Droga w kierunku Pyrzowic jest częściowo zablokowana. Kierowcy cały czas informują, że tworzą się dokuczliwe korki. Czas stania to nawet godzina. Do tych informacji będziemy wracać szerokiej drogi. Do usłyszenia.
3: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.

ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

0: Jest 17. Coraz więcej cyberataków, między innymi na firmy farmaceutyczne. Ministerstwo Zdrowia ma na to receptę. Ostrawa i Katowice chcą ściślej współpracować. Podpisano w tej sprawie specjalne memorandum. Wiemy, co się w nim znalazło. Prawie 2000 dziewięciolatków z częstochowskich szkół podstawowych pobiegło dzisiaj w biegu Orląt.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Cyberatak na firmę Fakturownia, która dostarcza systemy księgowe. Wcześniej wyciek danych medycznych przechowywanych przez Enelmed, Kubusoft i MyDoktor. Takich incydentów będzie coraz więcej, przestrzega Ministerstwo Cyfryzacji i mobilizuje firmy do inwestowania w ochronę swoich systemów. To jednak wciąż jest piętą achillesową polskich przedsiębiorców.
2: Polska coraz częściej narażana jest na cyberataki. Inspirowane są one głównie przez Rosję i Białoruś. Jeszcze nie wiadomo, czy tak było w przypadku włamań na systemy firm Enelmed, Medyk i MyDoktor. Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego incydenty te obnażyły słabość infrastruktury informatycznej sektora medycznego.
3: Bo sektor medyczny zapomniał, że musi chronić swoje dane. Wprowadzimy w Polsce nowe ograniczenia, które będą zabraniały firmom korzystania z więcej niż 100 tysięcy danych pacjentów, jeżeli nie będą miały odpowiednich systemów, które będą zaaudytowane.
2: Wielu przedsiębiorców jednak wciąż nie dostrzega problemu związanego z cyberzagrożeniami.
4: W dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo.
2: Mówi Michał Sajdak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa.
4: Raczej jest krucho, bardzo krucho.
2: Ministerstwa Cyfryzacji i Zdrowia pracują w trybie pilnym nad projektem Cyberpiątka. Przepisy zostaną przygotowane do końca roku i mają zmobilizować firmy do wzmocnienia ochrony ich systemów.
0: A informacja ta zebrała Klaudia Wróblewska.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Ostrawa i Katowice chcą ściślej współpracować gospodarczo i wspólnie zabiegać o inwestorów. Prezydenci obu miast podpisali dziś w Ostrawie porozumienie w sprawie rozwoju transgranicznego obszaru metropolitalnego. Współpraca ma wyjść poza dotychczasową wymianę kulturalną i edukacyjną, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.
5: Będziemy wyznaczali swoich przedstawicieli, którzy będą w poszczególnych miastach odpowiedzialni za tą współpracę gospodarczą i będziemy tworzyli wspólne strategie inwestycji czy nawet starania się o środki europejskie na zadania.
0: Jak dodaje prezydent Ostrawy Jan Dochnal, chodzi m.in. o wspólną promocję regionu i większą skuteczność w przyciąganiu dużych inwestycji. Jeśli chcemy, żeby Ostrawa i Katowice dobrze się rozwijały, potrzebujemy dobrych pracodawców. Dziś działamy na globalnym rynku, a szansa na pozyskanie dużego inwestora jest większa, jeśli będziemy działać wspólnie. Memorandum zakłada także regularne spotkania, wspólne projekty i lepszą wymianę informacji między miastami. Współpraca ma objąć m.in. transport, inwestycje, innowacje i planowanie rozwoju. Prawie 2000 dziewięciolatków z częstochowskich szkół podstawowych wystartowało dziś w biegu Orląt. Po raz dziewiąty zorganizowało go Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Rywalizujemy na dystansach 1421 metrów, bo tyle dzieci i młodzieży do 18 roku życia broniło Lwowa w 1918 roku, a dziewięciolatkowie dlatego, że tyle lat miał najmłodszy, poległy Janek Kukawski, przypomina Adam Kiwacki, prezes towarzystwa.
6: Dotychczas w 8 edycjach biegło 24 tysiące dzieci w całej Polsce. W tym roku zbliżymy się do 30 tysięcy. Statystyka nie jest najważniejsza, udział jest ważny. Biorą praktycznie z Częstochowy wszystkie potencjalnie mogące uczestniczyć dzieci, czyli dziewięciolatki z wszystkich szkół. Przypominamy bohaterstwo naszych dzieci z 18 roku w walce o polski Lwów. Taka lekcja historii.
0: Główny bieg w Częstochowie odbył się w Podjasnogórskim Parku. Biegano także na szkolnych boiskach. A już za chwilę rozpoczynamy programy na naszych lokalnych częstotliwościach. Na 101 i 2 podsumujemy salon maturzystów w siedzibie Politechniki Śląskiej. Zaprosimy także na weekendowy wymienialnik roślin, książek i ubrań, który odbędzie się w Katowicach. Skoczów czeka na wyrok sądu w sprawie kolejowych gruntów, cieszyńska szkoła walczy z przemocą rówieśniczą, a Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy rusza z kolejnym projektem. O tym wszystkim powiemy na 103 FM. Z kolei na 98 i 4 FM z okazji Dnia Archiwisty wybierzemy się do Archiwum Państwowego w Częstochowie. Powiemy też o licznych nagrodach, jakie orkiestra Skonopisk przywiozła z festiwalu w Hiszpanii. Zapraszamy do słuchania już za kilka minut. Pogodne niebo tej nocy prognozują nam synoptycy nad regionem. Temperatura minimalna wyniesie od 6 do 9 stopni, a wiatr będzie słaby, głównie ze wschodu.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Zaglądamy na drogi i sprawdźmy, co się dzieje. Gabriela Kaczyńska.
9: Wciąż trudną drogową sytuację mamy w centrum aglomeracji. Kierowcy mówią o paraliżu komunikacyjnym. I on zresztą trwa od godziny 16 po wypadkach. W kilku miejscach jeszcze całkowicie zablokowana jest trasa S1 pomiędzy zjazdem z autostrady A4 a Dąbrową Górniczą w stronę Częstochowy. Wcześniej, bo w Mysłowickich Kosztowach w miejscu prac drogowych doszło do kolejnej stłuczki i tam mamy spory korek aż do zamkniętego odcinka trasy S1. Trudną drogową sytuację mamy też na wspomnianej autostradzie A4. Zator zaczyna się w Katowicach, a kończy w Mysłowicach za zjazdem na S1. W dwóch miejscach na A4 mamy kolizję i tam jezdnia jest częściowo zablokowana. Do jednej kolizji doszło za węzłem Murckowska, a do drugiej już w Mysłowicach. Przez problemy na S1 i na A4 zatory utrzymują się w Katowicach na drodze 86 w stronę Sosnowca, bo kierowcy próbują S1 objechać i gdyby tego było mało, to na wysokości Kastoramy na drodze 86 też doszło do kolejnej już dzisiaj stłuczki i tam droga też jest dodatkowo częściowo zatarasowana. Kierowcy informują, że wszystkie drogi przyległe i do drogi 86, i do trasy S1, i do autostrady A4 są mocno zakorkowane w każdym kierunku, a korki sięgają nawet Jaworznickiego i Jelenia. Jedziemy teraz na autostradę A1, bo tam zator jest pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami. On spowodowany jest i dużym ruchem, i pracami drogowymi, przez które ruch jest mocno ograniczony. Teraz korki mamy na jezdni w stronę Pyrzowic, w stronę Gliwic. Jedziemy już bez większych problemów. Poprawiła się trudna drogowa sytuacja w południowej części województwa i tam stania w dokuczliwych korkach.

0: Co lepszy, mam nadzieję, raport drogowy przed godziną 18. Do usłyszenia.
1: Czekamy na lepsze wieści. Na zegarach prawie 17.30. Tu Radio Katowice, informacje w skrócie. W studiu Karolina Michalik.
2: W Sosnowcu powstanie specjalistyczny ośrodek pomocy dla dzieci, który zapewni kompleksowe wsparcie najmłodszym ofiarom przemocy i przestępstw z całego województwa śląskiego. Umowę na realizację inwestycji finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości podpisali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prezydent Sosnowca. Prokuratura Krajowa otrzymała dokumenty z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Dowiedziało się o tym Polskie Radio. Chodzi o podejrzenie manipulowania składami orzekającymi w sprawach politycznych i ustrojowych, jak na przykład kontrasygnata premiera pod niektórymi dokumentami podpisywanymi przez prezydenta. Zawiadomienie złożył sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Batyra. Katowice zacieśniają współpracę z czeską Ostrawą. Miasta partnerskie podpisały dziś dokument o wspólnym działaniu na rzecz rozwoju obu miast. Współpraca ma dotyczyć transportu, gospodarki i inwestycji, ale także kultury i edukacji. 40 tysięcy papierosów bez akcyzy przejęli policjanci z Dąbrowy Górniczej. Wyroby należały do 52-letniej mieszkanki miasta. Z ustaleń śledztwa wynika, że kobieta prowadziła w mieszkaniu nielegalny sklepik tytoniowy. 52-latka została zatrzymana.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

Mamy informacje od kierowców. Dzisiaj prawdziwy Karmagedon. Zazwyczaj dojazd z Katowic do Jaworzna to 20-25 minut. Na ten moment przejazd trwa przynajmniej minut 50. Do Imielina z Katowic 40, do Dąbrowy Górniczej

0: 8.45. Kolejne autoradio przed 18. Zaglądamy teraz na południe i temat kolejowy, ale nie będziemy mówić o podróży pociągiem, a raczej o inwestycjach. Skoczów powoli porządkuje zaniedbane tereny miasta. W rejonie dworca i osiedla Górny Bór rozebrano już budynek dawnej, niesławnej Syberii, czyli mieszkań socjalnych, starą szkolną salę gimnastyczną także. Aby zagospodarować ten teren, władze miasta walczą o przejęcie pobliskiej działki, gdzie znajduje się niszczejący budynek dawnej przychodni kolejowej. Trwa jednak sądowy spór z PKP w tej sprawie. Szczegóły w relacji naszego reportera.
1: Dzień dobry. Chciałem zapytać o ten ostatni budynek 42 Mickiewicza. Co tam się dzieje? Coś pan wie? Przechodnia kolejowa.
2: Przechodnia kolejowa, a rozumiem, że pan pije do tego, że tutaj były budynki wyburzone i ktoś tam się przeniósł i tak dalej, i tak dalej.
1: O tak, tą Syberię, tak.
2: To tu mieliśmy z tym problem, natomiast tam
1: też tam podobno tam w tych krzakach się dzieją.
2: Podobno tam troszeczkę próbują się przenosić, ale nie wiemy za bardzo, jak to tam wygląda, bo też tam nie zaglądamy, a tam jest dość mocno zalesione, więc trudno powiedzieć.
1: No bo miasto walczy z koleją o przejęcie tego budynku, zagospodarowanie terenu.
2: Tak, nawet widziałem, chyba ostatnio burmistrz tutaj kręcił jakiś taki mały klipik na YouTube'a i była informacja właśnie a propos tego, że w którejś tam instancji chyba miasto wygrało.
1: Obserwuję od dłuższego czasu, jak miasto Skoczów odzyskuje pewne przestrzenie publiczne dla miasta. To wszystko jest wasze i dlatego wam łatwiej, ale z koleją to nie tylko wasz samorząd ma problemy.
3: Jest to dawna przychodnia kolejowa. Jest to budynek, o który gmina próbuje odzyskać od PKP. Już, że tak powiem, w jednej procedurze w NSA wygraliśmy.
1: Burmistrz Skoczowa Rajmund Dedio.
3: I został on przyznany gminie Skoczów, ale PKP jednak stwierdziło, że może w innym kierunku pójdzie zasiedzenie i to jest druga procedura. Teraz idziemy zupełnie innym ciągiem, że tak powiem, prawniczym. Pierwsze postępowanie w Cieszynie zakończyło się pomyśli gminy Skoczów i chyba teraz 7 października jest po odwołaniu w Bielsku.
1: Jest jakiś pomysł, co by tam zrobić?
3: Ten teren łączy się bezpośrednio z działkami od strony Górnego Boru, od osiedla. Tam na tych terenach była sala gimnastyczna, już od wielu, wielu lat nieużytkowana, więc ona została rozebrana. Była tak zwana Syberia, którą popularnie tak nazywana w mieście, taki budynek socjalny. Prawie, że codziennie toczyły się dantejskie sceny. Można by powiedzieć, że policja czy straż miejska dziennie musiała tam interweniować. Więc te dwa budynki znikły. Po sesji Mickiewicza 42 jest piękny, duży ogród. Niestety zarośnięty. Nie jest to jakby jeszcze nasz teren, więc trudno, żebyśmy go cały czyścili, wycinali z tych zakrzaczeń i tak dalej. I na dzisiaj można powiedzieć, że tam bardzo dużo osób, które ma jakieś problemy z używkami, przesiaduje, robi bałagan, jest to niebezpieczne dla mieszkańców, mieszkańcy się skarżą. Tak więc jest to naprawdę bardzo, bardzo duża uciążliwość. Gmina chciałaby odzyskać ten teren i po prostu go uporządkować, wysprzątać, wykarczować ten ogród, żeby to był jedna duża przestrzeń zielona.
1: Pana zegar w gabinecie odmierza czas. Więc to perspektywa jest długa, jak pan myśli. To wszystko zależy od tego wyroku sądu, od funduszy, od pieniędzy, jak zwykle.
3: To wszystko zależy od wyroku sądu, bo wie pan, na uprzątnięcie terenu to znowu takich dużych środków nie potrzeba, więc żeby to uprzątnąć, zabezpieczyć, to jesteśmy w stanie w każdej chwili to zrobić. Tylko żebyśmy dostali klucze od tego budynku i podpisali protokół zdawczo-odbiorczy tej posesji. No dopóki tego nie zrobimy, no nie wolno tam nam robić żadnych prac.
1: Uczestniczyłem w takiej wizji lokalnej z pana poprzednikiem i z urzędnikami z ratusza skoczewskiego na dworcu kolejowym, z udziałem oczywiście przedstawicieli kolei. Chcieliście odzyskać ten dworzec, który jest w opłakanym stanie.
3: Jeżeli chodzi o warunki, które zostały nam przedstawione odnośnie przejęcia tego dworca, są dla nas nie do zaakceptowania. Zbyt dużo musielibyśmy tam włożyć. Część pomieszczeń by była nie do odzyskania, część pomieszczeń by dalej nie była gminy. Tak więc na razie ten proces jest zatrzymany. Czekamy również na rozwój sytuacji na linii 190, chociaż medialne informacje gdzieś tam docierają do nas, że powinno się to pozytywnie skończyć, że możliwe, że ta wartość tego remontu trasy od Skoczowa do Bielska wróci do tego wcześniej zapowiadanego czy zakładanego około 350 milionów. Udział gminy Skoczów w tej kwocie to jest ponad 4 miliony.
2: Ten budynek jest tak dość mocno zaniedbany i to chyba od bardzo długiego czasu, więc pytanie jest, jakie szanse na zrobienie z tym coś fajnego ma kolej, a jakie miasto, nie? Wydaje się, że jak to miasto przejmie, no to jest szansa, że coś z tym fajnego się zrobi.
1: A co się zrobi, tego jeszcze nie wiadomo, bo po dwóch dniach próśb o komentarz przedstawicieli PKP udało mi się uzyskać taki oto komentarz. Mówi Justyna Gawron ze spółki PKP SA.
4: Sprawa dotycząca prawa własności nieruchomości jest wciąż rozpatrywana przez sąd, w związku z czym spółka PKP oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy i wówczas będzie mogła odnieść się do ewentualnych planów względem obiektu.
0: I wtedy do sprawy wrócimy. Nagranie przygotował Andrzej Ochodek.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Jest 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki w studiu Anna Zaleśna-Sewera.
8: Na pokładzie wojskowego samolotu do kraju wrócił Polak, ciężko ranny w wypadku na Filipinach. Marcin Romanowski z listem żelaznym, prokuratura zaskarży decyzję sądu. Dziennikarze Trójki z szansą na nagrody za najlepsze podcasty. Ciężko ranny w wypadku na Filipinach Piotr Moczulski został przetransportowany specjalnym samolotem do Polski. Trafi do rodzinnego Białegostoku, gdzie będzie leczony. Starania o powrót mężczyzny do domu trwały od czerwca.
9: Ze względu na zły stan zdrowia pan Piotr musiał być przetransportowany na pokładzie specjalnego samolotu medycznego, który w poniedziałek został wysłany przez Ministerstwo Obrony Narodowej na Filipiny. Operacja trwała łącznie kilkadziesiąt godzin i dziś samolot z chorym Polakiem na pokładzie wylądował w Warszawie. Na lotnisku na pana Piotra czekała już karetka, mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej.
10: Karetka wysłana przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku przywiezie pana Piotra na szpitalny oddział ratunkowy. No i tam lekarze zdecydują o tym, w jaki sposób będą postępować, tak jakiej opieki będzie wymagał pan Piotr.
9: Piotr Moczulski od 2 lat przebywał w szpitalu na Filipinach, gdzie uległ wypadkowi. Przemysław Lis, Polskie Radio.
8: Marcin Romanowski, ścigany za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, dostał list żelazny. Jak wyjaśnia rzeczniczka warszawskiego sądu Anna Ptaszek, decyzja wynika z tego, że postępowanie jest już zaawansowane, a dotychczasowe próby postawienia byłego wiceministra przed wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne.
11: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar i doniosłość społeczną, lepszą decyzją będzie, skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy.
8: Prokuratura zapowiada zażalenie na decyzję sądu. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodał, że decyzję w sprawie listu żelaznego wydał neosędzia. Jak napisał, też sprawdzi, dlaczego prokuratura nie domagała się zmiany orzekającego. Marcin Romanowski za rządów Wiktora Orbana dostał azyl polityczny na Węgrzech. Później miał przebywać w Naddniestrzu. Powołano Centrum Walki z Dezinformacją. Szefem nowej instytucji został wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. O dezinformacji nie tylko mówimy, ale też z nią walczymy, podkreśla szef resortu Krzysztof Gawkowski.
12: W Polsce będziemy mieli jako pierwsi w Europie jeden wspólny ośrodek do walki z dezinformacją, pokazując, że nie tylko o dezinformacji mówimy, z nią walczymy na poziomie takim ustawowym czy zarządzania wsparciem finansowym, ale również operacyjnym.
8: Centrum Walki z Dezinformacją ma przygotować podstawę strategicznego dokumentu pokazującego skalę tego zjawiska i działania podejmowane przez Polskę. Dziennikarze Trójki nominowani do nagrody imienia redaktora Janusza Majki za najlepsze podcasty. W kategorii audio serial nominacje otrzymali Anna Dudzińska i Michał Matus za podcast 12 tysięcy dni. Katastrofa promuje Jan Heweliusz. Natomiast w kategorii debiut doceniono Annę Kowalczyk za Ołowiane dzieci. Prawdziwą historię. Laureatów nagrody poznamy 5 grudnia. Spośród ponad 300 zgłoszonych produkcji jury konkursu wybrało 35 podcastów nominowanych w 7 kategoriach. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Dariusz Urbanowicz w studiu. Sport czy lalka?
14: Może na końcu lalka.
7: Dobrze.
14: Świetne wieści właśnie napłynęły z Pekinu. Magdalena Frank awansowała do drugiej rundy turnieju rangi 1000. Na otwarcie pokonała Else Jacquemot w trzech setach 7-5, 3-6 i 6-4. Następnie czekają pojedynek z Czeszką Nikolą Bartuńkową. Już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnała się Katarzyna Kawa. Nasi tenisiści bawią w Azji, a piłkarze pod Płońskiem. O tym, co słychać w kadrze przed piątkowym meczem z Rumunami, mówi rzecznik prasowy PZPN Emil Kopański.
15: Tutaj odbyli już dwie jednostki treningowe we wtorek i środę. W czwartek biało-czerwoni ponownie będą tutaj trenować. Tym razem będzie to oficjalna jednostka treningowa przed meczem z Rumunią. Po tej jednostce treningowej Polacy powrócą do Warszawy, do swojej stałej bazy i tam będą już nocować, a także czekać na mecz z Rumunią.
14: A ten w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym właśnie w Warszawie. Ruszył sezon NHL, czyli najlepszej hokejowej ligi świata. Niestety wciąż nie możemy doczekać się następców Mariusza Czerkawskiego i Krzysztofa Oliwy. Były już pierwsze bójki, spektakularne akcje i bramki. Z ciekawszych wyników Boston Bruins pokonali New York Rangers 3-0, a zdobywcy Pucharu Stanleya Carolina Hurricanes przegrali z Florida Panthers 0-1. Kolejny medal polskich żołnierzy na Mistrzostwach Świata CISM w Szermierce na Węgrzech. Starszy kapral Martyna Jelińska, kapral Hanna Łyczbińska, starszy szeregowy Małgorzata Kozaczuk i szeregowy Zuzanna Cieślar zdobyły brązowe medale w turnieju drużynowym w szabli. Co ciekawe, tylko Kozaczuk i Cieślar to szablistki. Jelińska i Łyczbińska walczą na co dzień floretami ku chwale ojczyzny. Coś o lalce?
16: Proszę.
14: No dobrze, to tak szybciutko, bo jutro wybieram się na ostatni dzień zgrupowania naszych strażaków przed wyjazdem do Stanów na Fireman Challenge, czyli to są Mistrzostwa Świata właśnie służb pożarniczych. Takie wyścigi, miało być o wyścigach, na...
16: Konnych,
14: ale tutaj nie ma koni, są tylko szybcy jak konie strażacy. W pełnym rynszturmku, w masce przeciwgazowej trzeba się wdrapać na wieżę, potem wciągnąć tam ciężar, taki zbiec, takim młotem wbić specjalną szynę, potem sikawką zgasić pożar, przebić się przez drzwi. Tak, no jak te drzwi jak w kowbojskim salonie. No i na koniec slalom i przeciągnąć manekina. Manekin to tak jak lalka.
16: To
14: liczymy
16: był,
14: na Rafała Berezę.
16: To był wyczyn. Darku, gratuluję. Połączyć.
14: Będę nagrywał, więc do usłyszenia w Trójce niebawem.
16: Czekamy w takim razie.
14: Będzie się działo.
16: Dariusz Urbanowicz. Za godzinę wraca.
14: Tak jest.
16: Po południu, wieczorem i w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich możliwe silne zamglenia. A temperatura w nocy, uwaga, od 3 stopni na Podhalu, około 9 stopni będzie w centrum, 13 stopni najcieplej na północnym zachodzie. Na wybrzeżu też może być jeszcze cieplej, około 14 stopni, najchłodniej w kotlinach i dolinach karpackich. Tam lokalnie około zera. Trójka.
17: Tu Radio Dźwięk.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

nich potrzebne.

0: Jest 17. Coraz więcej cyberataków, m.in. na firmy farmaceutyczne. Ministerstwo Zdrowia ma na to receptę. Ostrawa i Katowice chcą ściślej współpracować. Podpisano w tej sprawie specjalne memorandum. Wiemy, co się w nim znalazło. Prawie 2000 dziewięciolatków z częstochowskich szkół podstawowych pobiegło dzisiaj w biegu Orląt.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Cyberatak na firmę fakturownia, która dostarcza systemy księgowe. Wcześniej wyciek danych medycznych przechowywanych przez Enelmed, Kubusoft i MyDoktor. Takich incydentów będzie coraz więcej, przestrzega Ministerstwo Cyfryzacji i mobilizuje firmy do inwestowania w ochronę swoich systemów. To jednak wciąż jest piętą achillesową polskich przedsiębiorców.
2: Polska coraz częściej narażana jest na cyberataki. Inspirowane są one głównie przez Rosję i Białoruś. Jeszcze nie wiadomo, czy tak było w przypadku włamań na systemy firm Enelmed, Medyk i MyDoktor. Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego incydenty te obnażyły słabość infrastruktury informatycznej sektora medycznego.
3: Bo sektor medyczny zapomniał, że musi chronić swoje dane. Wprowadzimy w Polsce nowe ograniczenia, które będą zabraniały firmom korzystania z więcej niż 100 tysięcy danych pacjentów, jeżeli nie będą miały odpowiednich systemów, które będą zaaudytowane.
2: Wielu przedsiębiorców jednak wciąż nie dostrzega problemu związanego z cyberzagrożeniami.
4: Dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo.
2: Mówi Michał Sajdak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa.
4: Raczej jest krucho, bardzo krucho.
2: Ministerstwa Cyfryzacji i Zdrowia pracują w trybie pilnym nad projektem Cyberpiątka. Przepisy zostaną przygotowane do końca roku i mają zmobilizować firmy do wzmocnienia ochrony ich systemów.
0: A informacja ta zebrała Klaudia Wróblewska.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Ostrawa i Katowice chcą ściślej współpracować gospodarczo i wspólnie zabiegać o inwestorów. Prezydenci obu miast podpisali dziś w Ostrawie porozumienie w sprawie rozwoju

0: 4FM z okazji Dnia Archiwisty wybierzemy się do Archiwum Państwowego w Częstochowie. Powiemy też o licznych nagrodach, jakie orkiestra z Konopisk przywiozła z festiwalu w Hiszpanii. Zapraszamy do słuchania już za kilka minut. Pogodne niebo tej nocy prognozują nam synoptycy nad regionem. Temperatura minimalna wyniesie od 6 do 9 stopni, a wiatr będzie słaby, głównie ze wschodu.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: To zaglądamy na drogi i sprawdźmy, co się dzieje. Gabriela Kaczyńska.
3: Wciąż trudną drogową sytuację mamy w centrum aglomeracji. Kierowcy mówią o paraliżu komunikacyjnym i on zresztą trwa od godziny 16. Po wypadkach w kilku miejscach jeszcze całkowicie zablokowana jest trasa S1 pomiędzy zjazdem z autostrady A4 a Dąbrową Górniczą w stronę Częstochowy. Wcześniej, bo w Mysłowickich Kosztowach w miejscu prac drogowych doszło do kolejnej stłuczki i tam mamy spory korek aż do zamkniętego odcinka trasy S1. Trudną drogową sytuację mamy też na wspomnianej autostradzie A4. Zator zaczyna się w Katowicach, a kończy w Mysłowicach za zjazdem na S1. W dwóch miejscach na czwórce mamy kolizję i tam jezdnia jest częściowo zablokowana. Do jednej kolizji doszło za węzłem Murckowska, a do drugiej już w Mysłowicach. Przez problemy na S1 i na czwórce zatory utrzymują się w Katowicach na drodze 86 w stronę Sosnowca, bo kierowcy próbują S1 objechać i gdyby tego było mało, to na wysokości Kastoramy na drodze 86 też doszło do kolejnej już dzisiaj stłuczki i tam droga też jest dodatkowo częściowo

0: na drodze 946, ale i na ulicy Wesołej oraz trasie 945. Spowolniony jest także przejazd S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem w miejscu prac drogowych. Na północy ruch w wielu miejscach nabrał już tempa. Niewielkie korki mamy jedynie w Blachowni na drodze Krawie 46, gdzie prowadzone są prace budowlane. 691 400 400, czekamy na Państwa sygnały z dróg. Mam nadzieję również te dobre. A kolejny, nieco lepszy, mam nadzieję, raport drogowy przed godziną 18. Do usłyszenia.
1: Czekamy, czekamy na lepsze wieści. Na zegarach prawie 17.30. Tu Radio Katowice, informacje w skrócie. W studiu Karolina Michalik.
2: W Sosnowcu powstanie specjalistyczny ośrodek pomocy dla dzieci, który zapewni kompleksowe wsparcie najmłodszym ofiarom przemocy i przestępstw z całego województwa śląskiego. Umowę na realizację inwestycji finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości podpisali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prezydent Sosnowca. Prokuratura Krajowa otrzymała dokumenty z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Dowiedziało się o tym Polskie Radio. Chodzi o podejrzenie manipulowania składami orzekającymi w sprawach politycznych i ustrojowych, jak na przykład kontrasygnata premiera pod niektórymi dokumentami podpisywanymi przez prezydenta. Zawiadomienie złożył sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Batyra. Katowice zacieśniają współpracę z czeską Ostrawą. Miasta partnerskie podpisały dziś dokument o wspólnym działaniu na rzecz rozwoju obu miast. Współpraca ma dotyczyć transportu, gospodarki i inwestycji, ale także kultury i edukacji. 40 tysięcy papierosów bez akcyzy przejęli policjanci z Dąbrowy Górniczej. Wyroby należały do 52-letniej mieszkanki miasta. Z ustaleń śledztwa wynika, że kobieta prowadziła w mieszkaniu nielegalny sklepik tytoniowy. 52-latka została zatrzymana.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim latem.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami

0: Mamy informacje od kierowców. Dzisiaj prawdziwy Karmagedon. Zazwyczaj dojazd z Katowic do Jaworzna to 20-25 minut. Na ten moment przejazd trwa przynajmniej minut 50. Do Imielina z Katowic 40, do Dąbrowy Górniczej 35. Kolejne autoradio przed 18. Zaglądamy teraz na południe i temat kolejowy, ale nie będziemy mówić o podróży pociągiem, a raczej o inwestycjach. Skoczów powoli porządkuje zaniedbane tereny miasta. W rejonie dworca i osiedla Górny Bór rozebrano już budynek dawnej, niesławnej Syberii, czyli mieszkań socjalnych, starą szkolną salę gimnastyczną także. Aby zagospodarować ten teren, władze miasta walczą o przejęcie pobliskiej działki, gdzie znajduje się niszczejący budynek dawnej przychodni kolejowej. Trwa jednak sądowy spór z PKP w tej sprawie. Szczegóły w relacji naszego reportera.
1: Dzień dobry. Chciałem zapytać o ten ostatni budynek 42 Mickiewicza, co tam się dzieje? Coś pan wie? Przechodnia kolejowa.
2: Przechodnia kolejowa, a rozumiem, że pan pije do tego, że tutaj były budynki wyburzone i ktoś tam się przeniósł i tak dalej, i tak dalej.
1: O tak, tą Syberię, tak.
2: To tu mieliśmy z tym problem, natomiast tam...
1: Też tam podobno tam w tych krzakach się dzieją.
2: Podobno tam troszeczkę próbują się przenosić, ale nie wiemy za bardzo, jak to tam wygląda, bo... Też tam nie zaglądamy, a tam jest dość mocno zalesione, więc trudno powiedzieć.
1: No bo miasto walczy z koleją o przejęcie tego budynku, zagospodarowanie terenu.
2: Tak, nawet widziałem, chyba ostatnio burmistrz tutaj kręcił jakiś taki mały klipik na YouTube'a i była informacja właśnie a propos tego, że w którejś tam instancji chyba miasto wygrało.
1: Obserwuję od dłuższego czasu, jak miasto Skoczów odzyskuje pewne przestrzenie publiczne dla miasta. To wszystko jest wasze i dlatego wam łatwiej, ale z koleją to nie tylko wasz samorząd ma problemy.
3: Jest to dawna przychodnia kolejowa. Jest to budynek, o który gmina próbuje odzyskać od PKP. Już, że tak powiem, w jednej procedurze w NSA wygraliśmy.
1: Burmistrz Skoczowa Rajmund Dedio.
3: I został on przyznany gminie Skoczów, ale PKP jednak stwierdziło, że może... W innym kierunku pójdzie zasiedzenie i to jest druga procedura. Teraz idziemy zupełnie innym ciągiem, że tak powiem, prawniczym. Pierwsze postępowanie w Cieszynie zakończyło się pomyśli gminy Skoczów i chyba teraz 7 października jest po odwołaniu w Bielsku.
1: Jest jakiś pomysł, co by tam zrobić?
3: Ten teren łączy się bezpośrednio z działkami od strony Górnego Boru, od osiedla. Tam na tych terenach była sala gimnastyczna, już od wielu, wielu lat nieużytkowana, więc ona została rozebrana. Była tak zwana Syberia, którą popularnie tak nazywana w mieście, taki budynek socjalny. Prawie, że codziennie toczyły się dantejskie sceny. Można by powiedzieć, że policja czy straż miejska dziennie musiała tam interweniować. Więc te dwa budynki znikły. Po sesji Mickiewicza 42 jest piękny, duży ogród. Niestety zarośnięty. Nie jest to jakby jeszcze nasz teren, więc trudno, żebyśmy go cały czyścili, wycinali z tych zakrzaczeń i tak dalej. I na dzisiaj można powiedzieć, że tam bardzo dużo osób, które ma jakieś problemy z używkami, przesiaduje, robi bałagan, jest to niebezpieczne dla mieszkańców, mieszkańcy się skarżą. Tak więc jest to naprawdę bardzo, bardzo duża uciążliwość. Gmina chciałaby odzyskać ten teren i po prostu go uporządkować, wysprzątać, wykarczować ten ogród, żeby to był jedna duża przestrzeń zielona.
1: Pana zegar w gabinecie odmierza czas. Więc to perspektywa jest długa, jak pan myśli. To wszystko zależy od tego wyroku sądu, od funduszy, od pieniędzy, jak zwykle.
3: To wszystko zależy od wyroku sądu, bo wie pan, na uprzątnięcie terenu to znowu takich dużych środków nie potrzeba, więc żeby to uprzątnąć, zabezpieczyć, to jesteśmy w stanie w każdej chwili to zrobić. Tylko żebyśmy dostali klucze od tego budynku i podpisali protokół zdawczo-odbiorczy tej posesji. No dopóki tego nie zrobimy, no nie wolno tam nam robić żadnych prac.
1: Uczestniczyłem w takiej wizji lokalnej z pana poprzednikiem i z urzędnikami z ratusza skoczowskiego na dworcu kolejowym, z udziałem oczywiście przedstawicieli kolei. Chcieliście odzyskać ten dworzec, który jest w opłakanym stanie.
3: Jeżeli chodzi o warunki, które zostały nam przedstawione odnośnie przejęcia tego dworca, są dla nas nie do zaakceptowania. Zbyt dużo musielibyśmy tam włożyć. Część pomieszczeń by była nie do odzyskania, część pomieszczeń by dalej nie była gminy. Tak więc na razie ten proces jest zatrzymany. Czekamy również na rozwój sytuacji na linii 190, chociaż medialne informacje gdzieś tam docierają do nas, że powinno się to pozytywnie skończyć, że możliwe, że ta wartość tego remontu trasy od Skoczowa do Bielska wróci do tego wcześniej zapowiadanego czy zakładanego około 350 milionów. Udział gminy Skoczów w tej kwocie to jest ponad 4 miliony.
2: Ten budynek jest tak dość mocno zaniedbany i to chyba od bardzo długiego czasu, więc pytanie jest, jakie szanse na zrobienie z tym coś fajnego ma kolej, a jakie miasto, nie? Wydaje się, że jak to miasto przejmie, no to jest szansa, że coś z tym fajnego się zrobi.
1: A co się zrobi, tego jeszcze nie wiadomo, bo po dwóch dniach próśb o komentarz przedstawicieli PKP udało mi się uzyskać taki oto komentarz. Mówi Justyna Gawron ze spółki PKP SA.
4: Sprawa dotycząca prawa własności nieruchomości jest wciąż rozpatrywana przez sąd, w związku z czym spółka PKP oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy i wówczas będzie mogła odnieść się do ewentualnych planów względem obiektu.
0: I wtedy do sprawy wrócimy. Nagranie przygotował Andrzej Ochoda.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 18. Serwis trójki przed nami, Anna Zaleśna-Sewera.
8: Neosędzia przyznał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. Minister Sprawiedliwości sprawdzi, dlaczego nie został wyłączony. Pirotechnicy nie znaleźli materiałów wybuchowych w paczce na bocznicy kolejowej w Białymstoku. Otwarte ulice zamknięte na czas akcji. To mogła być próba ataku terrorystycznego, pisze o incydencie w samolocie Fly Dubai, Reuters. Sąd zdecydował o przyznaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego, a minister sprawiedliwości zapowiada sprawdzenie, dlaczego nie było wniosku o wyłączenie sędziego. Waldemar Żurek powiedział, że decyzję w sprawie listu żelaznego wydał neosędzia.
9: Ja wydałem wyraźne zalecenia prokuratorom. Tam, gdzie jest osoba, której tytuł powołania jest kwestionowany, zwłaszcza taka osoba, która podpisała listy poparcia do neokaresu, która dostawała dodatkowe funkcje, dobrze płatne, w czasach, które były wprowadzaniem systemu autorytarnego, prokuratura rzeczywiście powinna tutaj działać z dużą ostrożnością i korzystać z wniosków o wyłączenie. Dlaczego to się nie stało? Będę to ustalał i myślę, że będą wyciągane konsekwencje.
8: Śledczy złożą zażalenie na decyzję sądu. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie jest. W podejrzanej paczce znalezionej na bocznicy kolejowej w Białymstoku nie było niebezpiecznych materiałów. Pirotechnicy sprawdzili pakunek, który leżał na jednej z cystern przewożących olej napędowy. Akcja wymagała sporej logistyki, przyznaje Malwina Trochimczuk z białostockiej policji.
10: Czas trwania policyjnych czynności uzależniony był od tego, jak szybko zostaną odholowane pozostałe cysterny, które były przyłączone do tego składu. Było ich ponad 30. Dopiero po odholowaniu tych cystern pirotechnicy mogli sprawdzić zawartość znaleziska. Jak się okazało, wewnątrz nie było materiałów niebezpiecznych.
8: Przez kilka godzin w centrum Białegostoku było zablokowanych kilka ulic i tunel. Obaj piloci samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu zostali przetransportowani do szpitala po wylądowaniu w Arabii Saudyjskiej. Między mężczyznami miało dojść do bójki. Jeden miał dźgnąć drugiego nożem. Jeden z pasażerów nagrał dramatyczny komunikat, w którym prosił o pomoc. A w tej chwili przejęliśmy kontrolę nad terrorystami. Zbliżamy się do lądowania. Jeśli ktoś nas usłyszy, potrzebujemy pomocy. Lądujemy w Tabuku, prawdopodobnie gdzieś w Arabii Saudyjskiej. To nieznany nam teren. Wszyscy na pokładzie są cali i zdrowi, z wyjątkiem pilota. Potrzebujemy pomocy. Samolot w trakcie lotu wysłał dwa sygnały ostrzegawcze, jeden ogólny, jeden o porwaniu. Wcześniej nagle zniżył wysokość lotu o niemal 14 tysięcy stóp. Incydent jest uważany za próbę przeprowadzenia ataku terrorystycznego, donosi agencja Reutera, powołując się na anonimowe wypowiedzi izraelskich urzędników.
11: Klimat.
8: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Poznaniu umiarkowana. 36% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. Duże zagrożenie pożarowe występuje w lasach w okolicach Zielonej Góry. To był serwis trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: A teraz o sporcie po raz trzeci tego popołudnia. Dariusz Urbanowicz.
13: Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. W pierwszym meczu potrzebowała trzech setów, by uporać się z Elson Jacquemot. 7-5, 3-6 i 6-4. Francuska to numer 165 rankingu singlistek. Kolejny pojedynek z 48 w zestawieniu WTA Fręch. Stoczy z Czeszką Nikolą Bartuńkową, która jest obecnie 34 rakietą świata. Za turniejową burtę w Pekinie wypadła już Katarzyna Kawa po dwusetowym boju z Ukrainką Darią Znigur. Jutro rano polskiego czasu na kort powinna wyjść w Magdalinet, by zagrać z Katarzyną Siniakową. Reprezentacja Polski w piątek zagra z Rumunami. To będzie trzeci mecz Ligi Narodów. Tymczasem ich młodsi koledzy z kadry do lat 21 właśnie grają ze Szwedami w eliminacjach Mistrzostw Europy, ten mecz w Katowicach. A selekcjoner Jerzy Brzęczek mówi o nadrzędnych celach jego podopiecznych.
14: To jest nasze podstawowe zadanie i cel, żeby przygotować zawodników, żeby selekcjoner Jan Urban mógł z nich korzystać, żeby miał jak gdyby taką głębię składu i żeby ci zawodnicy dodatkowo, którzy są u nas, mieli tą dodatkową ambicję, motywację do tego, że to dosyć duża grupa kolegów, którzy zaczynali w U21, teraz dostają szansę w pierwszej reprezentacji, tak więc to jest nasz cel.
13: Nasza dorosła kadra w poniedziałek, przypomnę, uległa Szwedom 1-3, a młodzieżówka kilka miesięcy temu wygrała z 3 koronami 6-0. Ciekawe, co się dzieje później z takimi talentami, prawdaż? Słoweńcy opublikowali skład reprezentacji na Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym, które zaczną się w czwartek. Pojawiły się plotki, że przed własną publicznością wystartuje Tadej Pogacar, jednak najlepszy obecnie kolarz połamał się podczas Vuelty i nie doszedł jeszcze do zdrowia, nie dostał zgody lekarza na start. Pod jego nieobecność o medale powalczą Roglic, Omżel i Mohoric. Tymczasem możemy doszukać się listy naszych reprezentantów w wyścigu elity. Będą to Gajdulewicz, Kaczmarek, Maciejuk, Pękala oraz Kwiatkowski, a wśród pani Jaskulska, Kreślak, Lach, Perekitko, Płos oraz świeżo upieczona wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma Finney.
7: No mocno zabrzmiało to twoje pytanie, prawdaż?
13: Tak.
7: Ale trzeba je zadawać.
13: Trzeba zadawać i się zastanowić, który sport jest sportem narodowym. Mm-hmm. Czy przypadkiem nie siatkówka?
7: No właśnie. To z tym pytaniem mogą państwo, właściwie z odpowiedzią na nie, mogą państwo dzwonić. Przypomnę 2027 trójek, a ja przypomnę także, bo już o tym mówiłem, że wieczór i noc będą prawie bezchmurne, a jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, choć będą też miejsca bez chmur. Temperatura w czwartek, pierwszy dzień października, od około 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południowym zachodzie kraju. Trójka.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

wstyd na karku spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż tę twarz, co szepcze, pluje na konstytucję.

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć.
1: A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Jest 18. Kompleksowa pomoc psychologiczna i prawna. W Sosnowcu powstanie specjalistyczny ośrodek pomocy dla dzieci. Proboszcz z zabytkowego kościoła w Jastrzębiu Zdroju apeluje o pomoc. Dach świątyni znajduje się w bardzo złym stanie, ale parafii nie stać na remont. Nielegalny sklepik tytoniowy znaleziony w mieszkaniu Dąbrowianki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało pierwsze umowy w ramach naboru na utworzenie sieci specjalistycznych ośrodków pomocy dla dzieci. Kluczowa placówka dla całego województwa śląskiego powstanie w Sosnowcu. Projekt ma wartość ponad 2 600 000 zł. To część ogólnokrajowej puli przekraczającej 5,5 miliona zł, przeznaczonej również na ośrodek w Toruniu. Nowa placówka ma zapewnić dzieciom i ich opiekunom kompleksowe wsparcie psychoterapeutyczne, psychiatryczne, psychologiczne oraz prawne w jednym miejscu. Celem ośrodka jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, która pomoże najmłodszym ofiarom przemocy i traumatycznych wydarzeń w powrocie do równowagi, bez konieczności szukania pomocy w wielu rozproszonych instytucjach. Dach zabytkowego kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju wymaga pilnego remontu. Duchowni proszą o wsparcie, bo jak przekonują, parafii nie stać na przeprowadzenie tak kosztownej inwestycji.
2: Włożyliśmy całe dochody parafii w dofinansowanie remontu dachu od strony zachodniej. Udało nam się w ciągu 2 razy zebrać kwotę, by zakupić dachówkę na cały dach. To jest już ten taki pierwszy wkład parafii, ale koszt remontu dachu to 3,5 miliona złotych. Nie ma takiej możliwości, by parafia podołała temu wydatkowi, stąd ten taki pośpiech i zwracanie się o pomoc do wszystkich ludzi dobrej woli.
0: Mówił ksiądz proboszcz Dariusz Neterowicz. Przypomnijmy, wykonana 3 lata temu ekspertyza wykazała już wtedy znaczną degradację więźby oraz pokrycia dachowego świątyni. Miasto zadeklarowało częściową pomoc finansową, ale dopiero od przyszłego roku. Parafia od lat regularnie stara się także o dofinansowanie na remont zabytku ze środków rządowych, ale na razie bezskutecznie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prace nad budową nowego dworca głównego w Częstochowie przebiegają zgodnie z planem, tak deklaruje dziś PKP. Pasażerom udostępniono część wschodniego skrzydła. W pawilonie znajdują się poczekalnie, toalety oraz kasy biletowe. Nie oznacza to jednak zakończenia prac po tej stronie dworca. Realizowane są m.in. prace wykończeniowe, montowane są ścianki działowe, instalacje wewnętrzne oraz panele elewacyjne przy zejściach na perony. Trwają także przygotowania do montażu wind, wylicza Agnieszka Jurkiewicz z PKP SA.
3: W części zachodniej wykonywane są fundamenty oraz konstrukcja żelbetowa klatki schodowej i szybu windowego. W następnej kolejności realizowane będą prace wykończeniowe, prace związane z wyposażaniem części ogólnodostępnych oraz uruchamianiem urządzeń i systemów.
0: Nowy dworzec powstaje w miejscu poprzedniego. Koszt inwestycji to prawie 150 milionów złotych, a całość ma się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku. 40 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli policjanci z Dąbrowy Górniczej. Wyroby należały do 52-letniej mieszkanki miasta. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta prowadziła w mieszkaniu nielegalny sklepik tytoniowy, mówi Bartłomiej Osmulski z dąbrowskiej policji.
4: Gdyby zabezpieczone materiały trafiły na rynek, Skarb Państwa zostałby narażony na uszczuplenie wysokości blisko 70 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT.
0: Mieszkanka Dąbrowy Górniczej została zatrzymana. Zdecydowała się na dobrowolne poddanie karze. Jutro, jak przewidują synoptycy, nad regionem znowu będzie piękne, pogodne niebo. Temperatura maksymalna sięgnie 22 kreski na termometrze. Będzie wiał co najwyżej słaby wschodni wiatr.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 września. Minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewer. Marcin Romanowski z listem żelaznym. Prokuratura zaskarży decyzję sądu. Polska wykorzystała wszystkie środki z KPO. Kilkadziesiąt miliardów euro. Pasażerowie lotu Dubaj-Tel Awiw, który o mało nie skończył się tragedią, wrócili do Izraela. Kontrowersje wokół listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie decyzji sądu, a minister sprawiedliwości przekazał, że podjął ją neosędzia. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka z KO mówił w Pulsie Trójki, że najważniejsze, by ścigany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości Marcin Romanowski wreszcie stanął przed sądem.
7: Dowody są ewidentne, defraudacje są ewidentne. Wszyscy wiedzą, jak ta sprawa wyglądała w ten sposób, że politycy Solidarnej Polski związani ze Zbigniewem Ziobrą, no niestety gigantyczne pieniądze przeznaczali na cele związane ze swoimi politykami. Myślę, że dzisiaj najważniejsze jest to, aby pan Romanowski stanął przed wymiarem sprawiedliwości.
6: Z kolei Krzysztof Cieciura z PiS-u przypomniał, że prokuratura nie wnioskowała o zmianę sędziego, który podjął decyzję o liście żelaznym.
8: Nie prosiła, nie wnosiła o test bezstronności, w żaden sposób nie podważała jego statusu w tej sprawie, a mogła to zrobić. Więc dzisiaj po wydaniu takiego wyroku stawianie tezy, że ten wyrok jest jakiś niewłaściwy, ponieważ wydał go taki, a nie inny sędzia, jest po prostu niepoważne.
6: Jeśli list żelazny będzie prawomocny, Marcin Romanowski będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. 60 miliardów euro na ochronę klimatu, transport, rolnictwo, cyfryzację i służbę zdrowia. Ministerstwa podsumowały efekty Krajowego Programu Odbudowy. Jego celem była odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19. Jak mówi ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełrzyńska-Nałęcz, Polska wykorzystała wszystkie dostępne środki. Ostatnie transze będą zrealizowane do końca roku.
9: Podpisałam i wysłaliśmy 9, ostatni, największy wniosek o płatność z KPO. 55 miliardów złotych wpłynie do Polski na Boże Narodzenie. A już jutro, przedostatni wniosek o płatność, złożony kilka tygodni temu, zmaterializuje się i do Polski jutro wpłynie 35 miliardów złotych.
6: Największym beneficjentem była ochrona klimatu i środowiska. Na ten cel przeznaczono 40% wszystkich funduszy. Pasażerowie porannego lotu Dubaj-Tel Awiw, który o mało nie skończył się tragedią, bezpiecznie wrócili do Izraela. Premier Benjamin Netanyahu nakazał wzmocnienie środków bezpieczeństwa wśród przewoźników zarówno izraelskich, jak i zagranicznych. Pasażerowie klaskali i wiwatowali po tym, jak wylądowali na lotnisku w Tel Awiwie. Przylecieli samolotem zastępczym podstawionym przez Fly Dubai. Według agencji Reutera, Arabia Saudyjska, która nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Izraelem, nie zgodziła się, by władze izraelskie przysłały po swoich obywateli samolot wojskowy. W szpitalu w Arabii Saudyjskiej zostali dwaj piloci ranni w bójce po tym, jak jeden z nich próbował doprowadzić do katastrofy. Samolotem leciało 180 pasażerów, głównie Izraelczyków. Na pokładzie była także druga załoga Fly Dubai, która przejęła stery i awaryjnie lądowała w saudyjskim Tabuk. Po obezwładnieniu pilota pomogli pasażerowie. Gruzińska dziennikarka Mzia Amaglobeli, uhonorowana przez polski MSZ Nagrodą Solidarności imienia Lecha Wałęsy. Laureatka od roku siedzi w więzieniu za to, że w trakcie ulicznych protestów w Gruzji wdała się w przepychankę z policją. Dziennikarka jest założycielką dwóch najstarszych niezależnych mediów w Gruzji walczących o prawa człowieka. Na uroczystości wręczenia nagrody była nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dobry wieczór, Agnieszko.
10: Dobry wieczór.
6: Co o wyróżnionej mówił szef dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski?
10: A szef dyplomacji, który wygłaszał laudację na temat laureatki, wskazywał, że Mzia Amaglobeli przez lata swoją postawą i prowadzonymi przez siebie redakcjami pokazuje, gdzie leży dobro, jak ważne dla ogółu jest stawanie po właściwej stronie, nawet jeśli okupione jest to pozbawieniem wolności.
11: Świat widzi i docenia postawę pani Amaglobeli.

0: Do kin weszła ekranizacja powieści Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Niektórzy poznańscy uczniowie już widzieli film i dzielą się wrażeniami.
1: Myślę, że trzeba by było mieć chociaż jakiekolwiek inne pojęcie z innego źródła, bo było tam parę wątków, których w książce nie było i tak samo parę wątków było pominięte.
2: Brakowałoby paru informacji, gdyż była tak przedstawiona bardziej historia samego Wokulskiego.
3: Fajnie jednak jest najpierw przeczytać, żeby tak krytycznie trochę spojrzeć na to i faktycznie zauważyć te różnice.
0: Lalka to jedna z najdroższych polskich produkcji. Film kosztował około 80 milionów złotych. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Wieczór pogodny i dość ciepły, w tej chwili od 13 do 19 stopni. W nocy od 5 na Podlasiu do 13 na zachodzie. Nigdzie nie powinno padać, nad ranem na północnym wschodzie możliwe mgły.
5: Sponsorem programu.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 20. Studenci wracają na uczelnię. Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Katowice zacieśniają współpracę z czeską Ostrawą. Dziś otwarto część nowego wschodniego pawilonu dworca PKP Częstochowa Główna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Katowicach odbyła się dziś po raz piąty międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego. Uroczystości trwały od rana, a po południu ulicami centrum miasta przeszedł orszak rektorski 7 uczelni publicznych. Rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Ryszard Koziołek, podkreślił, że wydarzenie zaczyna stawać się lokalną tradycją.
2: Cieszymy się ogromnie, że uczelnie po raz piąty zebrały się, żeby świętować rozpoczęcie roku. I to przy tak wspaniałej pogodzie.
0: Główna część wydarzenia odbyła się w sali koncertowej NOSPRY, która zgromadziła liczne osobistości ze świata nauki, kultury i polityki. Wykład inauguracyjny wygłosiła minister kultury Marta Cienkowska. Katowice zacieśniają współpracę z czeską Ostrawą. Miasta partnerskie podpisały dziś dokument o wspólnym działaniu na rzecz rozwoju obu miast. Celem nie jest tworzenie nowej struktury administracyjnej. Ostrawa i Katowice chcą przede wszystkim skuteczniej wykorzystywać swoją bliskość. Porozumienie zakłada m.in. organizację wspólnych projektów i wymianę doświadczeń między samorządami.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Skoczów powoli porządkuje zaniedbane tereny miasta w rejonie dworca kolejowego i osiedla Górny Bór. Rozebrano już budynek dawnej niesławnej Syberii, czyli mieszkań socjalnych i starą szkolną salę gimnastyczną. Aby zagospodarować ten teren, władze miasta walczą o przejęcie pobliskiej działki, gdzie znajduje się niszczający budynek dawnej przychodni kolejowej. Trwa jednak sądowy spór z PKP w tej sprawie, wyjaśnia burmistrz Skoczowa Rajmund Dedio.
3: W jednej procedurze w NSA wygraliśmy i został on przyznany gminie Skoczów, ale PKP jednak stwierdziło, że może w innym kierunku pójdzie za zasiedzenie i to jest druga procedura. Teraz idziemy zupełnie innym ciągiem, że tak powiem, prawniczym. Pierwsze postępowanie w Cieszynie zakończyło się po myśli gminy Skoczów i chyba teraz 7 października jest po odwołaniu w Bielsku.
0: Przedstawiciele spółki PKP nie chcą komentować sprawy do czasu zakończenia ostatniego procesu. Dziś otwarta część nowego wschodniego pawilonu dworca PKP Częstochowa Główna. Jest to część dworca usytuowana przy ulicy Piłsudskiego. Znajdują się w nim kasy biletowe. Ma to także ułatwić pasażerom poruszanie się po dworcu. Z nowego pawilonu nie można jeszcze korzystać z zejścia do tunelu, a także wjechać ruchomymi schodami na piętro i pasaż nad torami. Cały kompleks dworcowy ma zostać oddany w drugiej połowie przyszłego roku. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 6 do 9 stopni Celsjusza. Lokalnie w obniżeniach terenu możliwy spadek temperatury do około 3 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 30 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do Izraela wrócili pasażerowie samolotu, którego pilot próbował przejąć stery i rozbić maszynę. W sprawie Marcina Romanowskiego decydował neosędzia, mówi w Polskim Radiu Magdalena Sroka z PSL-u. W dzień spirometrii można było bez skierowania zbadać płuca.
6: Ponad 6,5 miliona osób ma albo astmę, albo przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
5: Pasażerowie porannego lotu Dubaj-Tel Awiw, który o mało nie skończył się tragedią, bezpiecznie wrócili do Izraela. Po poważnym zagrożeniu premier Benjamin Netanyahu nakazał wzmocnienie środków bezpieczeństwa wśród przewoźników zarówno izraelskich, jak i zagranicznych.
7: Pasażerowie klaskali i wiwatowali po tym, jak wieczorem ostatecznie wylądowali na lotnisku w Tel Awiwie. Przylecieli samolotem zastępczym podstawionym przez Fly Dubai. Według agencji Reutera, Arabia Saudyjska, która nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Izraelem, nie zgodziła się, by władze izraelskie przysłały po swoich obywateli samolot wojskowy. W szpitalu w Arabii Saudyjskiej zostali dwaj piloci ranni w bójce po tym, jak jeden z nich próbował obezwładnić drugiego, który chciał doprowadzić do katastrofy samolotu. Samolotem leciało około 180 pasażerów, głównie Izraelczyków. Na pokładzie była także druga załoga Fly Dubai, która przejęła stery i doprowadziła do szczęśliwego lądowania awaryjnego w saudyjskim Tabuk. W obezwładnieniu pilota pomogli pasażerowie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
5: Poszukiwany Marcin Romanowski może wrócić do Polski bez obawy o zatrzymanie. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Prokuratura zapowiada zaskarżenie tej decyzji. Magdalena Sroka z PSL-u mówi Polskiemu Radiu, że sędzia, który wydał list podejrzanemu, jest neosędzią.
4: Powinniśmy również spojrzeć na sędziego, który takie orzeczenie wydał, że jest to sędzia, który uzyskał awans za czasów prokuratury i ministra Zbigniewa Ziobro, tak zwany neosędzia.
5: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej za byłym ministrem wydano list gończy i europejski nakaz aresztowania. Pozwala wykryć groźne choroby układu oddechowego, a jest prostym badaniem diagnostycznym. Spirometria miała dziś swój dzień i w 10 oddziałach NFZ-u można było ją wykonać. Chętnych nie brakowało.
8: Ustnik do buzi, prościutko główka i oddychamy. Wydech! Wypuszczać, wypuszczać, wypuszczać, bardzo ładnie, wytrzymać, wytrzymać, nie poddawać się.
9: Doktor Piotr Dąbrowiecki z Wojskowej Akademii Medycznej zachęca do wykonania tego prostego badania.
6: W Polsce ponad 6,5 miliona osób ma albo astmę, albo przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Spirometr służy do wykrywania obturacji, czyli tego stanu zapalnego, tego zwężenia oskrzeli, które jest charakterystycznie dla tych dwóch chorób. W Polsce mamy taką sytuację, że połowa chorych na astmę nie wie o swojej chorobie i połowa chorych na POHP nie wie o swojej chorobie.
10: Kiedyś miałem podejrzenie POHP albo astmy oskrzelowej, ale nie zrobiłem spirometrii, bo pierwszym razem nie wyszło, natomiast drugim razem już nie mogłem, bo zaczęła się pandemia i były wstrzymane badania, więc teraz po kilku latach chcę sprawdzić.
8: Ustnik do buzi, szczelnie usta, prościutko.
9: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: A w nocy od 5 stopni na Podlasiu do 13 na zachodzie, nad ranem na północnym wschodzie mgły. Jutro nadal ciepło, na zachodzie nawet do 25 stopni.

dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

0: Jest 21. Funkcjonariusze Straży Granicznej i CBA zatrzymali członków gangu legalizującego pobyt cudzoziemcom. 53-latek z Sadowa podejrzany o znęcanie się nad zwierzętami najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. Ochotnicze straże pożarne Blachownia i Cisie otrzymają nowy sprzęt.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 11 osób zatrzymano w związku ze śledztwem w sprawie gangu legalizującego pobyt cudzoziemcom. To wspólna akcja funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wielowątkowe dochodzenie prowadzone jest przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Dotyczy m.in. legalizowania pobytu cudzoziemcom z Rosji oraz innych krajów bloku wschodniego. W procederze wykorzystywane były fikcyjne, zakładane spółki. Wczoraj w ręce funkcjonariuszy wpadli cudzoziemcy narodowości rosyjskiej. Sprawa jest rozwojowa. W najbliższym czasie sąd zdecyduje, czy członkowie grupy przestępczej trafią do aresztu. Sąd rejonowy w Lublińcu tymczasowo aresztował podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami. W ubiegłym tygodniu obrońcy praw zwierząt ujawnili na jego posesji kilkadziesiąt zaniedbanych zwierząt. Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Słabikowski.
2: Do zdarzenia doszło w Sadowie w powiecie lublinieckim. Znalezione na posesji 53-letniego Mariusza S. zwierzęta miały być wychudzone i z widocznymi objawami chorób skórnych. W trakcie oględzin posesji ujawniono także martwego psa i kota. Prokurator przedstawił Mariuszowi S. zarzuty dotyczące znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 65 zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania oraz bez dostępu do pokarmu i wody. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.
0: Na wniosek prokuratury sąd rejonowy w Lublińcu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. 53-latkowi grozi 5 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: To praca nudna w kurzu i bez kontaktu z innymi ludźmi. Tak mówi się o pracy w archiwum. Tymczasem większość z tych twierdzeń to mit. Dzisiaj w Polsce obchodzony jest Dzień Archiwisty ustanowiony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Jest to praca, która codziennie potrafi przynosić coś nowego i jest niezmiernie ciekawa, przekonuje kierowniczka Archiwum Urzędu Miasta Katowice Zofia Kusztel.
3: Codziennie odkrywamy coś nowego, codziennie w aktach odkrywamy jakieś tajemnice, czy to tajemnice kamienic, czy tajemnice ludzi. Dowiadujemy się czegoś o historii, także jest to codzienne tak naprawdę wyzwanie i codzienne takie zanurzanie się w tym oceanie historii.
0: Mitem jest także to, że to praca dla ludzi zamkniętych w sobie. Jak przekonuje Zofia Kusztel, archiwiści organizują wiele projektów edukacyjnych i wychodzą z historią do ludzi. Ochotnicze straże pożarne Blachownia i Cisie otrzymają nowy sprzęt. Gmina Blachownia pozyskała na ten cel 330 tysięcy złotych dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego. Obie jednostki zostaną wyposażone m.in. w sprzęt służący do działań ratowniczych, środki ochrony osobistej i środki łączności. OSP Cisie otrzyma także monitor skażeń radiacyjnych. Teraz pogoda. W nocy na niebie pojawią się jedynie delikatne chmury piętra wysokiego typu cirrus, bez opadów. Temperatura minimalna od 6 do 10 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 września, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma teraz bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji dla terytorium NATO, zapewnia szef sojuszu. Istnieje obawa matactwa. Będzie zażalenie prokuratury na decyzję o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Już rok systemu kaucyjnego.
6: Jako ochrona środowiska dobrze, natomiast się chodzi z tymi workami.
7: Noszę te butelki i przekazuję pieniądze na schronisko dla psiaków bezdomnych.
5: NATO nie da się zastraszyć Władimirowi Putinowi i nadal będzie pomagać Ukrainie. Tak mówił na konferencji obronnej w Brukseli sekretarz generalny sojuszu. Mark Rutte skomentował najnowsze groźby, także nuklearne, ze strony Rosji. Wszystko to dzieje się dlatego, że Putin nie radzi sobie na Ukrainie. Chce nas podzielić i sprawić, byśmy przestali zajmować się Ukrainą i przestali wspierać ją pomocą wojskową. Pozwolę sobie zacytować Radka Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych Polski, który powiedział, że w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe wymierzone w Polskę zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. I to jest właściwa reakcja. Sekretarz generalny starał się też uspokoić nastroje i mówił, że nie ma teraz bezpośredniego zagrożenia dla terytorium sojuszu i że jeśli takie będzie, to NATO jest przygotowane i będzie bronić każdego kawałka swojego terytorium. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości mówi, że orzeczenie sądu jest podważalne, a Waldemar Żurek podkreśla, że istnieje obawa matactwa w sprawie o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
8: Trwają procesy związane z ludźmi z Funduszu Sprawiedliwości, więc taka osoba, która byłaby na wolności, mogłaby wpływać na toczące się procesy, mogłaby tutaj w jakiś sposób mataczyć w tym postępowaniu, a wiemy, że w tej funkcji, w tej hierarchii była bardzo wysoko, bo to był zastępca ministra Ziobry, który tworzył zorganizowaną grupę przestępczą.
5: List żelazny gwarantuje Marcinowi Romanowskiego możliwość odpowiadania z wolnej stopy. Wcześniej za byłym ministrem wydano list gończy i europejski nakaz aresztowania. Nie będzie kar dla przedsiębiorców, którzy z powodu problemów technicznych nie zdążyli założyć skrzynki do e-doręczeń. Termin na jej założenie mija jutro.
9: Dotyczy to tych osób, których firmy zarejestrowane są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed 1 stycznia 2025 roku. Jednak ze względu na problemy techniczne i obciążenie portalu gov.pl przedsiębiorcy nie poniosą odpowiedzialności za opóźnienie w założeniu skrzynki, zaznaczyło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W ostatnim dniu września portal biznes.gov.pl nie działał. Użytkownicy zgłaszali problemy związane zarówno z e-doręczeniami, jak i CIDG. Wśród najczęstszych trudności pojawiały się kłopoty z logowaniem, wysyłaniem wniosków i aktywowaniem skrzynek. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
5: System kaucyjny działa już od roku. Mieszkańcy Białegostoku mają o nim różne opinie. Jedni go chwalą, inni krytykują.
10: Nie korzystamy z tego. Nie mam czasu na chodzenie z tymi butelkami.
11: Ani razu nie zaniosłem.
12: No niestety w sklepach musimy płacić dodatkowo te 50 groszy za tą butelkę.
6: System kaucyjny jako ochrona środowiska dobrze. Natomiast się chodzi z tymi workami. Wygląda tak jak dziadostwo jakieś.
12: Z jednej strony jest to dobra rzecz, bo dużo młodych ludzi zaangażowało się w zbieranie tych butelek. No i zbiera właśnie na różne akcje. Na przykład mój brat jest w Ochotniczej Straży Pożarnej i zorganizował akcję, gdzie zbierają właśnie butelki kaucyjne na jakieś dodatkowe wkrętarki do jednostki.
7: Noszę te butelki i przekazuję pieniądze na schronisko dla psiaków bezdomnych.
13: Bardzo sobie chwalę system kaucyjny i powinien być jeszcze bardziej rozszerzony. No bo wtedy jest porządek. Segreguję w domu, pomimo że mieszkam w bloku. Jak ktoś jest leniwy i nie chce odnieść tego do sklepu, to wyrzuca do śmietnika. No i inni na tym korzystają. Bardzo często przychodzą ludzie, po jakichś imprezach zbierają. I ludzie naprawdę w tym się specjalizują, mają z tego duże dochody.
5: Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego.
14: Klimat.
5: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: A w nocy od 5 stopni na Podlasiu do 13 na zachodzie nigdzie nie powinno padać. Nad ranem na północnym wschodzie możliwe mgły. Jutro nadal ciepło, na zachodzie nawet do 25 stopni.
1: Ogłoszenie. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Funkcjonariusze Straży Granicznej i CBA zatrzymali członków gangu legalizującego pobyt cudzoziemcom. 53-latek z Sadowa podejrzany o znęcanie się nad zwierzętami najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. Ochotnicze straże pożarne Blachownia i Cisie otrzymają nowy sprzęt.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 11 osób zatrzymano w związku ze śledztwem w sprawie gangu legalizującego pobyt cudzoziemcom. To wspólna akcja funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wielowątkowe dochodzenie prowadzone jest przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Dotyczy m.in. legalizowania pobytu cudzoziemcom z Rosji oraz innych krajów bloku wschodniego. W procederze wykorzystywane były fikcyjne, zakładane spółki. Wczoraj w ręce funkcjonariuszy wpadli cudzoziemcy narodowości rosyjskiej. Sprawa jest rozwojowa. W najbliższym czasie sąd zdecyduje, czy członkowie grupy przestępczej trafią do aresztu. Sąd rejonowy w Lublińcu tymczasowo aresztował podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami. W ubiegłym tygodniu obrońcy praw zwierząt ujawnili na jego posesji kilkadziesiąt zaniedbanych zwierząt. Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Słabikowski.
2: Do zdarzenia doszło w Sadowie w powiecie lublinieckim. Znalezione na posesji 53-letniego Mariusza S. zwierzęta miały być wychudzone i z widocznymi objawami chorób skórnych. W trakcie oględzin posesji ujawniono także martwego psa i kota. Prokurator przedstawił Mariuszowi S. zarzuty dotyczące znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 65 zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania oraz bez dostępu do pokarmu i wody. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.
0: Na wniosek prokuratury sąd rejonowy w Lublińcu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. 53-latkowi grozi 5 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: To praca nudna w kurzu i bez kontaktu z innymi ludźmi. Tak mówi się o pracy w archiwum. Tymczasem większość z tych twierdzeń to mit. Dzisiaj w Polsce obchodzony jest Dzień Archiwisty ustanowiony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Jest to praca, która codziennie potrafi przynosić coś nowego i jest niezmiernie ciekawa, przekonuje kierowniczka Archiwum Urzędu Miasta Katowice Zofia Kusztal.
3: Codziennie odkrywamy coś nowego, codziennie w aktach odkrywamy jakieś tajemnice, czy to tajemnice kamienic, czy tajemnice ludzi. Dowiadujemy się czegoś o historii, także jest to codzienne tak naprawdę wyzwanie i codzienne takie zanurzanie się w tym oceanie historii.
0: Mitem jest także to, że to praca dla ludzi zamkniętych w sobie. Jak przekonuje Zofia Kusztal, archiwiści organizują wiele projektów edukacyjnych i wychodzą z historią do ludzi. Ochotnicze straże pożarne Blachownia i Cisie otrzymają nowy sprzęt. Gmina Blachownia pozyskała na ten cel 330 tysięcy złotych dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego. Obie jednostki zostaną wyposażone m.in. w sprzęt służący do działań ratowniczych, środki ochrony osobistej i środki łączności. OSP Cisie otrzyma także monitor skażeń radiacyjnych. Teraz pogoda. W nocy na niebie pojawią się jedynie delikatne chmury piętra wysokiego typu cirrus, bez opadów. Temperatura minimalna od 6 do 10 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 30 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zapowiedziała zażalenie na decyzję o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Hiszpania i Francja chętnie powitają Wielką Brytanię z powrotem w Unii Europejskiej. Zwyczajna kobieta w Trójce, pierwszy autorski podcast True Crime co tydzień. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję Warszawskiego Sądu Okręgowego w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Zapowiedział to prokurator generalny i minister sprawiedliwości. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w mediach społecznościowych Waldemar Żurek. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński jest oburzony decyzją sądu. Jak podkreśla, Marcin Romanowski ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Powinien być traktowany jak każdy inny w takiej sytuacji.
6: Dobrze, prokuratura się odwołuje. Uważam, że każdy powinien być tak samo traktowany. Pewnie sąd uznał, że być może to jest jedyna szansa, żeby go w ogóle przesłuchać, tak? No ale to w żaden sposób nie powinno oznaczać, że Romanowski jest traktowany lepiej niż inni obywatele.
5: Dariusz Wieczorek z Lewicy jest decyzją sądu zaskoczony. Oczekuje, że Marcin Romanowski odpowie za wyprowadzenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
4: W interesie polskiego państwa jest, żeby ten proces się rozpoczął, bo nikt, kto jest niewinny, nie ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli pan Romanowski uważa, że jest niewinny, to po co ucieka, po co się ukrywa tyle lat? Wcześniej czy później stanie przed polskim sądem.
5: Decyzja sądu jest nieprawomocna. Jeśli się uprawomocni, Marcin Romanowski będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wracajcie do Unii Europejskiej, apeluje do Brytyjczyków prezydent Francji. Emmanuel Macron tak odniósł się do słów brytyjskiego premiera, który opowiedział się ostatnio za zbliżeniem z Unią, nie wykluczając powrotu do wspólnoty. Wypowiedź Andiego Barnama pozytywnie ocenili w Madrycie przywódcy Francji i Hiszpanii.
7: Welcome back. Witajcie z powrotem, powiedział Emmanuel Macron, określając wypowiedź premiera Andiego Bernhama jako dobrą wiadomość, ale jednocześnie przestrzegając przed relacjami z Unią à la carte. Nie można wybierać tylko tego, co nam bardziej odpowiada, a więc wracajcie, apelował francuski prezydent. Gdyby Wielka Brytania podjęła decyzję w tym kierunku, Hiszpania z pewnością przyjęłaby ją z entuzjazmem, zapewniał hiszpański premier Pedro Sanchez. Obaj przywódcy podkreślali potrzebę wzmacniania solidarności w sprawach europejskich, zwłaszcza w kwestiach migracji. Cieniem na ich spotkaniu położyło się jednak wczorajsze głosowanie hiszpańskiego Senatu, który sprzeciwił się ratyfikacji traktatu o przyjaźni między Francją a Hiszpanią. Ubolewam nad tym, ale jest to raczej chwilowy problem niż dramat, stwierdził Emmanuel Macron po tym, jak publicznie przeprosił go hiszpański premier. Sanchez zaapelował do prawicowej opozycji, która sprzeciwiła się umowie, aby wyszła poza bieżący spór polityczny i zadbała o dobre relacje z sojusznikiem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: Za tydzień w Trójce kolejna Zwyczajna Kobieta, czyli nowy autorski podcast True Crime Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka. Tak jak dziś, w każdą środę po 20 będą opowiadać o efektach śledztwa w niewyjaśnionej sprawie sprzed ponad 4 dekad śmierci Janiny Kalińskiej. Kamil Bałuk nie krył emocji podczas pierwszego odcinka.
8: Bardzo jesteśmy rozemocjonowani na pewno. Cieszymy się, że jesteśmy w Trójce. Czekamy na interakcję też z słuchaczami. Wciąż mamy nadzieję, że te nasze kolejne odcinki jakoś odkryją, pokażą z kilku stron tę sprawę i coś może się jeszcze ruszy.
5: Współautorka Zwyczajnej Kobiety Justyna Mazur-Kudelska podkreślała, że podcast True Crime kojarzony jest z rozrywką, ale nie w tym przypadku.
9: Mam takie wrażenie, że reportaż w polskim radiu był od dawna, ale faktycznie jednak ten gatunek true crime jest teraz bardzo popularny. Trochę przeszedł na tę stronę rozrywki, a my chyba bardzo chcemy znowu przeciągnąć tę linę w stronę reportażu, dokumentu, dziennikarstwa, tak przede wszystkim. Więc no, mam ogromną tremę.
5: W każdy czwartek odcinek wyemitowany na naszej antenie pojawi się na platformie podcastowej polskieradio.pl. Pierwszy, dzisiejszy będzie tam jutro. 30 tysięcy wypuszczonych na wolność żółwi błotnych. Program ochrony tego gatunku realizowany od 1998 roku podsumowuje Poleski Park Narodowy.
10: Najpierw przyrodnicy obserwują, gdzie wędrują żółwice, by złożyć jaja, ale po tylu latach sami przyznają, że to stałe miejsca. Później zabezpieczają złoża specjalną metalową siatką, która chroni jaja przed drapieżnikami. Teraz sprawdzają, ile żółwi się wykluło, mówi Radosław Olszewski z Poleskiego Parku Narodowego.
11: Tak z roku na rok to jest wzrasta. W poprzednich latach już było nawet po 3 tysiące. W tym roku troszeczkę będzie mniej, bo mniej było zabezpieczonych złóż. To przez to, że było mniej wody też. Te cieki troszeczkę powysychały. Te samice może niektóre nie doszły do tych lęgowisk lub może gdzieś złożyły w innych miejscach. Mniej było też podwójnych lęgów.
10: W tym roku samice złożyły na terenie parku ponad 2000 jaj. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
5: To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: W nocy od 5 stopni na Podlasiu do 13 na zachodzie, nad ranem na północnym wschodzie mgły. Jutro na zachodzie nawet do 25 stopni.
13: Autopromocja.
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
15: I do my makeup in somebody else's car.

krokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemności.

0: lazurowym wybrzeżu.
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

0: Jest 22. Politycy koalicji rządzącej apelują do prezydenta o podpisanie ustawy paliwowej. W Muzeum Śląskim wystartował KGHM New Media Week. Ponad 17 tysięcy osób z 60 krajów pobiegnie w tegorocznym Silesia Maratonie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Obniżenie cen paliw będzie skutkowało obniżeniem inflacji, powiedział minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, ustawa leży na biurku prezydenta, a dzięki niej można bardzo szybko wpłynąć na ograniczenie wzrostu cen. Szef resortu energii uczestniczył dziś w Katowicach w konferencji Energy Days poświęconej transformacji energetycznej, bezpieczeństwu dostaw oraz nowym technologiom w sektorze energii. 40 tysięcy papierosów bez akcyzy przejęli policjanci z Dąbrowy Górniczej. Wyroby należały do 52-letniej mieszkanki miasta. Z ustaleń śledztwa wynika, że kobieta prowadziła w mieszkaniu nielegalny sklepik tytoniowy, wskazuje Bartłomiej Osmulski z dąbrowskiej policji.
2: Gdyby zabezpieczone materiały trafiły na rynek, Skarb Państwa zostałby narażony na uszczuplenie w wysokości blisko 70 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT.
0: Mieszkanka Dąbrowy Górniczej została zatrzymana, zdecydowała o dobrowolnym poddaniu się karze, o jej przyszłości zdecyduje sąd.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Muzeum Śląskim wystartował KGHM New Media Week. Wydarzenie poświęcone sztuce nowych mediów i wykorzystaniu nowych technologii w kulturze. Program obejmuje m.in. wystawy, instalacje interaktywne, sztukę AI, wydarzenia immersyjne, warsztaty i spotkania z artystami. Tegoroczna edycja New Media Week jest również zapowiedzią Polskiej Stolicy Kultury 2027 w Katowicach, podkreślił Łukasz Kołem Basiak, dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
3: Wydarzenia, które pokazują nowe formy kultury, nowe formy sztuki, które wprowadzają do świata sztuki zjawiska do tej pory trochę marginalizowane, jak gry komputerowe, to będzie jedna z naszych głównych przewodnich idei. Nie tylko opanuje całe Katowice, ale na pewno opanuje też całą Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię.
0: KGHM New Media Week w Nowym Muzeum Śląskim potrwa do 11 października. Ponad 17 tysięcy osób z 60 krajów pobiegnie w tegorocznym Silesia Maratonie. Niemal 3 tysiące z nich pochodzi z naszego regionu. Program 18. edycji imprezy został rozłożony na 3 dni. W piątek uczestnicy zmierzą się z biegiem na 5 kilometrów. W sobotę odbędzie się bieg na 10 kilometrów, natomiast niedziela tradycyjnie będzie należeć do głównych dystansów. Silesia Half Marathon, Silesia Marathon oraz Silesia Ultra Marathon, w którym do pokonania będzie 50 kilometrów. Dwukrotna zwyciężczyni Silesia Ultramaratonu Wiktoria Krupowicz radzi, by do biegu podejść ze spokojną głową.
4: Jeżeli trenowaliśmy, to nic nie powinno nas zaskoczyć. W dniu startu na pewno będzie duży stres. Natomiast po tych pierwszych kilometrach, kiedy już wybiegamy do centrum Katowic, te emocje opadają i wtedy skupiamy się na celu, skupiamy się na tym naszym zaplanowanym tempie. Na pewno nie ma co przepalać początku, bo ten największy podbieg przy wieży telewizyjnej niejednego już sponiewierał i właśnie to na ten koniec biegu należy zostawić sobie najwięcej energii.
0: Organizacja wydarzenia tej skali wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Silesia Maratonu. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 6 do 9 stopni Celsjusza, lokalnie w obniżeniach terenu możliwy spadek temperatury do około 3 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tajemnicza przesyłka w siedzibie Żandarmerii Wojskowej na Podkarpaciu. Prokuratura zaskarży decyzję o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Donald Trump ogłosił koniec kosztownej wycieczki do piekła amerykańskich żołnierzy. Tajemnicza przesyłka w siedzibie Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie. Na miejscu pracowały służby, w tym ekipy ratownictwa chemicznego. 3 osoby trafiły do szpitala, źle poczuły się po otwarciu przesyłki. Najnowsze informacje ma Mikołaj Tomasiewicz.
5: Do lecznicy trafili oni w stanie ogólnym dobrym, a do godziny 16 ich stan nie pogarszał się. Sprawa dotyczy przesyłki, która do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie dotarła dziś z Niemiec. Jak wynika z doniesień medialnych, po otwarciu koperty wewnątrz odkryto pocztówkę, a chwilę później źle poczuli się przebywający w pomieszczeniu wojskowi oraz cywil, którzy z podrażnieniami skóry, rąk i twarzy trafili do szpitala. Na miejscu pracowała też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Leżajska, która ewakuowała sąsiednią klatkę schodową. To łącznie ponad 130 osób. Z Nowej Dęby Mikołaj Tomasiewicz, Polskie Radio Rzeszów.
6: Kontrowersje wokół listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie decyzji warszawskiego sądu, a minister sprawiedliwości podkreśla, że podjął ją neosędzia. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka z Koalicji Obywatelskiej mówił w Pulsie Trójki, że najważniejsze, by ścigany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości Marcin Romanowski wreszcie stanął przed sądem.
7: Dowody są ewidentne, defraudacje są ewidentne. Wszyscy wiedzą, jak ta sprawa wyglądała w ten sposób, że politycy Solidarnej Polski związani ze Zbigniewem Ziobrą, no niestety gigantyczne pieniądze przeznaczali na cele związane ze swoimi politykami. Myślę, że dzisiaj najważniejsze jest to, aby pan Romanowski stanął przed wymiarem sprawiedliwości.
6: Z kolei Krzysztof Cieciura z PiS-u przypomniał, że prokuratura nie wnioskowała o zmianę sędziego, który podjął decyzję o liście żelaznym.
8: Nie prosiła, nie wnosiła o test bezstronności, w żaden sposób nie podważała jego statusu w tej sprawie, a mogła to zrobić. Więc dzisiaj po wydaniu takiego wyroku stawianie tezy, że ten wyrok jest jakiś niewłaściwy, ponieważ wydał go taki, a nie inny sędzia, jest po prostu niepoważne.
6: Jeśli list żelazny będzie prawomocny, Marcin Romanowski będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. W szpitalach w Arabii Saudyjskiej są dwaj piloci samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Podczas lotu nad Jordanią miało dojść do bójki w kokpicie. Według nieoficjalnych informacji jeden z pilotów ugodził drugiego nożem. Ranny kapitan samolotu przeszedł operację i jest w stanie stabilnym. To on zdołał otworzyć drzwi kokpitu i grupa pasażerów obezwładniła napastnika. O tym, co się działo, opowiada jeden z nich. Próbował zniszczyć urządzenia sterujące, żeby unieruchomić samolot. Wyciągnęliśmy go. Była to kwestia sekund. Dziób samolotu był skierowany w dół. Wróciłem do kokpitu, chwyciłem wolanty i zacząłem je podciągać. Samolot zaczął się powoli wyrównywać. Wtedy inny pilot powiedział mi, że od tego momentu przejmuje sterowanie. Maszyna wlądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Premier Izraela Benjamin Netanyahu poinformował, że sprawca ataku został aresztowany. Pasażerowie dotarli do Tel Awiwu na pokładzie zastępczego samolotu. Dzieła sztuki przekazane przez prawie 100 polskich artystów trafią na aukcję charytatywną dla Ukrainy. Sztuka dla zwycięstwa. Niektóre z nich zaprezentowano w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dochód zostanie przeznaczony na zakup sprzętu dla ukraińskich żołnierzy walczących na pierwszej linii frontu. Akcję wspiera reżyserka Agnieszka Holland.
9: Ta inicjatywa wyniknęła z różnych takich uczuć. Z uczucia wdzięczności, z uczucia niezgody na szerzący się coraz bardziej hejt, na nacjonalistyczne, generowane przez różne algorytmy i ruskich troli, ale też przez naszą rodzimą prawicę i skrajną prawicę. Takie prądy odcięcia się od Ukrainy, odcięcia się od pomocy, kwestionowania tego, co Ukraińcy robią każdego dnia, to znaczy tego, że walczą po prostu za wartości, które są dla nas najcenniejsze.
6: Poza obrazami i fotografiami będzie można licytować wyjątkowe pamiątki, jak komiks Jacka Fedorowicza czy unikatowe wyklejanki Wisławy Szymborskiej. Akcja potrwa do wyczerpania prac, co szacowane jest na około 2 miesiące. Donald Trump ogłosił wyjście ostatnich amerykańskich żołnierzy z Iraku. Prezydent USA nazwał to wielkim dniem dla Ameryki i końcem bardzo kosztownej wycieczki do piekła. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
10: Przybyliśmy walczyć z kalifatem, kalifatu już nie ma, wracamy do domu. Napisał Trump na portalu Truth Social. Według niego Stany Zjednoczone zostały wciągnięte w, jak się wyraził, bagno, jakim była wojna w Iraku, poprzez złe decyzje jego poprzedników. Przypomniał, że operację zaczął George Bush w 2003 roku, a kontynuowali ją Barack Obama i Joe Biden. Nie wspomniał, że działania USA w Iraku były także prowadzone za jego pierwszej kadencji. Trump przypisał sobie zasługę rozbicia państwa islamskiego. Ostatni amerykańscy żołnierze opuścili bazę lotniczą w Irbilu, w autonomicznym Kurdystanie. Pentagon mówi o sukcesie wieloletniej operacji. Wycofanie uzgodniono 2 lata temu. Kurdowie wyrażają jednak niepokój, bo Amerykanie zabierają ze sobą systemy obrony przeciwlotniczej i inne uzbrojenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: Dziennikarze Trójki nominowani do nagrody imienia redaktora Janusza Majki za najlepsze podcasty w kategorii audio serial. Nominacje otrzymali Anna Dudzińska i Michał Matus za podcast 12 tysięcy dni. Katastrofa promuch Jan Heweliusz. Natomiast w kategorii debiut doceniono Annę Kowalczyk za Ołowiane dzieci, prawdziwą historię. Laureatów nagrody poznamy 5 grudnia. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz.
11: Młodzieżowa reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała Szwecję 3-0 w kwalifikacjach piłkarskich Mistrzostw Europy do lat 21. W ostatniej chwili wynik ustalił Daniel Bąk.
12: Początek meczu mieliśmy pod kontrolą, to na pewno. Byliśmy naprawdę bardzo dobrze ustawieni. Przejdę do debiutu, bo takie emocje mnie trzymają. Trener Jerzy Brzęczek powiedział do mnie, że ufa mi i czuję, że strzelę. Pozostało mi tylko wyjść na boisko i strzelać.
11: Dwie pierwsze bramki zdobył natomiast inny debiutant, Bartosz Mazurek.
13: Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego wejścia do tej drużyny, ale to nie jest przypadek. Ta drużyna od początku pokazuje, że jest w niej olbrzymi potencjał i to jest przyjemność tutaj grać i z uśmiechem na ustach. Myślę, że każdy chłopak w tej drużynie gra, bo to naprawdę sprawia radość, gdy wszyscy mają wspólny cel i mają tyle jakości w jednym zespole.
11: 5 października podopieczni Jerzego Brzęczka zagrają na wyjeździe z Włochami. A teraz piłka kobieca i awans Czarnych Sosnowiec do Pucharu Europy po zwycięstwie 1-0 z Breiðablikiem z Islandii. W pierwszym spotkaniu było 6-2, losowanie pierwszej rundy pojutrze. To nie koniec jeszcze informacji piłkarskich. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, która jutro w Lidze Narodów

0: Elze Jacquemot 7-5, 3-6 i 6-4. O awans do trzeciej rundy Frank zagra z Czeszką Nikolą Bartunikową. Już w pierwszym meczu tysięcznika w Pekinie odpadła Katarzyna Kawa. Jutro rano w stolicy Chin Magdalinet zagra z Czeszką Katarzyną Siniakową, a wczesnym popołudniem Hubert Hurkacz z Amerykaninem Lernerem Tienem.
1: W nocy od 5 stopni na Podlasiu do 13 na zachodzie, nad ranem na północnym wschodzie możliwe mgły. Jutro nadal ciepło, na zachodzie nawet do 25 stopni.
2: Trójka. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 22. Politycy koalicji rządzącej apelują do prezydenta o podpisanie ustawy paliwowej. W Muzeum Śląskim wystartował KGHM New Media Week. Ponad 17 tysięcy osób z 60 krajów pobiegnie w tegorocznym Silesia Maratonie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Obniżenie cen paliw będzie skutkowało obniżeniem inflacji, powiedział minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, ustawa leży na biurku prezydenta, a dzięki niej można bardzo szybko wpłynąć na ograniczenie wzrostu cen. Szef resortu energii uczestniczył dziś w Katowicach w konferencji Energy Days poświęconej transformacji energetycznej, bezpieczeństwu dostaw oraz nowym technologiom w sektorze energii. 40 tysięcy papierosów bez akcyzy przejęli policjanci z Dąbrowy Górniczej. Wyroby należały do 52-letniej mieszkanki miasta. Z ustaleń śledztwa wynika, że kobieta prowadziła w mieszkaniu nielegalny sklepik tytoniowy, wskazuje Bartłomiej Osmulski z dąbrowskiej policji.
2: Gdyby zabezpieczone materiały trafiły na rynek, Skarb Państwa zostałby narażony na uszczuplenie w wysokości blisko 70 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT.
0: Mieszkanka Dąbrowy Górniczej została zatrzymana, zdecydowała o dobrowolnym poddaniu się karze, o jej przyszłości zdecyduje sąd.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Muzeum Śląskim wystartował KGHM New Media Week. Wydarzenie poświęcone sztuce nowych mediów i wykorzystaniu nowych technologii w kulturze. Program obejmuje m.in. wystawy, instalacje interaktywne, sztukę AI, wydarzenia immersyjne, warsztaty i spotkania z artystami. Tegoroczna edycja New Media Week jest również zapowiedzią Polskiej Stolicy Kultury 2027 w Katowicach, podkreślił Łukasz Kołem Basiak, dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
3: Wydarzenia, które pokazują nowe formy kultury, nowe formy sztuki, które wprowadzają do świata sztuki zjawiska do tej pory trochę marginalizowane, jak gry komputerowe, to będzie jedna z naszych głównych przewodnich idei. Nie tylko opanuje całe Katowice, ale na pewno opanuje też całą Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię.
0: KGHM New Media Week w Nowym Muzeum Śląskim potrwa do 11 października. Ponad 17 tysięcy osób z 60 krajów pobiegnie w tegorocznym Silesia Maratonie. Niemal 3 tysiące z nich pochodzi z naszego regionu. Program 18. edycji imprezy został rozłożony na 3 dni. W piątek uczestnicy zmierzą się z biegiem na 5 kilometrów. W sobotę odbędzie się bieg na 10 kilometrów, natomiast niedziela tradycyjnie będzie należeć do głównych dystansów. Silesia Half Marathon, Silesia Marathon oraz Silesia Ultra Marathon, w którym do pokonania będzie 50 kilometrów. Dwukrotna zwyciężczyni Silesia Ultramaratonu Wiktoria Krupowicz radzi, by do biegu podejść ze spokojną głową.
4: Jeżeli trenowaliśmy, to nic nie powinno nas zaskoczyć. W dniu startu na pewno będzie duży stres. Natomiast po tych pierwszych kilometrach, kiedy już wybiegamy do centrum Katowic, te emocje opadają i wtedy skupiamy się na celu, skupiamy się na tym naszym zaplanowanym tempie. Na pewno nie ma co przepalać początku, bo ten największy podbieg przy wieży telewizyjnej niejednego już sponiewierał i właśnie to na ten koniec biegu należy zostawić sobie najwięcej energii.
0: Organizacja wydarzenia tej skali wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Silesia Maratonu. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 6 do 9 stopni Celsjusza. Lokalnie w obniżeniach terenu możliwy spadek temperatury do około 3 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Nie mobilne. Cztery minuty po północy, Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Prokuratura zaskarży decyzję o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS będzie mógł odpowiadać w procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości z wolnej stopy. Prokurator Piotr Woźniak powiedział, że prokuratura nie zgadza się z argumentacją sądu.
7: Przepis artykułu 281 paragraf 2 wskazuje, że mamy tutaj do czynienia z sprzeciwem prokuratora wiążącym sąd. Ja oczywiście rozumiem samodzielność jurysdykcyjną sądu, ale ten przepis wskazuje, iż właśnie w postępowaniu przygotowawczym jest sytuacja, że prokurator może się sprzeciwić.
6: Obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski mówi, kiedy Marcin Romanowski będzie do dyspozycji prokuratury.
8: To orzeczenie musi się najpierw uprawomocnić do tego, aby pan Marcin Romanowski stawił się, był w dyspozycji organów, zakazał mu oczywiście wyjazdu z kraju, nakłaniania jakichś osób do innych świadków, czy oskarżonych, podejrzanych do ewentualnie składania wyjaśnień, czy zeznań określonej treści.
6: Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku ze śledztwem w sprawie wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Rząd po raz kolejny apeluje do prezydenta, by podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To pozwoli na sfinansowanie kolejnej obniżki cen paliw na stacjach. Innego zdania jest otoczenie prezydenta.
9: Rząd twierdzi, że w ciągu zaledwie kilkunastu godzin od momentu podpisania ustawy jest w stanie przywrócić pakiet CPN i znacząco obniżyć nim ceny paliw na stacjach. Taką deklarację złożył minister energii Miłosz Motyka.
10: Cena paliwa będzie niższa, na pewno, jeżeli pan prezydent podpisze tę ustawę.
11: Pan prezydent ma w swoich rękach narzędzie, długopis. I albo go użyje, podpisując ustawę, albo wprost będzie odpowiedzialny za to, że paliwa są drogie.
9: A tak komentował to wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Z otoczenia prezydenta słychać jednak głosy, że przedłożona ustawa ma walory niekonstytucyjności. A szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki twierdzi, że do obniżenia cen paliw rząd nie potrzebuje podpisu Karola Nawrockiego.
12: Panie premierze Tusk, pan ma wszystkie instrumenty, żeby obniżyć ceny paliw tu i teraz. Pan nie chce tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że wyciągając pieniądze z kieszeni polskich kierowców, zasypuje pan własną dziurę budżetową.
9: Prezydent musi podjąć decyzję w sprawie tej ustawy do połowy października. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
6: 21 przedsiębiorstw otrzymało certyfikaty Pracodawca przyjazny pracownikom. Statuetki nagrodzonym wręczył prezydent Karol Nawrocki, który podkreślał ich wkład w gospodarkę.
13: Jesteście państwo doskonałym przykładem dialogu pomiędzy pracodawcami a pracownikami i to dzięki temu, że taki dialog w Polsce się odbywa, możemy dzisiaj chwalić się naszym poziomem gospodarczym i tym, że polska gospodarka jest 20. gospodarką na świecie.
6: Konkurs organizuje Związek Solidarność, wyróżnia pracodawców m.in. za przestrzeganie prawa pracy, stabilność zatrudnienia, bezpieczeństwo oraz dialog ze związkami zawodowymi.
14: To są aktualności jedynki.
6: Za darmo, bez skierowania i wcześniejszej rejestracji, można było wczoraj zbadać płuca. W 10 wojewódzkich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia wykonywane były badania spirometryczne. Akcja jest przeznaczona głównie do opalaczy po 40 roku życia. W Warszawie zainteresowanie badaniami było bardzo duże.
15: Palę elektroniczne papierosy. Odczuwam zmęczenie już, jak wchodzę po schodach. Coś mi w płucach rzęzi.
16: Mam od dłuższego czasu kaszel, więc chciałam się zorientować, co jest przyczyną.
6: Spirometria jest podstawowym badaniem w diagnostyce astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W Polsce na te schorzenia cierpi ponad 6 milionów osób, a większość nie wie, że choruje. Plaże na terenie miasta i gminy Ustka nadal pozostają zamknięte. Pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku kolejny dzień sprzątali ropopochodne zanieczyszczenia z plaży w okolicy Ustki. Grudki ciemnej substancji morze wyrzuciło na brzeg w miniony weekend.
17: Praca jest żmudna, mówi mi Robert Budzich, kierownik obwodu ochrony wybrzeża w Ustce.
18: Fizycznie wygląda to tak, że nasi ludzie idą i za pomocą ręcznych narzędzi typu miotła, typu grabie, szpadel, łopata, zbierają grudki wyrzucone przez morze i umieszczają to w workach plastikowych, które później składujemy i będziemy przeznaczać do utylizacji.
17: Ta substancja to najprawdopodobniej mazut. Nie jest toksyczny, ale mocno brudzi. Urząd Morski w Słupsku wyjaśnia, skąd zanieczyszczenia trafiły na plażę. Sprawdza m.in., czy substancji nie spuścił do morza przepływający nieopodal statek. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
14: Pogoda.
6: Noc pogodna i bez deszczu, temperatura minimalna od 3 stopni na Podhalu, 9 w centrum, do 11 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w Sudetach, porywy wiatru do 110 km na godzinę.

gdzie indziej miałaś dziś być. I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości, obok grzejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza tym.

ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wyleczyć z ciebie.

lżejszych uzależnień. Ty teraz milcz, ja tym

0: Jest 22. Politycy koalicji rządzącej apelują do prezydenta o podpisanie ustawy paliwowej. W Muzeum Śląskim wystartował KGHM New Media Week. Ponad 17 tysięcy osób z 60 krajów pobiegnie w tegorocznym Silesia Maratonie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Obniżenie cen paliw będzie skutkowało obniżeniem inflacji, powiedział minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, ustawa leży na biurku prezydenta, a dzięki niej można bardzo szybko wpłynąć na ograniczenie wzrostu cen. Szef resortu energii uczestniczył dziś w Katowicach w konferencji Energy Days poświęconej transformacji energetycznej, bezpieczeństwu dostaw oraz nowym technologiom w sektorze energii. 40 tysięcy papierosów bez akcyzy przejęli policjanci z Dąbrowy Górniczej. Wyroby należały do 52-letniej mieszkanki miasta. Z ustaleń śledztwa wynika, że kobieta prowadziła w mieszkaniu nielegalny sklepik tytoniowy, wskazuje Bartłomiej Osmulski z dąbrowskiej policji.
2: Gdyby zabezpieczone materiały trafiły na rynek, Skarb Państwa zostałby narażony na uszczuplenie w wysokości blisko 70 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT.
0: Mieszkanka Dąbrowy Górniczej została zatrzymana. Zdecydowała o dobrowolnym poddaniu się karze. O jej przyszłości zdecyduje sąd.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Muzeum Śląskim wystartował KGHM New Media Week. Wydarzenie poświęcone sztuce nowych mediów i wykorzystaniu nowych technologii w kulturze. Program obejmuje m.in. wystawy, instalacje interaktywne, sztukę AI, wydarzenia immersyjne, warsztaty i spotkania z artystami. Tegoroczna edycja New Media Week jest również zapowiedzią Polskiej Stolicy Kultury 2027 w Katowicach, podkreślił Łukasz Kołębasiak, dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
3: Wydarzenia, które pokazują nowe formy kultury, nowe formy sztuki, które wprowadzają do świata sztuki zjawiska do tej pory trochę marginalizowane jak gry komputerowe, to będzie jedna z naszych głównych przewodnich idei. Nie tylko opanuje całe Katowice, ale na pewno opanuje też całą górnośląsko-zagłębiowską metropolę.